Trendy Radio. Gramy specjalnie dla ciebie. Najgorętsze hity wszystkich dekad. Hit za hitem, jeden po drugim. Tylko my. Wy, i ja, my. Trendy brzmienie dla ciebie.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Pożar lasu pod Warszawą. Ewakuowani mieszkańcy dwóch miejscowości w Tatrach. Zginął młody turysta, spadł w rejonie Zawraciku. Dziś polski dzień i polski mecz w Paryżu. Tylko jedna Polka może awansować do czwartej rundy. Agnieszka Trojanowska-Bis. Wieczorem zapadła decyzja o ewakuacji ludzi z domów położonych najbliżej pożaru lasu w powiecie wołomińskim pod Warszawą z powodu ognia, który objął już co najmniej ponad 30 hektarów. Ewakuowani to mieszkańcy z budynków w miejscowości Ołdakowizna i Żądza. To wsie, które są położone najbliżej płonącego lasu. Ogień rozprzestrzenia się błyskawicznie, mówi Piotr Serafin z nadleśniczy Nadleśnictwa Mińsk.
2: Tam dochodził już ogień, bo widać, z tego co moi ludzie, bo mam pracowników nadleśnictwa, którzy są w terenie, informowali mnie, że będąc przy tych budynkach w pewnej odległości widać już zarzewia ognia.
1: Przyczyny pożaru nie są znane. Z powodu dużego zadymienia zamknięta jest krajowa 50 na odcinku Stanisławów-Łochów. Tragiczną informacją zakończyły się poszukiwania młodego turysty w Tatrach. Ratownicy podejrzewają, że zginął on po upadku z wysokości w rejonie Zawraciku. Akcja poszukiwawcza trwała cały dzień. Po porannej informacji od siostry turysty, która zgłosiła, że mężczyzna nie wrócił z wycieczki. Kobieta przekazała również zdjęcia wykonane podczas jego ostatniej wyprawy. Na podstawie analizy tych fotografii ratownicy wytypowali do poszukiwań rejon, w którym może się znajdować. Jak informują i przestrzegają ratownicy, turysta znajdował się poza oznakowanym szlakiem turystycznym, a w wyższych partiach Tatr panują wciąż bardzo wymagające warunki. Kolejny śmiertelny wypadek z udziałem hulajnogi elektrycznej. Do tragedii doszło w Kutnie. Zginął 51-latek, który jechał ścieżką rowerową i zderzył się z 15-latkiem. Tylko jeden z nich miał kask, mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Łodzi Paweł Jasiek.
3: W chwili zdarzenia kask na głowie miał jedynie 15-latek, który posiadał również kartę rowerową.
1: Zginął 51-latek. Od 3 czerwca, czyli już w przyszłym tygodniu, dzieci i młodzież do 16 roku życia będą miały obowiązek noszenia kasków podczas jazdy rowerem i hulajnogą elektryczną. Hubert Hurkacz żegna się z Paryżem. Odpadł w drugiej rundzie po prawie 5-godzinnym boju z Francuzem Tiafoe i może przygotowywać się na sezon na trawie.
4: Hertogenbosch jest na trawie pierwszym turnieju, no więc tam zaczniemy przygotowania do trawy, no i do oczywiście najważniejszego turnieju, którym jest Wimbledon.
1: Znacznie lepiej poszło Maji Chwalińskiej, która mimo nieznośnego upału odniosła życiowy sukces i awansowała po raz pierwszy w karierze do trzeciej rundy turnieju tej rangi. Nasza tenisistka na wielkoszlemowym Roland Garros wygrała z Elise Mertens w Paryżu. Tuż po meczu rozmawiał z nią o grze w wysokich temperaturach nasz specjalny wysłannik Przemysław Pozowski.
5: Warunki były ciężkie, jest naprawdę bardzo gorąco i też można to poczuć na rakiecie, szczerze mówiąc, jest szybciej niż było, uważam, więc troszkę zajęło mi troszeczkę czasu, żeby się do tego przyzwyczaić.
1: A dziś w trzeciej rundzie Garrosa polski mecz Iga Świątek-Magdalinet. To spotkanie, które zapewni tylko jednej Polce awans do czwartej rundy. Odbędzie się w samo południe.
6: Przyszedł piątek, 29 dzień maja, a wczesnym porankiem czas powiedzieć wszystkim radiosłuchaczom słowa powitania. Jest to 29 dzień maja i do godziny 11 razem z nami możecie rozpocząć odliczanie do weekendu. A jak dzisiaj pogoda nam będzie się prezentować? Otóż w większości regionu zachmurzenie umiarkowane i 19 stopni Celsjusza w dzień. W nocy temperatury mają spaść do 2 stopni na plusie, a więc będzie to zimna noc. Do 45 km na godzinę porywy wiatru, ciśnienie 1020 hektopaskali, biometr korzystny.
7: Reklama. To jest ten moment. Krzeszowickie pomidory malinowe, te co zawsze, po prostu najlepsze z MPM, są teraz do środy za pół ceny. Tak, tylko 7,50 zł za kilogram. Soczyste, pachnące, idealne na kanapki i do sałatki. Pomidory malinowe w MPM teraz 7,50 za kilo, tylko do środy. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 15 zł za kilogram.
8: Reklama. Trendy start w Trendy Radio.

0: Tradycyjnie dzień rozpoczynamy nie tylko od pogody, nie tylko od wiadomości, ale też i naszego kalendarza. Mamy piątek, 29 dzień maja, 149 dzień roku. Dzisiaj Międzynarodowy Dzień Uczestników Misji Pokojowych ONZ, Dzień Działacza Kultury i Drukarza. Również na stronie ze świętami zaznaczono nam Dzień Weterana Działań Poza Granicami Państwa. 29 dzień maja to też imieniny, a dzisiaj świętuje Aleksander, Andrzej, Bogusława, Izbylut, Magdalena i Maksymin. O godzinie której? O 4:24 wstało słońce, zachód będzie o 20:44, a więc dzień potrwa 16 godzin i 20 minut. Będzie dłuższy ten dzień od najkrótszego dnia w roku o 8 godzin i 38 minut, a koniec astronomicznej wiosny za 22 dni.
1: Trendy z tobą i dla ciebie.

0: Na dzień dobry również analiza kalendarium historycznego, co działo się 29 maja w kraju. Rok 1421, Mińsk Mazowiecki otrzymał prawa miejskie. W 1543 Lubartów uzyskał także prawa miejskie. W 1792 zawieszono obrady Sejmu Wielkiego. W 1919 w Poznaniu zakończono budowę pociągu pancernego Danuta. W 1960 na antenie programu Pierwszego Polskiego Radia wyemitowano premierowy odcinek powieści radiowej W Jezioranach. W roku 1997 premiera filmu Dzień Wielkiej Ryby w reżyserii Andrzeja Barańskiego.
1: Słuchasz Trend Radia.

Startuj razem z Trendy Radiem od poniedziałku do piątku, zawsze od 6. Trendy Start. Zawsze świeże informacje, powiemy, gdzie postoicie w korkach, przejrzymy poranną prasę i zagramy mega trendy hity. Startuj razem z nami.

0: ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: We wtorek w Nowej Wsi funkcjonariusze ruchu drogowego zauważyli motocykl, którym podróżowały dwie osoby. Uwagę policjantów zwrócił fakt, że pasażer nie posiadał wymaganego kasku ochronnego. Mundurowi wydali kierującemu sygnały do zatrzymania się. Jednak motocyklista zignorował polecenia funkcjonariuszy i zaczął uciekać. Po krótkim pościgu policjanci zatrzymali kierującego motocyklem. W trakcie wykonywanych czynności okazało się, że 17-latek nie posiadał wymaganych uprawnień do kierowania tego typu pojazdem. W związku z powyższym wobec kierującego został skierowany wniosek o ukaranie do sądu. W Kasztelu w Szymbarku oficjalnie przekazano umowę na opracowanie nowej koncepcji zachodniej obwodnicy Gorlic. W ciągu najbliższych 24 miesięcy wykonawca przygotuje koncepcję wielowariantową przebiegu obwodnicy, dokumentację środowiskową, materiały do uzyskania decyzji środowiskowej, koncepcję programową, analizę rynku nieruchomości. Ten etap finansowany jest wspólnie przez województwo małopolskie oraz samorządy miasto Gorlice, gminę Gorlice i gminę Sękowa. Mówi Rafał Kukla, burmistrz miasta Gorlice.
2: Na chwilę obecną, po tych wszystkich protestach i odwołaniach, które od kilku lat trwały w stosunku do decyzji środowiskowej, jaką wydaliśmy na budowę zachodniego obejścia, wróciliśmy jak gdyby prawie do początku, ale przekonaliśmy Zarząd Dróg Wojewódzkich, Marszałka Województwa Małopolskiego, wspólnie z Zarządem Dróg Wojewódzkich oraz gminą Gorlice i Sękowa, do podjęcia na nowo tematu wytrasowania czy też poszerzenia tej koncepcji wykonania i włączenia do drogi krajowej, drogi wojewódzkiej obejścia w taki sposób, ażeby zadośćuczynić tym argumentom podnoszonym ze strony przeciwników, które wpłynęły właśnie na unieważnienie tej decyzji środowiskowej w tej części.
1: Wartość podpisanej umowy to ponad 2,4 miliona złotych. To już kolejne podejście do tej inwestycji. W poprzednich latach koncepcja została zakwestionowana przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie, a następnie przez Naczelny Sąd Administracyjny. Sprawa wróciła do ponownego rozpatrzenia, co wymusiło przygotowanie nowych analiz i dokumentacji. Symulator dachowania, warsztaty pokazujące skutki nieodpowiedzialnych zachowań za kierownicą i rozmowy o bezpieczeństwie na drodze. To i jeszcze więcej już dziś podczas piątej edycji akcji profilaktyczno-edukacyjnej Tarnowskie Drogi Bez Promili. Wydarzenie zaplanowano na terenie drugiego liceum ogólnokształcącego w Tarnowie. Akcja potrwa od godziny 8 do 14 i skierowana jest przede wszystkim do młodzieży. Uczestnicy będą mogli między innymi spróbować symulatora dachowania, przejść tor w alkogoglach, narkogoglach i noktogoglach, a także wziąć udział w warsztatach pokazujących realne zagrożenia wynikające z jazdy pod wpływem alkoholu i środków odurzających. Celem wydarzenia jest zwiększenie świadomości młodych ludzi na temat konsekwencji nieodpowiedzialnych zachowań na drodze oraz promowanie bezpiecznych postaw wśród przyszłych kierowców.
3: Reklama. Sąsiedzie, w MPM mamy nowość od Joli i Zbyszka z Małopolski. Nowa odmiana kapusty. Większy plon, niższa cena i od razu konkret. Tylko do środy kapustę kupisz w MPM za połowę ceny. 3 zł za sztukę. Tak, porządna kapusta w świetnej cenie. 3 zł za sztukę tylko do środy. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 6 zł za sztukę.
4: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.

0: No gratis. Szczegóły w aplikacji.
1: Lidl. To się opłaca.
2: Zrób zakupy i zgarnij swoją pluszową mrówkę. Od 4 do 30 maja 2026 roku w sklepach PSB Mrówka Jasło oraz PSB Mrówka Pilzno trwa wyjątkowa promocja dla klientów. Jak to działa? Pobierz bezpłatną aplikację Moja Mrówka, zrób minimum 5 razy zakupy za co najmniej 150 zł każde i zeskanuj paragony w aplikacji. To wszystko! Za spełnione warunki otrzymasz darmową maskotkę mrówkę. Zakupy, a do tego mrówka dla Ciebie. Zapraszamy do PSB Mrówka Jasło przy ulicy Floriańskiej 121 oraz PSB Mrówka Pilzno przy ulicy Witosa 2A. Nie zwlekaj, liczba maskotek ograniczona. Szczegóły akcji znajdziesz w aplikacji Moja Mrówka oraz w punktach obsługi klienta. PSB Mrówka Jasło i PSB Mrówka Pilzno. Tu warto wracać.
3: Reklama.
1: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2 FM.

Powróćmy jeszcze do naszej piątkowej lekcji historii wydarzenia na świecie. 29 maja 1379 roku Jan I został królem Kastylii i Lyonu. W 1772 Gustaw III został koronowany na króla Szwecji. 1881 rok Agostino de Pretis został po raz trzeci premierem Włoch. W 1918 przyjęto flagę Finlandii. W roku 1946 powstała mińska fabryka traktorów. 1966 otwarto stadion Azteków w mieście Meksyk.

0: Startuj razem z Trendy Radiem od poniedziałku do piątku, zawsze od 6. Trendy Start. Informujemy, radzimy i gramy.
1: Mega trendy hity. Startuj razem z nami.

Jeden z najprzyjemniejszych poranków w tygodniu, nieprawdaż? Piątek, piąteczek, piątunio, jak to się mawia. Dzisiaj 29 dzień maja, no zanim ten weekend się rozpocznie, to u nas jeszcze mnóstwo informacji, również w ramach kalendarium muzycznego. 29 maja 1937 urodził się Irmin Schmidt, współzałożyciel, wokalisty, klawiszowiec zespołu Can. W 1955 urodził się Mike Porcaro, basista zespołu Toto, zmarł w 2015. 29 maja 1969 roku ukazał się debiutancki album grupy Crosby, Stills and Nash, zatytułowany Crosby, Stills and Nash. 29 maja 1984 ukazał się piąty solowy album Tiny Turner, zatytułowany Private Dancer.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Samoloty i żołnierze wkraczają do walki z pożarem lasu pod Warszawą. Rządowy pakiet paliwowy CPN po raz kolejny przedłużony. A na koniec o tym, dokąd na długi czerwcowy weekend. Miriam Lipińska. Trwa akcja gaszenia ogromnego pożaru lasu w powiecie wołomińskim pod Warszawą. Nikt nie ucierpiał, ale konieczna była ewakuacja ponad 40 okolicznych mieszkańców. Większość spędziła minioną noc u swoich rodzin. W szkole podstawowej w Stanisławowie tymczasowo zakwaterowanych zostało 6 osób. Na razie, jak mówi zastępca komendanta głównego Straży Pożarnej Sławomir Sierpatowski, nie ma w planie kolejnych ewakuacji.
2: Na chwilę obecną nie, ponieważ naszym zamiarem taktycznym jest obrona tego frontu pożaru na drodze numer 50 i na takiej drodze lokalnej, która jest nad miejscowością Rządza.
1: Według ostatnich informacji z nocy ogień objął już 100 hektarów, walczy z nim kilkuset strażaków. W akcję zaangażowanych jest też 500 policjantów. Rano ma ich wesprzeć 100 żołnierzy WOT. O poranku do akcji wkroczą też samoloty gaśnicze.
2: Od rana będziemy mieli do wykorzystania jeden śmigłowiec policyjny Black Hawk, 3 śmigłowce Lasów Państwowych oraz 4 dromadery.
1: Na razie strażacy mają po swojej stronie pogodę. Noc była chłodna i niemal bezwietrzna, ale w kolejnych godzinach wiatr ma wrócić. Pożar lasu w powiecie wołomińskim wybuchł wczoraj po południu. Początkowo objął 5 hektarów. Przyczyny pożaru nie są na razie znane. Ceny benzyny i diesla z szóstką z przodu. Zgodnie z decyzją ministra energii, benzyna 95 może dziś kosztować maksymalnie 6,16 zł. Benzyna 98 6,73, a olej napędowy 6,37 zł za litr. To mniej niż wczoraj, a już wiadomo, że pakiet CPN, czyli niższa akcyza i VAT na paliwa, a także mechanizm cen maksymalnych będą obowiązywać przynajmniej do 15 czerwca. Wczoraj w Dzienniku Ustaw pojawiły się rozporządzenia w tej sprawie. Dziś zostanie podpisany kolejny pakiet umów na zakupy w ramach unijnego programu SAFE. Pierwsze umowy zostały podpisane już wczoraj. Tak mówił o tym premier Donald Tusk.
3: W tym czasie pełnym zmian, czasami chaosu, czasami niepewności, Polska staje się liderem bezpieczeństwa i stabilności Europy. Polska wzięła na siebie odpowiedzialność we własnym interesie, ale też w interesie innych, w interesie sojuszników, za stabilność granicy wschodniej.
1: Premier dodał, że do 30 maja zagospodarowano 100 miliardów złotych w ramach SAFE, czyli zdecydowaną większość środków z programu. Jest pierwsze w Europie podejrzenie zakażenia wirusem Ebola. To w Austrii. Chodzi o osobę, która kilka dni temu przyleciała do tego kraju z Ugandy. Pacjent jest obecnie w izolacji w szpitalu. I na koniec zmieniamy temat. Rzym to od lat najchętniej wybierany zagraniczny kierunek na długi czerwcowy weekend. W Boże Ciało jedziemy też w Polskę. Najchętniej nad morze, mówi Eugeniusz Triasun z Travelist.pl.
4: Wśród najchętniej wybieranych kierunków są Kołobrzeg, Gdańsk, Międzyzdroje, Mielno i Świnoujście. Drugim najważniejszym kierunkiem na czerwcówkę pozostają góry, odpowiadające za około 1/3 zarezerwowanych pobytów. Popularne są zarówno miejscowości w Tatrach i na Podhalu, jak i w Sudetach czy Beskidach.
1: Z analiz rynku wynika, że noclegi w górach są teraz droższe o 10%, a te nad morzem tańsze o blisko 4%.

0: Info sportowe w Trendy Radio.
1: Michał Waszkiewicz, dzień dobry, zapraszam na informacje sportowe. Maja Chwalińska, Iga Świątek i Magda Linet to biało-czerwony zestaw na trzecią rundę wielkoszemowego French Open. Chwalińska tak daleko w turnieju tej rangi dotarła po raz pierwszy w karierze. Pokonała wczoraj rozstawioną z numerem 23 Belgijkę Elise Mertens 6-4, 6-0.
2: Cieszę się bardzo. Pierwszy raz wygrałam dwa mecze w turnieju głównym wielkiego szlema, więc myślę, że jest to krok w dobrą stronę, więc cieszę się, daję sobie chwilkę, żeby to docenić. I będę na pewno chciała wygrać następny mecz.
1: A ten mecz jutro z Greczynką Marią Sakari. Natomiast Iga Świątek z Magdą Linet zagrają ze sobą dziś w samo południe. Natomiast z Rolandem Garrosem pożegnał się wczoraj Hubert Hurkacz. Polak przegrał z Amerykaninem Francesem Tiafoe 7-6, 6-7, 4-6, 7-6, 4-6. We Wrocławiu ruszyło zgrupowanie piłkarskie i reprezentacji Polski przed towarzyskimi meczami z Ukrainą i Nigerią. Wszystkich jednak bardziej interesowało, czy Robert Lewandowski zdecydował już, co dalej z jego karierą i czy nadal będzie grał w kadrze.
3: Będzie zależało od tego, jaki klub wybiorę, jak to będzie wyglądało, i tutaj nie mam daty konkretnej. Może za jakiś czas, może będę wiedział więcej, ale na dzień dzisiejszy to ciężko mi powiedzieć. Też nie mam nic zaplanowanego, ani sam w tym temacie nic więcej po prostu nie wiem.
1: Kadra, która na mundial nie jedzie, zagra dwa towarzyskie mecze w niedzielę z Ukrainą we Wrocławiu i trzy dni później z Nigerią w Warszawie. Będziemy mieli debiutanta w piłkarskiej ekstraklasie. Do elity awansuje bowiem Chrobry Głogów lub Wieczysta Kraków. Chrobry zremisował wczoraj z ŁKS-em Łódź 1-1, ale wygrał po rzutach karnych, a Wieczysta pokonała Polonię Warszawa 3-2. Finał baraży w niedzielę w Krakowie. Za Stal Zielona Góra coraz bliżej wielkiego finału w Ekstraklasie koszykarzy. Zespół, który do playoffów dostał się przez baraże, wygrał wczoraj w Gdyni z Arką 85-83 i w rywalizacji do trzech zwycięstw prowadzi już 2-0. A teraz rywalizacja przenosi się do Zielonej Góry. A w NBA siódmy mecz zdecyduje o tym, kto zagra z New York Knicks w wielkim finale. San Antonio Spurs pokonali Oklahoma City Thunder 118-91, więc mamy remis 3-3. Decydujący mecz pojutrze w Oklahomie.
4: Piątek w regionie przyniesie nam zachmurzenie umiarkowane na niebie, a podkarpackie i małopolskie termometry w Krośnie, Jaśle, Gorlicach, Dobrym Sączu, Tarnowie, Krakowie, Stalowej Woli i Mielcu mają pokazywać do 20 stopni Celsjusza w dzień. W nocy temperatura spadnie w okolice 3 kresek powyżej zera, wiatr z zachodu w porywach 40 km na godzinę. Biometr korzystny, ciśnienie 1021 hektopaskali, a sobota 18 stopni Celsjusza w ciągu dnia, 7 w nocy.
5: Reklama. To jest ten moment. Krzeszowickie pomidory malinowe, te co zawsze, po prostu najlepsze z MPM, są teraz do środy za pół ceny. Tak, tylko 7,50 zł za kilogram. Soczyste, pachnące, idealne na kanapki i do sałatki. Pomidory malinowe w MPM teraz 7,50 za kilo, tylko do środy. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 15 zł za kilogram.
6: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
7: Castorama.
8: Teoria
7: i praktyka.
8: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
7: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: Opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś polskie ogórki zielone, cena przed obniżką 1,99 zł, a teraz 99 groszy za kilogram. Borówki amerykańskie, cena przed obniżką 23,99, teraz 13,99, a z kuponem Lidl Plus jeszcze taniej, 11,99 za opakowanie aż 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl, to się opłaca. Hurtownia budowlana Raźbut zaprasza na dni otwarte 29 maja. Przyjdź i porozmawiaj. Spotkaj się z producentami chemii budowlanej, narzędzi ręcznych, elektronarzędzi. Każdy znajdzie coś dla siebie, do domu i do pracy. W tym dniu będziesz mógł się spotkać i porozmawiać ze specjalistami z takich firm jak Kleip, Stalco, Fox Dekorator, Diolet, Mapei, Makrak, Boramax, Rauplak, Gecko, Soudal, Ega. Dodatkowo tylko w tym dniu przygotowaliśmy mega ceny najniższe z ostatnich 30 dni. Klej do styropianu, opakowanie 25 kg firmy Kleip, jedyne 21,29 zł oraz proszek do prania mega paka 9,2 kg, jedyne 39,89 zł. Przyjdź, porozmawiaj, zjedz pyszną kiełbaskę, watę cukrową, spędź z nami miło czas. Raźbut Klecie 70 naprzeciwko Szkoły Rolniczej. Widzimy się 29 maja.
11: Reklama.
12: Trendy Start w Trendy Radio.

0: Minęła już godzina 7, dzień dobry, w piątek 29 maja. Łukasz Michnal i cała nasza poranna redakcja pozdrawia wszystkich tych, którzy i również dzisiaj są razem z nami po drugiej stronie radioodbiorników. Dobra wiadomość, do weekendu, coraz bliżej.
1: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2 FM.

0: Reklama. Hurtownia Materiałów Budowlanych Raźbud oferuje sprzedaż hurtową oraz detaliczną materiałów budowlanych, kostki brukowej, pustaków, styropianu, kruszyw oraz stali. Uwaga! Mega ceny na systemy elewacyjne firmy Klein. Najniższe ceny w ciągu ostatnich 30 dni. Tynk elewacyjny, silikonowy, wiadro 25 kg, 168 zł 90 groszy. Przyjdź, zapytaj, doradzimy, wycenimy, to nic nie kosztuje. Super cena na pelet oraz polski węgiel i ekogroszek. Cena od 1190 zł. Przy zamówieniu minimum 1 tony. Dostawa gratis. Szczegóły u sprzedawców. U nas kupisz i zakujesz węże hydrauliczne do maszyn rolniczych, budowlanych oraz samochodów ciężarowych. Zapraszamy również do naszego skupu złomu i metali kolorowych. Płacimy uczciwie. Raźbud, Klecie 70 naprzeciwko Szkoły Rolniczej oraz Jodłowa 911. Czekamy na Ciebie.
1: Reklama. Trendy Radio.
2: Wybijamy trendy brzmienie.
1: Wszechczasów. Dla Ciebie.

kalendarzu dzisiaj 29 dzień maja, 149 dzień roku. Dzisiaj imieniny świętuje Magdalena, Urszula, Maria, Aleksander i Bogusław. Mamy Światowy Dzień Zdrowia Układu Pokarmowego dzisiaj, Europejski Dzień Sąsiada, również Dzień Działacza Kultury i Dzień Weterana Działań Poza Granicami Państwa. 4:23, o tej porze był wschód słońca, zachód będzie o 20:43, a dzień potrwa 16 godzin i 20 minut.

Startuj razem z Trendy Radiem od poniedziałku do piątku, zawsze od 6. Trendy Start. Z uśmiechem na twarzy powitasz każdy nowy dzień. Każdy nowy dzień. Startuj razem.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: W środę przed godziną 17 do dyżurnego Komendy Powiatowej Policji w Ropczycach wpłynęło zgłoszenie dotyczące zdarzenia drogowego, do którego doszło w Ropczycach na ulicy Grunwaldzkiej. Z dotychczasowych ustaleń wynika, że kierująca pojazdem marki Lancia na oznakowanym przejściu dla pieszych potrąciła przechodzącego 35-latka. W wyniku zdarzenia pieszy został przetransportowany do szpitala. Badanie stanu trzeźwości wykazało, że zarówno kierująca Lancią, jak i pieszy byli trzeźwi. Teraz wyjaśnianiem dokładnych okoliczności tego zdarzenia zajmą się ropczyccy policjanci. Budowa ścieżki rowerowej na ulicy Kwiatkowskiego w Tarnowie to dodatkowe zadanie, które zostanie zrealizowane w ramach programu Budowa dróg i ścieżek rowerowych oraz rozwój zrównoważonej mobilności wewnątrz aglomeracyjnej. Będzie to możliwe dzięki oszczędnościom, które udało się uzyskać podczas realizacji 6 zaplanowanych inwestycji. Prace będą polegały na wykonaniu drogi dla pieszych i rowerów o nawierzchni bitumicznej na długości 58 metrów. Wcześniej zostaną ułożone nowe warstwy podbudowy. Zadaniem wykonawcy będzie również wykonanie obramowania z obrzeża betonowego oraz uporządkowanie terenów zielonych sąsiadujących ze ścieżką. Z oszczędności uzyskanych podczas realizacji projektu zostanie również zbudowana ścieżka rowerowa w obszarze skrzyżowania ulic Komunalna-Pendereckiego wraz z oświetleniem, a odcinek Nowodąbrowska-Pendereckiego zyska oznakowanie.
2: Posłuchaj, jak brzmi Twój region.
1: W związku z pojawiającymi się zgłoszeniami dotyczącymi osób podających się za pracowników Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, instytucja przypomniała obowiązujące zasady prowadzenia kontroli oraz kontaktu z beneficjentami programów. Jak podkreślono w komunikacie, jedynymi osobami uprawnionymi do przeprowadzania wizyt domowych są pracownicy Zespołu Kontroli Zewnętrznej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie. Każda osoba wykonująca czynności kontrolne posiada stosowne upoważnienie podpisane przez prezesa funduszu. Beneficjenci są również wcześniej informowani o planowym terminie kontroli. W przypadku wątpliwości mieszkańcy powinni poprosić o okazanie dokumentu tożsamości oraz upoważnienia do przeprowadzenia kontroli. Fundusz zaleca również kontakt telefoniczny w celu potwierdzenia danych osoby podającej się za pracownika instytucji. Mieszkańcom zalecono ostrożność przy podpisywaniu dokumentów oraz zgłaszanie wszelkich podejrzanych sytuacji odpowiednim służbom i bezpośrednio do Wojewódzkiego Funduszu w Rzeszowie. Muzyka, kolorowy przemarsz, koncerty gwiazd i niezapomniana atmosfera. Przed nami 26. Krośnieńskie Juwenalia, 14. Podkarpackie Juwenalia, które odbędą się dziś i jutro. Głównym momentem obchodów będzie tradycyjny przemarsz studentów ulicami miasta. Dziś o godzinie 14.30 uczestnicy wyruszą z dziedzińca przy ulicy Kazimierza Wielkiego, by w kolorowym i pełnym energii korowodzie dotrzeć na krośnieński rynek. O szczegółach mówi dr Krzysztof Frączek, prorektor do spraw studiów Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Krośnie.
3: Zaplanowane są występy. Najpierw od godziny 16 swoje umiejętności zaprezentują lokalni wykonawcy. Wystąpią m.in. Nazar Klinik, Ola Muszyńska, The Lane, Maga oraz Eter. Od godziny 21 Gwiazdy Wieczoru, Roni Ferrari i Nocny Kochanek. Formuła juwenaliów jest nieco inna. Studenci zaproponowali, aby zmienić nieco terminy juwenaliów. Dotychczas odbywały się one czwartek, piątek. W tym roku będą piątek, sobota. Ten drugi dzień zazwyczaj odbywał się na naszych obiektach. Była to impreza zamknięta na obiektach w kampusie przy ulicy Dmochowskiego. W tym roku spotykamy się z mieszkańcami na rynku, na krośnieńskiej potańcówce, która rozpocznie się o godzinie 19.
1: 26. Krośnieńskie Juwenalia to wyjątkowy czas integracji, radości i tworzenia niezapomnianych wspomnień.
0: Reklama.
4: Hej, nadal myślisz, że na zmianę życia jest za późno? A co jeśli nowy zawód możesz zdobyć całkowicie za darmo? Żak Wiaśle zaprasza na kierunki: masażysta, kosmetyka, terapeuta, opiekun medyczny i wiele więcej. Darmowa legitymacja, lepsze warunki pracy dla osób do 26 roku życia. Jasło, ulica Floriańska 17. Żak, ucz się krótko, pracuj konkretnie.

0: Niskie ceny, duży uśmiech.
1: Castorama!
2: Teoria
1: i praktyka.
2: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
1: Ale w praktyce teraz jest taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Przyjedź do Castoramy już teraz i skorzystaj.
3: Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład kapsułki do prania Persil 35 prani w nowej cenie regularnej 42,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Reklama.
7: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2 FM.

0: Jak to mówią i niektórzy już piszą w mediach społecznościowych, piątek, piąteczek, piątunio. Tak, moi drodzy, to jest właśnie piątkowy poranek, a na naszej antenie teraz czas na wiadomości drogowe, które ma dla nas Michał Sienicki.
1: Ekspresem po drogach Twojego regionu.
2: Witamy, piątkowy dzień na naszych drogach. Najpierw jedziemy przez ulicę Gorlic. Zatrzymujemy się przed światłami na wjeździe od strony Klęczan, a bardziej w centrum miasta spowolni nas ulica Kościuszki w stronę skrzyżowania. Przystajemy także na ulicach Stawiska, ulicach Legionów. Troszkę zwalniamy na Mickiewicza Parkowej i ulicy Sienkiewicza. Noga z gazu również na Węgierskiej. Jaśle spowolnienia czekają na nas na ulicach Lwowskiej 17 stycznia w stronę Ronda Solidarności. Również tłoczno jest na ulicach Kościuszki, Kazimierza Wielkiego i Mickiewicza. Mniejsze utrudnienia występują na ulicach Piłsudskiego, Metzgera i 3 Maja. W Krośnie zwiększmy ostrożność na ulicach Bieszczadzkiej, Podkarpackiej przy skrzyżowaniu z ulicą Czajkowskiego, noga z gazu na Korczyńskiej i Niepodległości, ulice Regionów i Bursaki jak na razie ze średnim ruchem. Uważajmy na ulicach Podwale, ulicy Lotników, gdzie zmieniona organizacja ruchu, Czajkowskiego, Płużaka i ulicy Sikorskiego. W Sanoku lekko zwalniamy przed rondem Beksińskiego oraz na ulicach Jagiellońskiej, Dmowskiego i Staszica.
1: Z nami bezpiecznie do celu.

0: Reklama. Sąsiedzie, w MPM mamy nowość od Joli i Zbyszka z Małopolski. Nowa odmiana kapusty. Większy plon, niższa cena i od razu konkret. Tylko do środy kapustę kupisz w MPM za połowę ceny. 3 zł za sztukę. Tak, porządna kapusta w świetnej cenie. 3 zł za sztukę tylko do środy. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 6 zł za sztukę.
1: Masz aplikację Moja Mrówka? Jeśli jeszcze nie, czas to zmienić. W PSB Mrówka Jasło i PSB Mrówka Pilzno każdy czwartek to start nowej, wyjątkowej oferty. Co tydzień nowe, wybrane produkty kupisz taniej właśnie z aplikacją Moja Mrówka. Od czwartku do soboty czekają na Ciebie obniżone ceny na artykuły do domu, ogrodu, remontu i budowy. Co tydzień coś innego, co tydzień nowe okazje i jeszcze więcej oszczędności. Wystarczy pobrać aplikację Moja Mrówka i korzystać z promocji przygotowanych specjalnie dla Ciebie. Nie przegap najlepszych ofert tygodnia. PSB Mrówka Jasło, ulica Floriańska 121 i PSB Mrówka Pilzno, ulica Witosa 2A. Tu zakupy naprawdę się opłacają.
0: Reklama.
2: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2 FM.

Czas zerknąć do kalendarza świąt. 29 dzień maja to jest czas na złożenie życzeń Magdalenie, Urszuli i Marii, bo te panie dzisiaj mają imieniny. A wśród panów króluje Aleksander, Bogusław i Stefan. Wszystkiego dobrego dla was, drodzy radiosłuchacze, o tych imionach. Dzisiaj Międzynarodowy Dzień Uczestników Misji Pokojowych ONZ, Światowy Dzień Zdrowia Układu Pokarmowego, ale też Europejski Dzień Sąsiada, który obchodzony jest zawsze w ostatni piątek maja w ponad 30 krajach europejskich. A celem tego święta jest zadbanie o świetne relacje sąsiedzkie. Dzisiaj też Dzień Weterana Działań Poza Granicami Państwa, jak również Dzień Działacza Kultury.

0: ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Strażacy w akcji. Trwa gaszenie pożaru lasu pod Wołominem. Rosyjski dron na rumuńskim niebie spadł na wieżowiec. Przybywa podatników w drugim progu podatkowym, ale to nie oznacza, że jesteśmy bogatsi. Miriam Lipińska. Strażacy walczą z pożarem lasu na Mazowszu w powiecie wołomińskim. Płonie już 100 hektarów lasu. Nie ma informacji o poszkodowanych. Ogień szybko zbliżał się do zabudowań, dlatego służby podjęły decyzję o ewakuacji mieszkańców dwóch miejscowości. Ołdakowizna i Żądzy. Chodzi w sumie o 42 osoby, mówi zastępca komendanta głównego Straży Pożarnej Sławomir Sierpatowski.
2: Większość budynków to były takie domki letniskowe, więc ludzie ewakuowali się nie ze względu na ogień, tylko ze względu na bardzo silne zadymienie. Osoby, które były w domach całorocznych, zostały ewakuowane do pobliskich szkół.
1: Na razie pogoda sprzyja strażakom, ale prognozy nie są optymistyczne. W kolejnych godzinach ma znów zacząć wiać, co może spowodować, że ogień znów będzie się rozprzestrzeniać. A na razie nie wiadomo, co spowodowało pożar, ale niewykluczone, że doszło do podpalenia.
3: Nasza kamera leśna wychwyciła jeden dym, natomiast samolot, który nadleciał i pierwszy zrzut dokonał, z tego co usłyszałem, stwierdził, że przed frontem pożaru było kolejne zarzewie ognia, które szybko się rozprzestrzeniło. To może być powód tego, że możemy sądzić, że to było podpalenie.
1: Mówi nadleśniczy z nadleśnictwa w Mińsku Mazowieckim Piotr Serafin. Zgłoszenie o pożarze lasu strażacy dostali wczoraj wczesnym popołudniem. W akcji gaśniczej bierze udział 400 strażaków, wspieranych przez 500 policjantów. Dziś dołączą do nich terytorialsi. Od rana w akcji będą też używane samoloty gaśnicze. Przenosimy się za granicę. Rosyjski dron spadł na wieżowiec na południowym wschodzie Rumunii w mieście Gałacz. Według wstępnych informacji dwie osoby zostały ranne. Ewakuowały się o własnych siłach. W zeszłym miesiącu podczas ataku Rosji na Ukrainę rosyjski dron również naruszył przestrzeń powietrzną Rumunii. Zmieniamy temat. Co dziesiąty Polak wpada w drugi próg podatkowy, czyli rocznie zarabia ponad 120 tysięcy złotych. Tak wynika z podsumowania sezonu zeznań podatkowych za ubiegły rok. A w zaledwie rok przybyło 500 000 takich osób, mówi Beata Boruszkowska z Centrum Usług B2B, była prezes Krajowej Izby Biur Rachunkowych.
4: Jeszcze kilka lat temu drugi próg podatkowy kojarzył się z bardzo wysokimi zarobkami, a teraz coraz częściej wpadają do niego po prostu zwykli specjaliści, menadżerowie czy nawet pracownicy etatowi i pensje rosną szybciej niż limity podatkowe.
1: Próg podatkowy od lat stoi w miejscu, a Ministerstwo Finansów nie zamierza póki co go podwyższać, bo oznacza to mniejsze wpływy do budżetu. 14 czerwca wchodzi w życie wakacyjna korekta rozkładu jazdy pociągów PKP PLK. Największą nowością będzie powrót kolei do Łomży po ponad 30-letniej przerwie. Składy pojadą z Łomży do Białegostoku i Olsztyna. Kolejną nowością będzie przywrócenie ruchu pociągów na trasie Jelenia Góra-Szklarska Poręba. Będą kursować regularnie przez całe wakacje.

0: Info sportowe w Trendy Radio.
1: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Rozpoczynamy trzecią rundę Rolanda Garrosa. Na tym etapie mamy jeszcze trzy polskie tenisistki i co najmniej jedną zobaczymy w rundzie czwartej, bo Iga Świątek i Magda Linet zmierzą się ze sobą. Ten mecz dziś w południe. Świątek wie, bo przegrała z Linet niedawno w Miami, że czeka ją trudny mecz.
2: Magda jest raczej, powiedziałabym, taką bardziej solidną zawodniczką, która wybiera odpowiednie okazje do tego, żeby przyspieszyć. Z tego, co kojarzę, gra dość płasko, ale zobaczę teraz, jak może gra z większą ilością rotacji w Dynamoce, nie wiem.
1: Maja Chwanińska, która tak daleko w wielkoszłomowym turnieju zaszła po raz pierwszy, zagra jutro z Greczynką Marion Sakkari. Polka pokonała wczoraj Belgijkę Elise Mertens 6-4-6-0. Licząc eliminację, był to jej piąty mecz na kortach Rolanda Garrosa i już czwarty set wygrany do zera.
3: Nie ma, tak jak mówiłam też wcześniej, nie ma większej różnicy, czy wygrywasz, kurczę, 6-4 czy 6-0. Set to set. Ale na pewno to cieszy. Myślę, że jest to taka miła statystyka i cieszę się, że to tak wyglądało do tej pory. I mam nadzieję, że będę to kontynuował.
1: Z turnieju odpadł wczoraj Hubert Hurkacz. Przegrał po 5 długich setach z Amerykaninem Francesem Tiafoe. Sensacją była jednak porażka Jannika Sinnera. Lider rankingu był o gem od wygrania 3-0 z Argentyńczykiem Juanem Cerundolo, ale całkowicie osłabł, słaniał się po korcie i przegrał w 5 setach. To oznacza, że po raz pierwszy od niemal 3 lat wielkoszemowy turniej wygra ktoś spoza dwójki: Jannik Sinner, Carlos Alcaraz. Oskar Pietuszewski przedłużył kontrakt z FC Porto. Utalentowany nastolatek, który ma już za sobą debiut w naszej kadrze, podpisał nową umowę do 2031 roku. Pietuszewski, za którego mistrz Portugalii zapłacił w styczniu 10 milionów euro, jest obecnie wyceniany przez portal Transfermarkt na 25 milionów. Udany rewanż Kanadyjczyków za przegrany finał olimpijski. Tym razem pokonali broniących tytułu Amerykanów 4-0 i awansowali do półfinału hokejowych mistrzostw świata w Szwajcarii. Gospodarze też są w najlepszej czwórce, bo wygrali ze Szwecją 3-1. Ich rywalem w walce o finał będą Norwegowie, którzy pokonali Łotwę 2-0. Kanada w półfinale zagra z Finlandią, bo ta wygrała z Czechami 4-1.
4: Piątkowy poranek, a także najbliższe godziny to na niebie przede wszystkim wzrost zachmurzenia umiarkowanego, wiatr z zachodu do 45 km na godzinę i temperatury, które w ciągu dnia do 20 stopni Celsjusza wzrosną, a tak powinno być dzisiaj chociażby w Krośnie, Jaśle, Gorlicach czy Nowym Sączu. Biomet jest korzystny, termika ciepła i sucha. Jeśli chodzi o ciśnienie, mamy obecnie 1020 hektopaskali.
5: Reklama. Hurtownia budowlana Raźbut zaprasza na dni otwarte 29 maja. Przyjdź i porozmawiaj. Spotkaj się z producentami chemii budowlanej, narzędzi ręcznych, elektronarzędzi. Każdy znajdzie coś dla siebie, do domu i do pracy. W tym dniu będziesz mógł się spotkać i porozmawiać ze specjalistami z takich firm jak Kleip, Stalco, Fox Decorator, Diolet, Mapei, Makrak, Boramax, Rauplak, Gecko, Soudal, Ega. Dodatkowo tylko w tym dniu przygotowaliśmy mega ceny najniższe z ostatnich 30 dni. Klej do styropianu, opakowanie 25 kg firmy Kleip, jedyne 21,29 zł oraz proszek do prania mega paka 9,2 kg, jedyne 39,89 zł. Przyjdź, porozmawiaj, zjedz pyszną kiełbaskę, watę cukrową, spędź z nami miło czas. Raźbut Klecie 70 naprzeciwko Szkoły Rolniczej. Widzimy się 29 maja.
6: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
7: To jest ten moment. Krzeszowickie pomidory malinowe, te co zawsze, po prostu najlepsze z MPM, są teraz do środy za pół ceny. Tak, tylko 7,50 zł za kilogram. Soczyste, pachnące, idealne na kanapki i do sałatki. Pomidory malinowe w MPM teraz 7,50 za kilo, tylko do środy. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 15 zł za kilogram.
5: Reklama.

0: Trendy Start w Trendy Radio.
1: Dzień dobry wszystkim, po godzinie 8 to piątek, razem z Trendy Radiem, a także programem Trendy Start. Dzisiaj ostatni raz w tym tygodniu mamy przyjemność rozbudzić Was i to w jakże przyjemny dzień, bo piątek to weekendu początek, a my, no właśnie, ustaliliśmy, że dzisiaj będziemy grać takie hity, żeby weekend trwał niemalże od rana.

0: Reklama. Już 31 maja świętujemy Dzień Dziecka w Jaśle. Od 13 do 21 przystanek Kwiatowa zamieni się w wielką rodzinną strefę zabawy i kulinarnych pyszności. Szykujcie apetyty na bogatą ofertę gastro. Soczyste burgery z food trucków, chrupiące zapiekanki, zakręcone ziemniaki i uwielbiane przez wszystkich gofry oraz lody włoskie. Dla najmłodszych szykujemy gigantyczne dmuchańce, tory przeszkód z motywami z bajek oraz kolorowe warkoczyki i tatuaże. Nie przegap najlepszej imprezy w mieście. Dzień Dziecka, 31 maja. Do zobaczenia na przystanku Kwiatowa w Jaśle.
1: Reklama.
2: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2 FM.
3: Trendy start w Trend Radio. Poranek na Podkarpaciu i w Małopolsce. Ręka do góry. Kto budzi się dzisiaj razem z nami? Kto rozpoczął dzień razem z programem Trendy Start? Media społecznościowe Trend Radia w zasięgu, podobnie jak i nasza dzisiejsza rozmowa dnia.
4: Rozmowa dnia w Trendy Radio.
5: Mirosław Waląg, starosta powiatu gorlickiego, jest dzisiaj gościem rozmowy. Dzień dobry.
6: Dzień dobry Państwu.
5: W starostwie powiatowym w Gorlicach podpisano umowę na przebudowę mostu w ciągu drogi powiatowej Libusza-Wójtowa. Jakie są szczegóły inwestycji i w jaki sposób poprawi komunikację w tym rejonie?
6: Tak, faktycznie rozpoczęliśmy realizację bardzo ważnej inwestycji na drodze powiatowej Libusza-Wójtowa. Zadanie obejmuje przede wszystkim budowę nowego mostu, rozbudowę jezdni, wykonanie drogi dla pieszych i rowerów oraz poboczy. Przebudowane zostaną również odcinki drogi prowadzące do mostu. Ta inwestycja jest niezwykle istotna dla mieszkańców, ponieważ dotychczasowy obiekt był w bardzo złym stanie technicznym i ze względów bezpieczeństwa został wyłączony z ruchu. Podjęliśmy już jako zarząd powiatu gorlickiego wcześniej plany realizacji tego przedsięwzięcia, poprzedzając pracami nad projektem, widząc, że stan techniczny jest coraz gorszy tego obiektu. I złożyło się to w czasie, powiedziałbym, idealnie, gdyż zakończenie prac projektowych nastąpiło w czasie, w którym musieliśmy zamknąć de facto ten most, ale jednocześnie wystartowaliśmy od razu z budową nowego, pięknego, bezpiecznego mostu. Myślę, że wszyscy kierowcy, zarówno ci, którzy mieszkają po drugiej stronie, jadąc od strony Wójtowej, jak i też szereg mieszkańców, którzy niejednokrotnie skracali sobie czas i kilometraż do miasta Gorlice, na pewno będą zadowoleni wszyscy tak samo. Jest to ważna droga z pozycji właśnie osób, które tam mieszkają, czy to też w gminie Lipinki, czy w gminie Biecz. Także bardzo cieszymy się, że następuje to szybko i oddanie mostu przewidziane jest już na przełomie listopad-grudzień tego roku.
5: Skoro już jesteśmy przy tych tematach związanych z infrastrukturą drogową, jakie inne są obecnie realizowane? Gdzie są też największe utrudnienia?
6: Aktualnie prowadzimy kilka ważnych inwestycji drogowych na

0: terenie całego powiatu. Jest bardzo ważna przebudowa drogi powiatowej w miejscowości Moszczenica w ciągu drogi powiatowej Ciężkowice-Staszkówka-Moszczenica. Trwają tam prace, dzięki którym powstanie nowy chodnik. Są również prace prowadzone na drogach Libusza-Wójtowa, a także Skołoszyn-Charkowa-Wójtowa-Lipinki, gdzie z kolei budujemy chodnik w miejscowości Wójtowa. Kolejna inwestycja to przebudowa drogi Ropa-Brunary na dwóch odcinkach miejscowości Brunary. No i oczywiście jednym z najważniejszych zadań pozostaje już wcześniej wspomniana inwestycja w postaci budowy nowego mostu w Libuszy. Tutaj są niestety na razie największe utrudnienia, no ale wiemy, że te inwestycje są konieczne i będą służyć przez wiele, wiele lat mieszkańcom. Mam nadzieję i wręcz jestem przekonany, że w przyszłości wszystkie te inwestycje zapewnią bezpieczeństwo, no i będą stanowić nowoczesną infrastrukturę drogową na terenie powiatu gorlickiego.
1: Odbyło się spotkanie konsultacyjne dotyczące funkcjonowania zbiornika wodnego Klimkówka na rzece Ropa. Jakie wnioski wynikają z tego spotkania?
0: Tak, spotkanie dotyczyło przede wszystkim funkcjonowania zbiornika w kontekście bezpieczeństwa przeciwpowodziowego, gospodarki wodnej oraz wpływu dla mieszkańców środowiska naturalnego. Było to bardzo ważne spotkanie, ważne rozmowy, ponieważ zbiornik Klimkówka pełni istotną rolę zarówno dla ochrony przeciwpowodziowej naszego regionu, jak i dla gospodarki wodnej całego obszaru. W trakcie konsultacji podkreślono konieczność dalszej współpracy samorządów, instytucji oraz mieszkańców w zakresie właściwego zarządzania tym obiektem i reagowania na pojawiające się potrzeby oraz wyzwania. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele wojewody małopolskiego, a także przedstawiciele Wód Polskich. Myślę, że przedstawicielom Wód Polskich będzie zależało na szybkim i sprawnym rozwiązaniu problemów, postulatów, jakie padły podczas spotkania. Jesteśmy bardzo zdeterminowani jako mieszkańcy powiatu gorlickiego do tego, aby sprawę monitorować i pilnie załatwić, aby dostęp do wody również był niezagrożony, bo jak wiemy, no dzisiaj bez wody nie ma życia.
1: Podczas ostatniego posiedzenia Powiatowej Rady Rynku Pracy omówiono sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Gorlicach. Jakie wnioski były w nim zawarte?
0: Rok 2025 był okresem bardzo wymagającym na rynku pracy, głównie ze względu na wdrażanie nowej ustawy o rynku pracy i służbach zatrudnienia. Mimo tych zmian Powiatowy Urząd Pracy w Gorlicach zachował pełną ciągłość działania i skutecznie wspierał zarówno osoby poszukujące pracy, jak i również pracodawców. A więc to pokazuje ogrom pracy wykonywanej każdego dnia przez pracowników urzędu. Na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu przeznaczono prawie 10 milionów złotych, obejmując wsparciem 624 osoby aż. Dodatkowo środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego pozwoliły podnieść kwalifikacje blisko 400 pracownikom i pracodawcom. Najważniejszy wniosek jest taki, że działania urzędu były bardzo skuteczne. Dlaczego? Efektywność zatrudnienia osiągnęła poziom ponad 87% i była wyższa niż średnia wojewódzka czy krajowa.
1: Za nami również konferencja poświęcona jednej z najbardziej ambitnych koncepcji rozwojowych ostatnich lat, budowie Muzeum I Wojny Światowej w Gorlicach. Jakie są realne szanse na powstanie takiego miejsca?
0: Uważam, że szanse na powstanie Muzeum I Wojny Światowej w Gorlicach są coraz bardziej realne. Przedsięwzięcie wymagające współpracy wielu środowisk i różnych szczebli samorządu. Ostatnia konferencja pokazała bardzo duże zainteresowanie tym projektem, zarówno ze strony samorządów, jak i instytucji związanych z kulturą oraz historią regionu. Ważnym momentem było podpisanie listu intencyjnego, który potwierdza wolę wspólnego działania przy realizacji tej koncepcji. To projekt niezwykle ważny, nie tylko dla zachowania dziedzictwa historycznego, ale również dla rozwoju całego naszego regionu. Takie muzeum mogłoby stać się silnym impulsem turystycznym i gospodarczym, ale jednocześnie miejscem edukacji historycznej związanej z I wojną światową i Bitwą Gorlicką. Musimy pamiętać, że nie ma przyszłości bez historii, dlatego tego typu inicjatywy mają ogromne znaczenie dla budowania tożsamości regionu.
1: Dobiegła końca tegoroczna kwalifikacja wojskowa. Jak można ją podsumować?
0: Tegoroczna kwalifikacja wojskowa w powiecie gorlickim przebiegała bardzo sprawnie. Trwała od 9 marca do 14 kwietnia i objęła łącznie 648 osób, w tym 586 mężczyzn z rocznika podstawowego oraz 53 kobiety posiadające kwalifikacje przydatne do służby wojskowej. Po przeprowadzonych badaniach komisja uznała 485 mężczyzn i 44 kobiety za zdolnych do czynnej służby wojskowej. Chciałbym podkreślić bardzo dobrą organizację całego przedsięwzięcia oraz sprawną pracę komisji. Dziękuję przedstawicielom Wojskowego Centrum Rekrutacji w Nowym Sączu, członkom Powiatowej Komisji Lekarskiej, pracownikom Starostwa Powiatowego, Dyrekcji Szpitala Specjalistycznego oraz wszystkim służbom zaangażowanym w organizację tego procesu. Zakończona kwalifikacja wojskowa pokazuje, że młodzi mieszkańcy naszego powiatu odpowiedzialnie podchodzą do swoich obowiązków obywatelskich. Wysoka frekwencja i zaangażowanie uczestników są bardzo dobrym sygnałem i pokazują rosnącą świadomość znaczenia bezpieczeństwa państwa.
1: I takim oto akcentem rozmowę zakończymy. Tak tylko przypomnę, Mirosław Waląg, starosta powiatu gorlickiego, był gościem rozmowy. Dziękuję.
0: Dziękuję pani, dziękuję państwu za uwagę.
2: Rozmowa dnia w Trendy Radio.

0: Serwis informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Podpisano umowę na przebudowę mostu w Libuszy. Zakres przedsięwzięcia obejmuje rozbiórkę istniejącego drewnianego mostu oraz budowę nowego obiektu o konstrukcji żelbetowej. Zakończenie robót zaplanowano na grudzień bieżącego roku. Całkowity koszt inwestycji opiewa na ponad 3,4 miliona złotych, mówi Mirosław Waląg, starosta powiatu gorlickiego.
2: Zadanie obejmuje przede wszystkim budowę nowego mostu, rozbudowę jezdni, wykonanie drogi dla pieszych i rowerów oraz poboczy. Przebudowane zostaną również odcinki drogi prowadzące do mostu. Ta inwestycja jest niezwykle istotna dla mieszkańców, ponieważ dotychczasowy obiekt był w bardzo złym stanie technicznym i ze względów bezpieczeństwa został wyłączony z ruchu. Podjęliśmy już jako zarząd powiatu gorlickiego wcześniej plany realizacji tego przedsięwzięcia, poprzedzając pracami nad projektem, widząc, że stan techniczny jest coraz gorszy tego obiektu.
1: Inwestycja finansowana jest w całości ze środków własnych powiatu gorlickiego.
3: Najświeższe informacje z Małopolski i Podkarpacia.
1: Zarząd Województwa Małopolskiego przyznał dotacje dla podmiotów realizujących zadania z zakresu ratownictwa wodnego na terenie regionu. Łącznie na ten cel przeznaczono 400 tysięcy złotych, które zostaną wykorzystane na utrzymanie gotowości ratowniczej, prowadzenie działań ratowniczych na obszarach wodnych, utrzymanie i serwis sprzętu, a także szkolenia i podnoszenie kwalifikacji ratowników. Środki finansowe zostaną przeznaczone również na zakup, naprawę i konserwację środków transportu wykorzystywanych w akcjach ratowniczych oraz doposażenie ratowników w niezbędny sprzęt i ekwipunek osobisty. Wśród beneficjentów znalazło się Gorlickie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, które otrzymało wsparcie w wysokości 45 tysięcy złotych na utrzymanie gotowości ratowniczej na terenie powiatu gorlickiego. Od najbliższej niedzieli w Krośnie otwarty zostanie przejazd oraz zmieniona zostanie na stałe organizacja ruchu na ulicy Czajkowskiego na odcinku od Sądu Okręgowego do ronda na skrzyżowaniu ulic Czajkowskiego-Tkacka-Podwale. Zmiana polegać będzie na odwróceniu kierunku jazdy. Nowa organizacja ruchu będzie dopuszczać ruch jednokierunkowy w dół od sądu w kierunku ronda. Cztery młode bociany zostały uratowane dzięki reakcji strażaków z OSP Stara Wieś oraz pracownika Urzędu Miejskiego w Brzozowie. Po stracie samca, samica nie była w stanie samodzielnie wykarmić piskląt, dlatego podjęto decyzję o ich bezpiecznym zabraniu z gniazda i przewiezieniu do ośrodka rehabilitacji ptaków Puchacz. Na miejscu pisklęta otrzymają specjalistyczną opiekę, odpowiednie pożywienie oraz warunki niezbędne do prawidłowego rozwoju i odzyskania sił. Dzięki sprawnej interwencji mają szansę dorosnąć i w przyszłości wrócić do naturalnego środowiska.
0: Reklama. Hurtownia Materiałów Budowlanych Raźbud oferuje sprzedaż hurtową oraz detaliczną materiałów budowlanych, kostki brukowej, pustaków, styropianu, kruszyw oraz stali. Uwaga! Mega ceny na systemy elewacyjne firmy Klaj. Najniższe ceny w ciągu ostatnich 30 dni. Tynk elewacyjny, silikonowy, wiadro 25 kg, 168,90 zł. Przyjdź, zapytaj, doradzimy, wycenimy, to nic nie kosztuje. Super cena na pelet oraz polski węgiel i ekokroszek. Cena od 1190 zł. Przy zamówieniu minimum 1 tony. Dostawa gratis. Szczegóły u sprzedawców. U nas kupisz i zakujesz węże hydrauliczne do maszyn rolniczych, budowlanych oraz samochodów ciężarowych. Zapraszamy również do naszego skupu złomu i metali kolorowych. Płacimy uczciwie. Raźbud, Klecie 70 naprzeciwko Szkoły Rolniczej oraz Jodłowa 911. Czekamy na Ciebie.
4: Uwielbiam rysowanie.
5: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Vitray. Dwa programy premium lub perfekt masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na vitay.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
6: Sąsiedzie, w MPM mamy nowość od Joli i Zbyszka z Małopolski. Nowa odmiana kapusty. Większy plon, niższa cena i od razu konkret. Tylko do środy kapustę kupisz w MPM za połowę ceny. 3 zł za sztukę. Tak, porządna kapusta w świetnej cenie. 3 zł za sztukę tylko do środy. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 6 zł za sztukę. Reklama.
3: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2 FM.

0: Po raz kolejny czas zerknąć na ulicę miast regionu, a raport drogowy ma również i w tej godzinie Michał Sienicki.
1: Ekspresem po drogach Twojego regionu.
2: Ponownie sprawdźmy, jak wygląda ruch w naszym regionie. Najpierw jedziemy przez ulicę Krosna. Tu musimy zwolnić na ulicy Bieszczadzkiej w stronę centrum. Średnie utrudnienia na ulicach Niepodległości, Korczyńskiej, Legionów i ulicy Bursaki. Uważajmy bardziej na ulicach Podwale, Czajkowskiego i na ulicy Tkackiej. Troszkę wolniej na ulicy Rzeszowskiej na pasie w stronę obwodnicy. Inne utrudnienia to ulica Pużaka, ulica Lotników, gdzie zmieniono organizację ruchu, a także ulica Sikorskiego. W Sanoku troszkę zwalniamy na skrzyżowaniu ulicy Bony Przemyskiej i ulicy Lwowskiej. Nogę z gazu ściągamy przed rondem Beksińskiego. Małe spowolnienia na ulicach Kościuszki, Jagiellońskiej i Stasica. W Jaśle troszkę przytrzymują nas ulice 17 stycznia i ulica Lwowska na pasie w stronę ronda Solidarności. Noga z gazu na ulicach Szejnochy, Jagieły, Kazimierza Wielkiego, Kościuszki, Kołłątaja, 3 Maja. Uważajmy bardziej na ulicy Mickiewicza, zwłaszcza przy placu handlowym, przy Gamracie. O tej porze jak zwykle nie rozpędzajmy się na ulicach Metzgera i ulicy Piłsudskiego. W Gorlicach musimy przyhamować na ulicy Kościuszki, Parkowej, Bieckiej, Stawiska i ulicy Sienkiewicza.
1: Śpiesz się powoli. Z Trendy Radiem zdążysz. Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2 FM.

0: Jak to bywa przed weekendem, zdradzimy wam troszeczkę informacji kulturalnych też. Dzisiaj w ciągu dnia, gdybyście mieli dylemat, co zrobić, kiedy nie ma się planów, a ma się pod ręką Trend Radio, to warto słuchać nas uważnie, bo my też podpowiemy wam o ciekawych wydarzeniach kulturalnych. No a skoro już o tym mowa, to też przypomnę, dzisiaj Dzień Działacza Kultury. Francuski pisarz André Malraux powiedział ciekawe zdanie. Kultura jest tym, co sprawiło, że człowiek stał się czymś innym niż tylko przypadkowym wydarzeniem w przyrodzie. Dzień Działacza Kultury jest więc świetną okazją, by wyróżnić osoby zaangażowane w działalność kulturalną. Twórców, artystów, animatorów. No a u nas w Trend Radio artystów ci u nas dostatek, zwłaszcza tych, którzy śpiewają, grają. No i też dobrze się mają w ten piątkowy poranek. A co u was? Napiszcie trendystart@trendradio.pl.
1: Słuchasz Trend Radio.

0: Trend Radio. Gramy specjalnie dla ciebie.
1: Najgorętsze hity wszystkich dekad.
0: Hit za hitem, jeden po drugim. Tylko my. Wy i ja. My. Trendy brzmienie dla ciebie.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Trwa walka z potężnym pożarem lasu niedaleko Warszawy. Dziś podpisanie kolejnego pakietu umów na zakupy dla polskiej armii w ramach SAFE i dane GUS-u o naszych domowych budżetach. Miriam Lipińska. Już ponad 1000 osób, strażaków, policjantów i żołnierzy WOT bierze udział w akcji gaszenia potężnego pożaru lasu niedaleko Warszawy w powiecie wołomińskim. Akcja gaśnicza jest prowadzona na 300 hektarach, ale ogień objął 100 hektarów, mówi Wiesław Szczepański, wiceminister spraw wewnętrznych i administracji.
2: Godziny nocne i noc jest dla nas była rzeczą dobrą, dlatego że nie ten wiatr ucichł, tego wiatru nie ma, więc udało się ten ogień jako tako, powiedzmy, zgasić w sensie o góry. Natomiast informacje są niepokojące.
1: Bo według prognoz w kolejnych godzinach znów ma silniej wiać. Mazowieckich strażaków w akcji gaśniczej wspomagają koledzy z innych regionów, w tym strażacy z warmińsko-mazurskiego, którzy gasili niedawny pożar w Puszczy Solskiej. Od rana do akcji włączono też m.in. policyjny Black Hawk, dron i 4 samoloty gaśnicze typu Dromader. W pożarze nikt nie ucierpiał, ale konieczna była ewakuacja ponad 40 mieszkańców okolicznych miejscowości ze względu na bardzo duże zadymienie. Kluczowe dni dla programu SAFE. Do końca miesiąca ma być podpisanych ponad 50 umów na produkcję sprzętu i uzbrojenia dla polskiej armii. Wczoraj podpisano pierwsze z nich, dziś kolejne. Wicepremier i szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz ruszył do zakładów zbrojeniówki, które zrealizują dostawy.
3: Startuje wielka trasa SAFE, Polski bezpiecznej, Polski przygotowanej, Polski silnej. Przed nami kilkadziesiąt umów do podpisania zarówno przez Agencję Uzbrojenia, jak i przez komponent Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni.
1: Programu SAFE skorzysta w sumie 10 tysięcy polskich firm. To ma być koniec z bólem na polskich porodówkach. W całym kraju weszły w życie nowe standardy opieki nad pacjentkami w ciąży. Gwarantują kobietom dostęp do psychologa w czasie całego okresu ciąży czy znieczulenia podczas porodu, mówi lubelska konsultantka perinatologii profesor Adrianna Kondracka.
4: Każdy podmiot leczniczy, który ma trakt porodowy, powinien mieć przynajmniej jedną metodę łagodzenia farmakologicznego bólu.
1: Zmiany mają też zapewnić rodzącym więcej badań czy wsparcie po utracie dziecka. W Warszawie mogą dziś zawyć syreny alarmowe, ale ich włączenie będzie mieć czysto techniczny charakter, bo dojdzie do niego w związku z prowadzonymi pracami serwisowymi w wybranych punktach alarmowych miasta. Dlatego władze proszą, by zachować spokój. Jesteśmy bogatsi. Z danych GUS-u wynika, że w zeszłym roku wzrósł dochód rozporządzalny, czyli to, co zostaje nam w kieszeni po opłaceniu podatków i składek, mówi Krzysztof Jedlak z GUS-u.
5: Najwięcej pieniędzy przeznaczamy na żywność i napoje bezalkoholowe. Pochłaniają one 1/4 wszystkich naszych wydatków. Ponad 19%, nieco więcej niż rok wcześniej, stanowiły wydatki na użytkowanie mieszkania lub domu i na nośniki energii.
1: W zeszłym roku dochód rozporządzalny na osobę to było 3,5 tysiąca złotych. Dla porównania rok wcześniej mieliśmy do dyspozycji o 340 zł mniej.

0: Info sportowe w Trendy Radio.
1: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Pierwszy w historii Polski pojedynek na kortach Rolanda Garrosa już dziś w południe. W meczu trzeciej rundy Iga Świątek zagra z Magdą Linet. Wiadomo, kto jest faworytką, ale postaram się wybić ją z rytmu, mówi Magda Linet, która ograła Świątek niedawno w Miami.
2: Zawsze wychodzę z takiej perspektywy, żeby właśnie utrudnić komuś życie na korcie. Będę próbowała to robić. Idę w piątek, zobaczymy jak to mi wyjdzie. Wiadomo, ona tutaj czuje się zupełnie inaczej, troszkę lepiej, będzie mieć więcej czasu. No nie gram źle, więc gdzieś tam no mam nadzieję, że po prostu wyjdę tak samo bez presji i będę próbowała po prostu wszystkiego, żeby uprzykrzyć za życie, chociaż trochę.
1: W trzeciej rundzie po raz pierwszy na wielkoszlemowym turnieju zagra też Maja Chwanińska. Jutro zmierzy się z Greczynką Marią Sakkari. Wieczysta Kraków i Chrobry Głogów zagrają w finale baraży o awans do ekstraklasy. Wieczysta pokonała Polonię Warszawa 3-2, mówi trener Kazimierz Moskal.
3: Przede wszystkim chciałem podziękować zawodnikom za tą determinację, którą się wykazali. Bo grać więcej niż 45 minut w osłabieniu, strzelić bramkę grając w osłabieniu na 3-2 i dowieść to do końca, to naprawdę trzeba było mieć dużo samozaparcia i tej determinacji.
1: Chrobry wygrał po rzutach karnych z ŁKS-em Łódź, bo mecz zakończył się remisem 1-1, mówi trener Łukasz Becela.
4: Jestem bardzo dumny z zespołu, z postawy w całym meczu. Był to szalony mecz, nie ma go wątpliwości, ale myślę, że w całokształcie było widać, że byliśmy zespołem, który miał wielką chcicę, ma wielkie można powiedzieć marzenia, był odważny w tym, co robi. Jesteśmy zespołem, który cały czas jest w procesie rozwoju i cały czas nie schodzi, można powiedzieć, z pewnego poziomu i nie ma kryzysu i dlatego też to przynosi efekt.
1: Finał baraży w niedzielę. Oba kluby jeszcze nigdy nie grały w Ekstraklasie. Również w niedzielę nasza reprezentacja zagra towarzysko z Ukrainą we Wrocławiu, gdzie wczoraj rozpoczęło się zgrupowanie i nie będzie ono łatwe, mówi selekcjoner Jan Urban.
5: Wielu zawodników po prostu przyjeżdża z wakacji, nie oszukujmy się. Połowa tej kadry skończyła swoje mecze ligowe 2 tygodnie temu.
1: Z Ukrainą zagramy w niedzielę, a potem w środę z Nigerią w Warszawie.
6: Dzisiaj w ciągu dnia na niebie zachmurzenie umiarkowane, a na termometrach w Krośnie, Jaśle, Gorlicach, Nowym Sączu, Tarnowie, Krakowie i Rzeszowie do 20 stopni Celsjusza w dzień. Wiatr zachodni w porywach 40 km na godzinę, ciśnienie 1020 hektopaskali. Biometr na najbliższe godziny korzystne.
7: Reklama. Szukasz mieszkania w Jaśle? Nie kupuj, póki nie sprawdzisz zielonego zakątka. Przy ulicy Grunwaldzkiej budujemy nowoczesne osiedle. Mieszkania jedno- i dwulokalowe w zabudowie szeregowej oraz kameralny budynek wielorodzinny. Wybierz parter z prywatnym ogródkiem lub piętro z balkonem. Rezerwacja to tylko 1% wartości. Odbierz klucze do swojej przyszłości. Odwiedź nasze biuro w Jaśle przy Rynku 17 lub wejdź na zielonyzakatekjaslo.pl.
8: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi

0: Dziecka to Allegro.
1: Co masz?
2: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
1: Chipsy Lays? Dzięki.
3: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
1: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
2: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
4: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
5: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl. Skoda.
6: Hurtownia materiałów budowlanych Raźbud oferuje sprzedaż hurtową oraz detaliczną materiałów budowlanych, kostki brukowej, pustaków, styropianu, kruszyw oraz stali. Uwaga! Mega ceny na systemy elewacyjne firmy Klein. Najniższe ceny w ciągu ostatnich 30 dni. Tynk elewacyjny, silikonowy, wiadro 25 kg, 168,90 zł. Przyjdź, zapytaj, doradzimy, wycenimy, to nic nie kosztuje. Super cena na pelet oraz polski węgiel i ekogroszek. Cena od 1190 zł. Przy zamówieniu minimum 1 tony. Dostawa gratis. Szczegóły u sprzedawców. U nas kupisz i zakujesz węże hydrauliczne do maszyn rolniczych, budowlanych oraz samochodów ciężarowych. Zapraszamy również do naszego skupu złomu i metali kolorowych. Płacimy uczciwie. Raźbud, Klecie 70 naprzeciwko Szkoły Rolniczej oraz Jodłowa 911. Czekamy na ciebie.
7: To jest ten moment. Krzeszowickie pomidory malinowe, te co zawsze, po prostu najlepsze z MPM, są teraz do środy za pół ceny. Tak, tylko 7,50 zł za kilogram. Soczyste, pachnące, idealne na kanapki i do sałatki. Pomidory malinowe w MPM teraz 7,50 za kilo, tylko do środy. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 15 zł za kilogram.
8: Reklama.
9: Trendy start w Trendy Radio.
10: Po 9 na zegarze Trend Radia, więc kolejna godzina rozpoczęta. Po informacjach z kraju i ze świata, po prognozie pogody, my mamy dla was kolejne wielkie hiciory. No i nawet jeśli gdzieś tam w waszej okolicy słońca jak na lekarstwo, to u nas gorące przeboje i niebawem przegląd prasy również.

0: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie. Wszechczasów dla Ciebie.
1: Dzień dobry, serdecznie witam w piątek, w Europejski Dzień Sąsiada. Pierwsze obchody tego święta odbyły się w 2000 roku. Co ciekawe, Święto Sąsiada jest największą uroczystością społeczności lokalnych w Europie i jest objęte patronatem Komisji Europejskiej. A w 2008 roku Europejski Rok Dialogu Międzykulturowego włączył to święto do swoich obchodów. Z sąsiadem można wiele, a także na przykład poprzeglądać prasę codzienną, co za chwilę zrobimy.
0: Trendy Radio 101,9 i 95,2 FM. I'm feeling bold. In summer I know where I'm going.

0: Reklama. Hurtownia budowlana Raźbut zaprasza na dni otwarte 29 maja. Przyjdź i porozmawiaj, spotkaj się z producentami chemii budowlanej, narzędzi ręcznych, elektronarzędzi. Każdy znajdzie coś dla siebie, do domu i do pracy. W tym dniu będziesz mógł się spotkać i porozmawiać ze specjalistami z takich firm jak Kleip, Stalco, Fox Decorator, Diolet, Mapei, Makrak, Boramax, Rauplak, Gecko, Soudal, Ega. Dodatkowo tylko w tym dniu przygotowaliśmy mega ceny. Ceny najniższe z ostatnich 30 dni. Klej do styropianu. Opakowanie 25 kg firmy Kleip. Jedyne 21,29 zł. Oraz proszek do prania Megapaka 9,2 kg. Jedyne 39,89 zł. Przyjdź, porozmawiaj. Zjedz pyszną kiełbaskę, watę cukrową. Spędź z nami miło czas. Raźbut Klecie 70 naprzeciwko Szkoły Rolniczej. Widzimy się 29 maja. Zrób zakupy i zgarnij twoją pluszową mrówkę. Od 4 do 30 maja 2026 roku w sklepach PSB Mrówka Jasło oraz PSB Mrówka Pilzno trwa wyjątkowa promocja dla klientów. Jak to działa? Pobierz bezpłatną aplikację Moja Mrówka, zrób minimum 5 razy zakupy za co najmniej 150 zł każde i zeskanuj paragony w aplikacji. To wszystko. Za spełnione warunki otrzymasz darmową maskotkę mrówkę. Zakupy, a do tego mrów dla ciebie. Zapraszamy do PSB Mrówka Jasło przy Florian 121 oraz PSB Mrówka Pilzno przy ulicy Witosa 2A. Nie zwlekaj, liczba maskotek ograniczona. Szczegóły akcji znajdziesz w aplikacji Moja Mrówka oraz w punktach obsługi klienta. PSB Mrówka Jasło i PSB Mrówka Pilzno. Tu warto wracać. Reklama.
1: Trendy Radio. Przepis na dobry piątek.
2: Nowy poranek wita nas dynamicznymi doniesieniami z Karpacia, obok których po prostu nie da się przejść obojętnie. Dzisiejsze wydanie nowin zdominowały tematy walki o publiczne zdrowie, rozliczeń historii stolicy, innowacji oraz problemów na kluczowych budowach. Piszemy też o skandalu i akcie wandalizmu w Krośnie, który poruszył lokalną społeczność. Zapraszam na szybki przegląd najważniejszych tematów dnia. Pracownicy szpitala powiatowego w Lesku i mieszkańcy Bieszczadów protestowali w Warszawie w obronie Leszpitala. Pikieta odbywała się pod znakiem wilka, alegorii walczących Bieszczad. Coraz bliżej usunięcia pomnika wdzięczności Armii Czerwonej w Rzeszowie. Po latach stagnacji w końcu monument przestanie żyć centrum miasta. Ratusz zapłacił za to 30 tysięcy złotych. Firma na wykonanie warunków umowy ma 90 dni. Dopiero wówczas będzie można rozebrać pomnik. Dwaj podwykonawcy odcinka drogi ekspresowej S19 do Marac i Skrzynia zgłosili do Rzeszowskiego Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad wnioski o bezpośrednią zapłatę. Łączna kwota ich roszczeń wobec spółki Mostostal Warszawa, która odstąpiła od kontraktu na ten odcinek, przekracza 1,3 miliona złotych. Prokuratura rejonowa w Krośnie nadzoruje śledztwo przeciwko mężczyźnie, któremu zarzucono umyślne uszkodzenie wnętrza zabytkowej kaplicy przy kościele pod wezwaniem Matki Bożej Królowej Polski w Krośnie. Decyzją sądu został tymczasowo aresztowany na 3 miesiące. To już wszystkie najważniejsze doniesienia z regionu, które przygotowaliśmy w dzisiejszym przeglądzie prasy nowin. Za chwilę przeglądniemy Gazetę Krakowską.

0: muzycznej energii. Trendy Radio.
1: Ekspresem po drogach twojego regionu.
2: Zanim dalsza część przeglądu prasy, sprawdźmy raport policyjny.
3: Tuż przed godziną 8 na drodze krajowej nr 94 w Kraczkowej na pasie w kierunku Rzeszowa doszło do zderzenia dwóch samochodów osobowych, Opla i Audi. Na szczęście nikt nie doznał obrażeń. Z kolei przed godziną 7 na ulicy Krakowskiej w Sanoku doszło do kolizji samochodu osobowego z busem. Jak ustalili policjanci, zderzyły się Audi i Mercedes. Funkcjonariusze pracowali też na miejscu zderzenia motocyklisty z samochodem osobowym. Do tego zdarzenia doszło około godziny 6 w Stalowej Woli. Jak wstępnie ustalili policjanci, kierujący Volkswagenem zderzył się z kierującym motocyklem Yamaha. Kierujący jednośladem trafił do szpitala. Uczestnicy zdarzenia byli trzeźwi.
2: Dziękujemy, mówił Bartosz Wilk z zespołu prasowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie.
1: Śpiesz się powoli. Z Trendy Radiem. Zdążysz.

0: Informujemy o tym, co ważne.
1: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
2: Od połowy kwietnia obowiązują nowe zasady w orzecznictwie lekarskim w ZUS. Poza lekarzami specjalistami także fizjoterapeuci i pielęgniarki mogą pracować dla ZUS. Lekarze orzecznicy, tak jak do tej pory, będą wydawali orzeczenia dla potrzeb ustalania uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń należących do właściwości ZUS. W ramach kontroli orzecznictwa o czasowej niezdolności do pracy, a także dla celów realizacji zadań zleconych ZUS na podstawie innych ustaw oraz dla celów świadczeń podlegających koordynacji wspólnotowej i dwustronnej, bilateralnej, mówi Wojciech Dyląg, rzecznik prasowy ZUS w regionie podkarpackim.
3: Przed zmianami zadania te realizowali wyłącznie lekarze specjaliści zatrudniani na podstawie umów o pracę w ZUS-ie od 13 kwietnia poza lekarzami orzecznikami. W określonych ustawowo rodzajach spraw orzeczenia będą mogły wydawać także osoby, które wykonują samodzielnie zawody medyczne i posiadają tytuł specjalisty w dziedzinie fizjoterapii albo pielęgniarstwa. Zmieniły się także kwalifikacje zawodowe, jakimi muszą legitymować się lekarze orzekający w ZUS-ie. Poza lekarzami specjalistami na stanowiskach orzeczników mogą pracować również lekarze odbywający szkolenie specjalistyczne w określonej dziedzinie medycyny oraz lekarze z 5-letnim stażem pracy w zawodzie, którzy nie mają tytułu specjalisty i nie odbywają szkolenia specjalizacyjnego.
2: Pozostałe zmiany dotyczące w szczególności organizacji postępowania orzeczniczego oraz nowego trybu wydawania orzeczeń wejdą w życie 1 stycznia 2027 roku. Budowa ścieżki rowerowej na ulicy Kwiatkowskiego w Tarnowie to dodatkowe zadanie, które zostanie zrealizowane w ramach programu Budowa dróg i ścieżek rowerowych oraz rozwój zrównoważonej mobilności wewnątrz aglomeracyjnej. Będzie to możliwe dzięki oszczędnościom, które udało się uzyskać podczas realizacji 6 zaplanowanych inwestycji. Prace będą polegały na wykonaniu drogi dla pieszych i rowerów o nawierzchni bitumicznej na długości 58 metrów. Wcześniej zostaną ułożone nowe warstwy podbudowy. Zadaniem wykonawcy będzie również wykonanie obramowania z obrzeża betonowego oraz uporządkowanie terenów zielonych sąsiadujących ze ścieżką. Oszczędności uzyskanych podczas realizacji projektu zostanie również zbudowana ścieżka rowerowa w obszarze skrzyżowania ulic Komunalna-Pendereckiego wraz z oświetleniem, a odcinek Nowodąbrowska-Pendereckiego zyska oznakowanie.
0: Twoje informacje lokalne. Trendy Radio.
2: Skansen archeologiczny Karpacka Troja w Czcinicy zaprasza do udziału w wystawie pod tytułem Brąz, Miedź, Cyna. Wystawa poświęcona jest jednemu z najważniejszych przełomów technologicznych w dziejach ludzkości, odkryciu oraz opanowaniu umiejętności wytwarzania brązu. Ekspozycja ukazuje drogę od naturalnej miedzi, wykorzystywanej już w pradziejach po świadome tworzenie stopów metali, które pozwoliły człowiekowi produkować trwalsze, bardziej funkcjonalne i estetyczne przedmioty. O szczegółach mówi Magdalena Ślawska-Dubiel z Karpackiej Troi w Czcinicy.
4: Zapraszamy serdecznie na wystawę czasową, która zorganizowana jest w naszym skansenie. Wystawa nosi tytuł Brąz, Miedź, Cyna i poświęcona jest jednemu z najważniejszych przełomów technologicznych w dziejach ludzkości, czyli odkryciu oraz opanowaniu umiejętności wytwarzania brązu. Będą Państwo mieli szansę zobaczyć, myślę, że jedne z najważniejszych zabytków wykonanych właśnie z brązu i to z naszych terenów tutaj. Wystawa jest czynna do końca października na piętrze w naszym skansenie.
2: Ekspozycja obejmuje obiekty wypożyczone z Muzeum Historycznego w Sanoku, Muzeum Okręgowego w Rzeszowie, Muzeum Podkarpackiego oraz Muzeum Regionalnego w Jaśle. Dziś podczas Gminnego Dnia Dziecka połączonego z Dniem Rodziny na obiektach sportowych Gosir w Pustkowie Osiedlu mieszkańcy gminy Dębica będą mogli złożyć wniosek i wyrobić na miejscu kartę mieszkańca. Organizatorzy zachęcają do wyrobienia karty podczas wydarzenia. To wspaniała okazja, by uzyskać dostęp do zniżek i

0: batów przeznaczonych specjalnie dla mieszkańców gminy Dębina.
1: Reklama. Szukasz stabilnej pracy w branży, która zawsze ma moc? Firma Elmatus z Kołaczyc, lider w budowie i modernizacji sieci elektroenergetycznych, zatrudni doświadczonych elektromonterów linii napowietrznych i kablowych oraz inżynierów elektryków. Oferujemy bardzo dobre zarobki, umowę o pracę na czas nieokrony i pewne zatrudnienie w dynamicznym zespole. Staw na fachowość i rozwój. Zadzwoń już teraz pod numer 502 452 238. Powtarzam, 502 452 238. Elmatus. Z nami mierzysz wysoko.
2: Twój w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
3: Skoda.
4: Znacie moje sklepy? Groszek ABC i Eurosklep? Jak nie znacie, wyjaśniam. Groszek ABC i Eurosklep to trzy sklepy, które łączą się pod jedną nazwą Moje Sklepy. Dlatego wybieram Moje Sklepy. Cezary Żak.
5: Sąsiedzie, w MPM mamy nowość od Joli i Zbyszka z Małopolski. Nowa odmiana kapusty. Większy plon, niższa cena i od razu konkret. Tylko do środy kapustę kupisz w MPM za połowę ceny. 3 zł za sztukę. Tak, porządna kapusta w świetnej cenie. 3 zł za sztukę tylko do środy. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 6 zł za sztukę.
1: Reklama. Zawsze trendy ty. Trendy radio. Trendy radio. Some

0: Tak, to dla ciebie gra Trendy Radio.
1: Dziś mamy piątek, przed nami weekend. Jak tam wasze plany? Możecie pisać na naszym Facebooku. A przed nami tradycyjnie kolejna część przeglądu prasy i Gazeta Krakowska.

0: Tego się słucha w regionie.
1: Piątkowe wydanie Gazety Krakowskiej przynosi kalejdoskop tematów z sąsiedniej Małopolski, które elektryzują opinię publiczną i pokazują pełen przekrój policyjnej oraz transportowej codzienności. Dzisiejszy przegląd prasy zdominowały doniesienia o brutalnym ataku z zazdrości na Podhalu, otwarciu najnowocześniejszej komendy w regionie oraz urzędniczej batalii o odszkodowanie w Olkuszu. Zaczynamy ekspresowy przegląd najważniejszych wydarzeń dnia. Zaatakował i poważnie ranił innego mężczyznę z zazdrości o byłą partnerkę. Prokuratura ujawnia szczegóły usiłowania zabójstwa, do którego doszło kilka dni temu w Nowym Targu. 34-latkowi za atak rozbitą butelką grozi dożywocie. Nowoczesna dyżurka, cele dla osadzonych i kojce dla psów tropiących, magazyn broni, liczne kamery monitoringu, a nawet solidnie wyposażona siłownia. To wszystko mają do dyspozycji policjanci z Brzeska. Nowa siedziba tamtejszej policji została właśnie otwarta. Jest to teraz najnowocześniejsza siedziba stróżów prawa w całej Małopolsce. Kierowca, który uszkodził samochód na remontowanej drodze krajowej numer 94 w Olkuszu, od ponad pół roku stara się o odszkodowanie. Jak sam wskazuje, cały proces to dla niego droga przez mękę. Przejazd pociągiem nieśpieszny okazał się prawdziwym hitem. Bilety na przejazdy składem retro w odrestaurowanych wagonach i kolorach przywołujących minione lata wyprzedają się błyskawicznie. Nic więc dziwnego, że PKP Intercity do planowanego rozkładu jazdy dokłada nowe połączenia tego typu. Także sądeczanie będą mieli okazję wybrać się w podróż tym składem. To już wszystkie kluczowe informacje, które przygotowaliśmy w dzisiejszym małopolskim przeglądzie prasy. Dziękuję za uwagę, życzę spokojnego popołudnia i dobrego weekendu.
0: Trendy z Tobą i dla Ciebie.

0: Słuchasz Twojego radia, Trendy Radia.
1: Dzisiaj po raz ostatni w tym tygodniu mieliśmy okazję również zaglądnąć, co słychać w lokalnej prasie. Ewa Bukowiecka już zakończyła przegląd lokalnych gazet, a my zbliżamy się powoli do 10:00. Chwila na muzykę, a później wiadomości.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Akcja gaśnicza w lesie w powiecie wołomińskim pod Warszawą. MSZ reaguje na kontrowersyjną nazwę jednej z jednostek ukraińskiej armii, a potem o siostrobójczym pojedynku na French Open. Miriam Lipińska. Trwa gaszenie pożaru lasu w powiecie wołomińskim pod Warszawą. Akcja jest prowadzona na 300 hektarach, a ogniem objętych jest około 100 hektarów lasu. Od rana w akcję włączono policyjnego Black Hawka, drona i samoloty gaśnicze typu Dromader. Na miejscu, jak mówi wiceszef MSWiA Wiesław Szczepański, jest blisko 1000 osób, strażacy i żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej.
2: Na tą chwilę to jest dość. Jeżeli będzie taka potrzeba, to te oddziały będą zwiększane. Nie mamy już w tej chwili tak dużego ognia. Mówię, dogaszamy, powiedzmy, to natomiast obserwujemy, bo mamy prognozy, że wiatr może się zwiększyć, wtedy po prostu mogą się pojawić kolejne problemy.
1: Na razie strażakom nie udało się opanować pożaru. W kolejnych godzinach akcję może utrudniać silny wiatr. Pożar zaczął się wczoraj, strażacy zostali zaalarmowani wczesnym popołudniem. Polskie MSZ krytykuje decyzję prezydenta Ukrainy w sprawie nazwania jednej z jednostek ukraińskiej armii imieniem bohaterów UPA. Wołodymyr Zełenski twierdzi, że zrobił to m.in., by przywrócić historyczne tradycje Narodowego Wojska. A w Polsce Ukraińska Powstańcza Armia jest uznawana za sprawczynię rzezi Polaków na Wołyniu. Jak oświadczył rzecznik MSZ Maciej Wewiór, Warszawa jednoznacznie negatywnie ocenia decyzję ukraińskiego prezydenta. Dodał, że rani ona pamięć o ofiarach UPA. Odwołane koncerty i starcia z policją. Tak zakończył się pierwszy dzień igrów, czyli juwenaliów Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Impreza odbyła się na terenie kampusu uczelni. Uczestnicy twierdzą, że teren juwenaliów był przepełniony, a gdy zamknięto wejścia, tłum zaczął napierać na bramki i ochronę. Organizatorzy przerwali imprezę. Na miejscu pojawili się policjanci i apelowali, by się rozejść. Doszło do krótkich starć.
3: Obecnie na terenie kampusu trwa wizja lokalna. Planowane jest spotkanie z przedstawicielami władz miasta oraz policji.
1: Mówi rzeczniczka prasowa uczelni Iwona Flanczewska-Rogalska. Po spotkaniach m.in. z przedstawicielami miasta zapadnie decyzja dotycząca dzisiejszych koncertów. Wtargnięcie rosyjskiego drona w przestrzeń powietrzną nad gęsto zaludnionym obszarem Rumunii jest przekroczeniem kolejnej granicy. To reakcja szefowej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen na poranny incydent w mieście Gałacz na południowym wschodzie Rumunii. Rosyjski dron spadł tam na wieżowiec, powodując pożar. Dwie osoby zostały lekko ranne. I na koniec sport. Magdalinet stanie dziś na drodze Igi Świątek w meczu o awans do czwartej rundy Rolanda Garrosa. A zdecydowaną faworytką jest Świątek, która w Paryżu triumfowała 4 razy. Nasze tenisistki zmierzą się w południe na korcie centralnym. Nie tylko ze sobą, ale i z 30-stopniowym upałem, mówi trenerka Linet Agnieszka Radwańska.
4: Jest ciężko, naprawdę tu jest ciężko. Mamy tydzień mega upałów. Różnych tutaj rzeczy już widziałam na korcie, które się działo. Nie każdy to wytrzymuje.
1: Zwyciężczyni meczu Linet Świątek zagra o ćwierćfinał z lepszą z pary Marta Kostiuk, Wiktoria Golubicz.
5: Podkarpaciu i w Małopolsce dzisiaj od rana króluje zachmurzenie umiarkowane. Tak też będzie w drugiej części dnia, raczej w większej części regionu. Troszeczkę tego słońca nam się dzisiaj na niebie pojawi, a z zachodu wiatr do 45 km na godzinę. Ciśnienie 1020 hektopaskali. Dzień upłynie nam pod znakiem termiki ciepłej. Słuchaj, biometr jest korzystny. W sobotę również bardzo podobna aura, chociaż 18 stopni Celsjusza prognozują nam na jutrzejszy dzień synoptycy w ciągu dnia.
0: Reklama. Hurtownia budowlana Raźbut zaprasza na dni otwarte 29 maja. Przyjdź i porozmawiaj. Spotkaj się z producentami chemii budowlanej, narzędzi ręcznych, elektronarzędzi. Każdy znajdzie coś dla siebie, do domu i do pracy. W tym dniu będziesz mógł się spotkać i porozmawiać ze specjalistami z takich firm jak Kleip, Stalco, Fox Decorator, Diolet, Mapei, Makrak, Boramax, Rauplak, Gecko, Soudal, Ega. Dodatkowo tylko w tym dniu przygotowaliśmy mega ceny. Ceny najniższe z ostatnich 30 dni. Klej do styropianu. Opakowanie 25 kg firmy Kleip. Jedyne 21,29 zł. Oraz proszek do prania Megapaka 9,2 kg. Jedyne 39,89 zł. Przyjdź, porozmawiaj. Zjedz pyszną kiełbaskę, watę cukrową. Spędź z nami miło czas. Raźbut Klecie 70 naprzeciwko Szkoły Rolniczej. Widzimy się 29 maja.
6: Lato, słońce, moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny, już od 17 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Teraz w Twoim sklepie. KiK. Więcej niż się spodziewasz.
7: Olu, ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość. Ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Nawet do 1400 km zasięgu. Renault Captur EcoG z fabryczną instalacją LPG w cenie klasycznej wersji benzynowej. Już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Dostępny również w wersji Full Hybrid i tech samoładująca się hybryda. Szczegóły w salonach i na Renault.pl. Renault.
8: Tylko w piątek w Lidlu z kuponem Lidl Plus. Krem do smarowania Nutella 350 gramów, jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Hurtownia materiałów budowlanych Raźbud oferuje sprzedaż hurtową oraz detaliczną materiałów budowlanych, kostki brukowej, pustaków, styropianu, kruszyw oraz stali. Uwaga! Mega ceny na systemy elewacyjne firmy Klein. Najniższe ceny w ciągu ostatnich 30 dni. Tynk elewacyjny, silikonowy, wiadro 25 kg, 168 zł 90 groszy. Przyjdź, zapytaj, doradzimy, wycenimy, to nic nie kosztuje. Super cena na pelet oraz polski węgiel i ekogroszek. Cena od 1190 zł. Przy zamówieniu minimum 1 tony. Dostawa gratis. Szczegóły u sprzedawców. U nas kupisz i zakujesz węże hydrauliczne do maszyn rolniczych, budowlanych oraz samochodów ciężarowych. Zapraszamy również do naszego skupu złomu i metali kolorowych. Płacimy uczciwie. Raźbud, Klecie 70 naprzeciwko Szkoły Rolniczej oraz Jodłowa 911. Czekamy na Ciebie.
0: Reklama. Trendy radio. Wybijamy trendy brzmienie. Wszechczasów dla Ciebie.
5: I już po godzinie 10 w dalszym ciągu program Trendy Start w Waszych radioodbiernikach. Jeśli słuchacie nas na 101.9.95.2 FM, to pozdrawiamy Podkarpacie, pozdrawiamy Małopolskę. A jeśli jesteście razem z nami w sieci, to nasz sygnał leci wszędzie tam, gdzie macie dostęp do internetu. Więc naszych internetowych radiosłuchaczy też obdarzamy dzisiaj serdecznymi pozdrowieniami. Co słychać w Trendy Chcie Dnia? O tym za kilka minut. Bądźcie z nami cały czas. Tutaj poranek. Trendy Start na piątek. Oh, hello.

0: Trendy Radio. Spędzamy wspólnie dobry dzień.
1: My dajemy wam tę muzyczną energię każdego dnia i jeśli chodzi o dzisiejszy trendy hit dnia, to podajemy wam tę piosenkę, którą odświeżył Arek Braxton. Mówili na nią słońce. Kiedyś, oj, dawno, dawno temu ten utwór wyśpiewał właśnie on, Robert Rozmus.
2: To jest Trendy Hit Dnia.
3: Trendy Hit Dnia.

Reklama. Już 31 maja świętujemy Dzień Dziecka w Jaśle. Od 13 do 21 przystanek Kwiatowa zamieni się w wielką rodzinną strefę zabawy i kulinarnych pyszności. Szykujcie apetyty na bogatą ofertę gastro. Soczyste burgery z food trucków, chrupiące zapiekanki, zakręcone ziemniaki i uwielbiane przez wszystkich gofry oraz lody włoskie. Dla najmłodszych szykujemy gigantyczne dmuchańce, tory przeszkód z motywami z bajek oraz

0: kolorowe warkoczyki i tatuaże. Nie przegap najlepszej imprezy w mieście. Dzień Dziecka, 31 maja. Do zobaczenia na przystanku Kwiatowa w Jaśle.
1: To jest ten moment. Krzeszowickie pomidory malinowe, te co zawsze, po prostu najlepsze z MPM, są teraz do środy za pół ceny. Tak, tylko 7,50 zł za kilogram. Soczyste, pachnące, idealne na kanapki i do sałatki. Pomidory malinowe w MPM teraz 7,50 za kilo, tylko do środy. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 15 zł za kilogram.
2: Reklama.

Za kilka minut podzielimy się z wami informacjami z naszego regionu, ale wcześniej jeszcze, żeby ten weekend był coraz bardziej odczuwalny także w waszym zasięgu, to mamy weekendowy hit. Nie mogło być inaczej, jak tylko i wyłącznie tak. Michael Gray, The Weekend.

0: adres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Sanoccy policjanci zatrzymali mężczyznę podejrzanego o posiadanie środków odurzających. W mieszkaniu 41-latka funkcjonariusze zabezpieczyli blisko 118 gramów narkotyków. Zatrzymany usłyszał już zarzut posiadania znacznej ilości środków odurzających. Grozi mu kara nawet do 10 lat pozbawienia wolności. Mówi aspirant sztabowy Anna Oleniacz, rzecznik prasowy Komendy Powiatowej Policji w Sanoku.
2: Policjanci z Wydziału Kryminalnego Sanockiej Jednostki uzyskali informację, że 41-letni mieszkaniec powiatu sanockiego może posiadać znaczne ilości środków odurzających. Z zebranych informacji wynikało, że niedozwolone substancje mogą być przechowywane w miejscu jego zamieszkania. Chcąc zapobiec ukryciu lub sprzedaży narkotyków, funkcjonariusze pojechali pod ustalony adres. Podczas przeszukania zajmowanego przez niego lokalu znaleźli substancje zabronione oraz przedmioty umożliwiające porcjowanie ich i pakowanie. Wstępne badania potwierdziły, że jest to marihuana, amfetamina oraz mefedron w łącznej ilości blisko 118 gramów. W związku z tym 41-latek został zatrzymany i osadzony w policyjnej izbie zatrzymań.
1: Mężczyzna usłyszał już zarzut posiadania znacznej ilości środków odurzających. Za to przestępstwo polskie prawo przewiduje karę pozbawienia wolności od roku do 10 lat. Jednak o tym zdecyduje sąd.
3: To dzieje się blisko ciebie.
1: Podpisano umowę na przebudowę mostu w Libuszy. Zakres przedsięwzięcia obejmuje rozbiórkę istniejącego drewnianego mostu oraz budowę nowego obiektu o konstrukcji żelbetowej. Zakończenie robót zaplanowano na grudzień bieżącego roku. Całkowity koszt inwestycji opiewa na ponad 3,4 miliona złotych, mówi Mirosław Waląg, starosta powiatu gorlickiego.
4: Zadanie obejmuje przede wszystkim budowę nowego mostu, rozbudowę jezdni, wykonanie drogi dla pieszych i rowerów oraz poboczy. Przebudowane zostaną również odcinki drogi prowadzące do mostu. Ta inwestycja jest niezwykle istotna dla mieszkańców, ponieważ dotychczasowy obiekt był w bardzo złym stanie technicznym i ze względów bezpieczeństwa został wyłączony z ruchu. Podjęliśmy już jako zarząd powiatu gorlickiego wcześniej plany realizacji tego przedsięwzięcia, poprzedzając pracami nad projektem, widząc, że stan techniczny jest coraz gorszy tego obiektu.
1: Inwestycja finansowana jest w całości ze środków własnych powiatu gorlickiego. Zarząd Województwa Małopolskiego przyznał dotacje dla podmiotów realizujących zadania z zakresu ratownictwa wodnego na terenie regionu. Łącznie na ten cel przeznaczono 400 tysięcy złotych, które zostaną wykorzystane na utrzymanie gotowości ratowniczej, prowadzenie działań ratowniczych na obszarach wodnych, utrzymanie i serwis sprzętu, a także szkolenia i podnoszenie kwalifikacji ratowników. Środki finansowe zostaną przeznaczone również na zakup, naprawę i konserwację środków transportu wykorzystywanych w akcjach ratowniczych oraz doposażenie ratowników w niezbędny sprzęt i ekwipunek osobisty. Wśród beneficjentów znalazło się Gorlickie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, które otrzymało wsparcie w wysokości 45 tysięcy złotych na utrzymanie gotowości ratowniczej na terenie powiatu gorlickiego. Gmina Korczyna otrzymała dofinansowanie w ramach programu Aktywny Żłobek Sale Sensoryczne 2026 na doposażenie gminnego żłobka w Korczynie. Wysokość pozyskanego wsparcia wynosi ponad 78 tysięcy złotych, natomiast wkład własny gminy to ponad 9700. Sala sensoryczna będzie wykonana od podstaw jako wydzielona część istniejącego pomieszczenia pełniącego funkcję sali żłobkowej. Zostaną zainstalowane urządzenia wspierające czucie głębokie do stymulacji układu równowagi, sfera relaksu i wyciszenia, pomoce rozwijające zmysł dotyku oraz pomoce wspierające rozwój sprawności manualnej. Realizacja zadania przyczyni się do poprawy warunków opieki nad dziećmi oraz podniesienia jakości świadczonych usług w gminnym żłobku w Korczynie. Sala sensoryczna będzie miejscem wspierającym rozwój, wyciszenie oraz terapię najmłodszych mieszkańców gminy.

0: Szukasz szkoły, która rozwinie Twoje zainteresowania i zapewni Ci solidny zawód? Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego imienia Jana Pawła II w Brzostku zaprasza. Kształcimy na kierunkach technik weterynarii i technik architektury krajobrazu z aranżacją wnętrz. Ponadto kształcimy w technikach na kierunkach mechanizacja rolnictwa i agrotroniki, żywienie i usługi gastronomiczne oraz w szkołach branżowych pierwszego stopnia kierunki mechanik oraz kucharz. Oferujemy m.in. darmowe kursy prawa jazdy kategorii B, praktyki zagraniczne oraz doskonale wyposażone pracownie. Szczegółów szukaj na zsbrzostek.pl.
1: Masz aplikację Moja Mrówka? Jeśli jeszcze nie, czas to zmienić. W PSB Mrówka Jasło i PSB Mrówka Pilzno każdy czwartek to start nowej, wyjątkowej oferty. Co tydzień nowe, wybrane produkty kupisz taniej właśnie z aplikacją Moja Mrówka. Od czwartku do soboty czekają na Ciebie obniżone ceny na artykuły do domu, ogrodu, remontu i budowy. Co tydzień coś innego, co tydzień nowe okazje i jeszcze więcej oszczędności. Wystarczy pobrać aplikację Mrówka i korzystać z promocji dotowanych specjalnie dla Ciebie. Przegap najlepszych ofert tygodnia. PSB Mrówka Jasło, ulica Floriańska 121 i PSB Mrówka Pilzno, ulica Witosa 2A. Tu zakupy naprawdę się opłacają.
2: Siedzie w MPM mamy nowość od Joli i z Małopolski. Nowa odmiana kapusty. Większy plon, niższa cena i od złu konkret. Tylko do środy kapustę kupisz w MPM za połowę ceny. 3 zł za sztukę. Tak, porządna kapusta w świetnej cenie. 3 zł za sztukę do środy. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 6 zł za sztukę.
3: Reklama.
4: Zawsze trendy hity. Trendy radio.

Tak, to właśnie piątek, 29 dzień maja, a wczoraj wieczysta Kraków pokonała Polonię Warszawa 3-2 w półfinale baraży o Ekstraklasę. Zespół z Krakowa zagra teraz awans w półfinałowym. Chociaż wczorajsze spotkanie nie obyło się bez emocji. Zespół wieczystej kończył mecz w osłabieniu po czerwonej karce dla Diermanowicza w 40 minucie. Zawodnicy Polonii otrzymali na to dwie żółte kartki. Pamiętajmy, że w finale baraży wieczysta Kraków zagra z Chrobrym Głogów, który wcześniej pokonał ŁKS Łódź po rzutach karnych, bowiem po regulaminowym czasie gry i dogrywce 1-1, a mecz odbędzie się w Krakowie w niedzielę o 20:45.

0: dzisiaj też jeszcze jedna z bardzo ważnych informacji, która mam nadzieję trafi do większości naszych radiosłuchaczy, którzy podróżują na trasie Jasło-Krosno. No, autobusy zamiast pociągów na tej trasie, bowiem utrudnienia potrwają do końca października. Od dzisiaj, od piątku 29 maja podróżni na trasie korzystać z autobusa komunikacji zastępczej. Zmiany mają związek z remontem linii kolejowej numer 108.
1: Trendy Radio 101,5 i 95,2 FM.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Są wstępne dane GUS-u o inflacji w maju. Sejm uchwalił ważne ustawy, w tym te o statusie osoby najbliższej. Koleje Małopolskie mają prezent dla najmłodszych z okazji Dnia Dziecka. Miriam Lipińska. Majowa inflacja zaskoczyła ekonomistów pozytywnie, bo zamiast rosnąć, jak przewidywali, spadła. Według szybkiego szacunku Głównego Urzędu Statystycznego w maju ceny rosły w tempie 3,1% w porównaniu rok do roku. Tymczasem ekonomiści spodziewali się, że w maju inflacja podskoczy do 3,7%. Afera wokół nadania przez Wołodymyra Zełenskiego jednej z jednostek ukraińskiej armii nazwy bohaterów UPA. To ukraińska powstańcza armia dokonała rzezi Polaków na Wołyniu. Decyzję ukraińskiego prezydenta skrytykowało już polskie MSZ. Teraz to samo robi prezydent Karol Nawrocki, który dodatkowo proponuje, by jednym z punktów zaplanowanego na 8 czerwca posiedzenia kapituły Orderu Orła Białego było odebranie tego orderu prezydentowi Ukrainy Wołodymyrowi Zełenskiemu. Order Orła Białego to najwyższe odznaczenie państwowe w Polsce. Mieszkańcy miejscowości Żądza w powiecie wołomińskim na Mazowszu ewakuowani w związku z pożarem w pobliskim lesie mogli już wrócić do domów, ale pożar nie jest jeszcze ugaszony. Ogień objął około 100 hektarów lasu, a działania są prowadzone na 300 hektarach.
2: My też żeśmy dopiero wrócili, bo to wie pani, że cała Żądza była ewakuowana odnośnie zadymienia, tak? Po 20 już zostaliśmy ewakuowani. Kto jak gdzieś miał rodzinę, no to do najbliższej rodziny, a jak kto nie miał gdzie się podziać, no to do szkoły.
3: Rzeczywiście nie było czym oddychać?
2: Tak.
4: Płomienie było widać, jak ewakuowaliśmy się i jechaliśmy w stronę Stanisławowa, to było faktycznie widać z daleka. W epicentrum dymu było widać te płomienie faktycznie. To była ewakuacja zalecona przez policję.
5: Ja jestem 50 lat w Żądzy i tutaj nie pamiętam tego pożaru. Leszek, ty nie pamiętasz też?
6: Nigdy. Nie, nigdy nie było. Oddychać nie można tu było, ten dym, wszystko to szło.
1: Z mieszkańcami zagrożonych terenów rozmawiała Anna Gmiterek-Zabłocka. Sejm uchwalił ustawę o statusie osoby najbliższej w związku i umowie o wspólnym pożyciu. To projekt w dużej mierze kompromisowy. Mimo to z Pałacu Prezydenckiego płyną sygnały, że Karol Nawrocki ustawę zawetuje. Dlaczego? Tłumaczy szef jego gabinetu Paweł Szefernaker.
7: Wszędzie tam, gdzie jest mowa o małżeństwie, wszędzie tam, gdzie jest mowa o małżonku, dopisuje się związek partnerski i partnera, więc zrównuje się te dwie instytucje.
1: Przyjęty dziś projekt trafi teraz do Senatu, a potem na biurko prezydenta. Sejm uchwalił też ustawę zakazującą trzymania zwierząt na uwięzi. Oprócz psów przepisy obejmą też koty, a minimalne warunki utrzymywania psów w kojcach, w tym ich powierzchnia, będą określane w rozporządzeniu ministra rolnictwa. I na koniec jeszcze prezent Kolei Małopolskich z okazji Dnia Dziecka. Jutro i pojutrze dzieci i młodzież będą mogły podróżować pociągami przewoźnika za symboliczną złotówkę, mówi rzeczniczka marszałka województwa małopolskiego Magdalena Opyt.
8: Z oferty będzie można skorzystać w pociągach województwa małopolskiego, w kolejach małopolskich, w pociągach Podregio i kolejach śląskich, a także w autobusach małopolskich linii dowozowych.
1: A to nie wszystko, bo podczas długiego czerwcowego weekendu taniej mają jeździć także całe rodziny.
9: Jeszcze informacje na najbliższe godziny, jeśli chodzi o pogodę. Na niebie w regionie sprzyja nam zachmurzenie umiarkowane, a słupki rtęci mają rozpędzić się do 20 stopni Celsjusza w dzień maksymalnie. Porywy wiatru z zachodu do 40 km na godzinę i ciśnienie 1020 hektopaskali. Biometr jest korzystny, a początek weekendu, no, delikatnie chłodniejszy, bo jutro 18 stopni Celsjusza. Spodziewany jest w większości regionu na zaokiennych termometrach w ciągu dnia. My natomiast kończymy serię tego tygodniowych poranków. Łukasz Michtal, nie pozostaje mi nic innego, jak tylko życzyć wszystkim naszym radiosłuchaczom miłego weekendu. Poranna zmiana takim oto sposobem o tej porze. Mówi wam, do usłyszenia.
0: Reklama. Hurtownia budowlana Raźbut zaprasza na dni otwarte 29 maja. Przyjdź i porozmawiaj. Spotkaj się z producentami chemii budowlanej, narzędzi ręcznych, elektronarzędzi. Każdy znajdzie coś dla siebie, do domu i do pracy. W tym dniu będziesz mógł się spotkać i porozmawiać ze specjalistami z takich firm jak Kleip, Stalco, Fox Decorator, Diolet, Mapei, Makrak, Boramax, Rauplak, Gecko, Soudal, Ega. Dodatkowo tylko w tym dniu przygotowaliśmy mega ceny ceny najniższe z ostatnich 30 dni. Klej do styropianu, opakowanie 25 kg firmy Kleip, jedyne 21,29 zł. Oraz proszek do prania Mega Paka 9,2 kg, jedyne 39,89 zł. Przyjdź, porozmawiaj, zjedz pyszną kiełbaskę, watę cukrową, spędź z nami miło czas. Raźbut Klecie 70 naprzeciwko Szkoły Rolniczej. Widzimy się 29 maja.
10: Game over. O nie! Dla ludzi ery Blika to jeszcze nie koniec gry, bo gra o 100 tysięcy w Blikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na blikomania.pl i graj o nagrody! Blik.
11: Lato, słońce, moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny. Już od 17 zł. Więcej na co dzień. I na wyjątkowe okazje. Teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
12: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś ser Gouda w plastrach XXL Pinos 2x500 gramów. Cena przed obniżką 29,89. Teraz 14,99 za opakowanie. A z kuponem Lidl Plus? Wszystkie jaja z chowu ściółkowego Złotanioska. Cena przed obniżką 29,89. Teraz drugi tańszy produkt 50% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
13: Lidl. To się opłaca.
0: Reklama. 90 w 60.

0: 90. Dla was.
1: Dzień dobry, witajcie.
2: Hello, hello.
1: Tak, jesteś dziewczyną z sąsiedztwa?
2: Ty, jest taki film. Nie, jest taki, nie jestem, nie jestem. Jesteś? To chyba nie oglądałeś, o czym to jest film, Marcin.
1: O czym?
2: No ja nie wiem, czy ty lubisz być podglądany, jak się przebierasz?
1: To tak było?
2: No, nie oglądałeś tego filmu?
1: Nie, tak spontanicznie tylko powiedziałem. Nawet nie brałem pod uwagę.
2: Marcin, no co ty?
1: No to sąsiadką czy chyba lubisz być, no.
2: Uwielbiam.
1: Tak. No to dobra, słuchajcie, bo dzisiaj jest Dzień Sąsiada. Wiecie, sąsiedzi są bardzo, ale to bardzo pomocni.
2: Tak, ja raz, jest.
1: Kiedy
2: chociaż
1: wyjeżdżamy...
2: Chociaż nie wszyscy.
1: No, ale w większości jak najbardziej tak.
2: No
1: więc
2: pewnie.
1: Pozdrawiamy wszystkich
2: bardzo,
1: sąsiadów,
2: bardzo
1: bo oni czuwają nad tym, żeby nic się w pobliżu, nic złego nie działo.
2: Oj, tak jest. Zawsze możemy do nich zadzwonić,
1: zadzwonić do swojej sąsiadki? Co byś, co byś powiedziała?
2: Pani Aniu, pozdrawiam panią i panią Danusię. Ja
1: Danusię
2: moje sąsiadki
1: też?
2: Uwielbiam.
1: Pozdrawiamy również bardzo gorąco. To
2: tak
1: największe
2: jest.
1: Hity również dla was, drodzy sąsiedzi.
2: Tak jest.
1: A pamiętasz tą bajkę Sąsiedzi? To był hit czeski.
2: Fajne.
1: Naprawdę fajny projekt.
2: Tak, tak.
1: Ale oni kminili, nie? We dwóch. Co tu zrobić, żeby coś zrobić?
2: No i najlepsze było to, że bawił bez słów, nie?
1: Dokładnie. No. Nie trzeba było w ogóle. To były dopiero
2: tak.
1: czasy.
2: Aj, chciałoby się, żeby takie kreskówy już powróciły, nie?
1: Tak, pewnie.
2: Aj, a teraz
1: nie
2: takie
1: nie
2: głupoty.
1: Wiedzą, o co chodzi.
2: No nie wiedzą.
1: Nie wiedzą.
2: Szkoda, nie?
1: No a może wiedzą. Znacie sąsiadów? Piszcie do nas. info@trendradio.pl.
2: A jak nie znacie, to koniecznie obejrzyjcie, chociaż wydaje mi się, że
1: jeden
2: ta cała rutyna, wiesz Marcin, no jak dawniej był jeden program i leciał, wiesz, serial, bajka, jak
1: o
2: w tym przypadku
1: godzinie,
2: sąsiedzi nie? I czekało się z grysikiem, nie? Na
1: no
2: koniec.
1: Pewnie, że
2: to było
1: tak.
2: Rzeczywiście super. I tak, do spania.
1: I do spania, dokładnie. No, tak. Nie wiem, czy teraz występują w ogóle dobranocki, co ty na to?
2: Wydaje mi się, że tak.
1: Ema, tak?
2: Później, wiesz, była taka rybka, to jak szła spać, to też
1: to się też szło spać. Ojku, to ja tu jeszcze nie pamiętam. Ja za Bolka Lolka jestem.
2: No tak, ja jeszcze pamiętam
1: Reksia.
2: Zaczarowany ołówek,
1: no,
2: przygody Pampalini, pamiętasz?
1: Tak,
2: ale to były kreskówki, no super. Krecik.
1: Krecik.

0: Trend Radio. Dobry wybór.
1: Benassi Bros.
2: Benassi Bros. Every single day. Włoski duet wykonujący muzykę elektroniczną teraz wskakuje na odsłuch. Moi drodzy, to takie hity specjalnie dla was.
1: Oj tak, przyspieszymy tempo.
2: Przyspieszymy?
1: No pewnie.
2: 3, 2, 1, 0, go! Benassi Bros.

0: Trendy, Małopolska i Podkarpacie.
1: Reklama. Już 31 maja świętujemy Dzień Dziecka w Jaśle. Od 13 do 21 przystanek Kwiatowa zamieni się w wielką rodzinną strefę zabawy i kulinarnych pyszności. Szykujcie apetyty na bogatą ofertę gastro. Soczyste burgery z food trucków, chrupiące zapiekanki, zakręcone ziemniaki i uwielbiane przez wszystkich gofry oraz lody włoskie. Dla najmłodszych szykujemy gigantyczne dmuchańce, tory przeszkód z motywami z bajek oraz kolorowe warkoczyki i tatuaże. Nie przegap najlepszej imprezy w mieście. Dzień Dziecka, 31 maja. Do zobaczenia na przystanku Kwiatowa w Jaśle.
2: Zrób zakupy i zgarnij swoją pluszową mrówkę. Od 4 do 30 maja 2026 roku w sklepach PSB Mrówka Jasło oraz PSB Mrówka Pilzno trwa wyjątkowa promocja dla klientów. Jak to działa? Pobierz bezpłatną aplikację Moja Mrówka, zrób minimum 5 razy zakupy za co najmniej 150 zł każde i zeskanuj paragony w aplikacji. To wszystko! Za spełnione warunki otrzymasz darmową maskotkę mrówkę. Zakupy, a do tego mrówka dla Ciebie. Zapraszamy do PSB Mrówka Jasło przy ulicy Floriańskiej 121 oraz PSB Mrówka Pilzno przy ulicy Witosa 2A. Nie zwlekaj, liczba maskotek ograniczona. Szczegóły akcji znajdziesz w aplikacji Moja Mrówka oraz punktach obsługi klienta. PSB Mrówka Jasło i PSB Mrówka Pilzno. Tu warto wracać.
3: To jest ten moment. Krzeszowickie pomidory malinowe, te co zawsze, po prostu najlepsze z MPM, są teraz do środy za pół ceny. Tak, tylko 7,50 zł za kilogram. Soczyste, pachnące, idealne na kanapki i do sałatki. Pomidory malinowe w MPM teraz 7,50 za kilo, tylko do środy. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 15 zł za kilogram.
1: Reklama.
0: 90-60. Największe hity lat 80. i 90. Od poniedziałku do piątku.
4: Największe hity tylko dla Was.
5: Hit za hitem, dewiza programu.
6: 90-60.
5: Czy ktoś zna Samba de Janeiro?
6: Ja
5: piosenkę.
6: Ja znam.
5: Niemiecki zespół, słuchajcie, ja pamiętam, kiedy w 97 roku było poszukiwanie znakomitych
6: co
5: hitów.
6: Co dziwne, że to jest niemiecki zespół, nie?
5: Numer strzał w dziesiątkę. Bellini.
6: Tak jest. Pamiętasz? Chociaż bardziej kojarzy się z Brazylią.
5: To, tak, ale nie? Jeśli ktoś nie zna, na pewno teraz kojarzy, że to o to nagranie właśnie
6: zna,
5: chodzi. To ten
6: pewno.
5: Hit właśnie, to ten
6: wydaje
5: przebój.
6: Wydaje mi się, że nasi słuchacze, Marcin, są tak obcykani w takiej muzyce, że nie trzeba im przedstawiać.
5: Chyba nie.

0: Tak, to dla ciebie gra Trendy Radio.
1: A Train to Nowhere. No właśnie, międzynarodowy Bad zespół teraz.
2: Blue. Oj, bardzo.
1: Ale oni fajnie grali, nie?
2: No pewnie. Jestem
1: pozdrawiam ciocię, tak, Marylę, która uwielbia ten numer. To jest dla niej po prostu
2: top. O, pani Marylko, pozdrawiamy bardzo gorąco. A jakie imię piękne.
1: No oczywiście, że tak.
2: Gdzie była Marylka? W Ani z Zielonego Wzgórza.
1: Zgadza się.

0: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie. Wszechczasów dla ciebie.
1: Aqua, Back to the 80s.
2: Piękny numer,
1: ale to,
2: no i dosłownie mówią o co im gra, słuchaj, no w zasadzie na płytach, nie? I w duszy.
1: Poczekaj, co?
2: No mówią tym utworem, co im gra w duszy.
1: Aha,
2: lata 90.
1: Tak,
2: 80.
1: Marcinie,
2: znaczy
1: tak to
2: się.
1: Powiedziałeś, że w ogóle nie strzeliłam, o co ci chodzi.
2: Duński zespół grający muzykę dance i teraz pojawi się ten przebój z 90. lat, ale
1: dokładnie.
2: Oni postanowili no wrócić do tych hitów lat 80. bo po prostu pewnie mieli sentyment, choć te lata 80. na pewno były aspiracją trochę.
1: Też
2: nie?
1: Mi się tak
2: inspiracją.
1: Wydaje.
2: Inspiracją.
1: No pewnie. Chociaż zespół jest najbardziej kojarzony z hitu Barbie Girl.
2: No, to znasz, nie?
1: No znam, pewnie. Ale w ogóle jak ten teledysk został też świetnie zrobiony.
2: Ale ona miała taki głos. Ale fajny,
1: taki jak lalka, nie?
2: Dokładnie.

0: ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: We wtorek w Nowej Wsi funkcjonariusze ruchu drogowego zauważyli motocykl, którym podróżowały dwie osoby. Uwagę policjantów zwrócił fakt, że pasażer nie posiadał wymaganego kasku ochronnego. Mundurowi wydali kierującemu sygnały do zatrzymania się. Jednak motocyklista zignorował polecenia funkcjonariuszy i zaczął uciekać. Po krótkim pościgu policjanci zatrzymali kierującego motocyklem. W trakcie wykonywanych czynności okazało się, że 17-latek nie posiadał wymaganych uprawnień do kierowania tego typu pojazdem. W związku z powyższym wobec kierującego został skierowany wniosek o ukaranie do sądu. W Kasztelu w Szymbarku oficjalnie przekazano umowę na opracowanie nowej koncepcji zachodniej obwodnicy Gorlic. W ciągu najbliższych 24 miesięcy wykonawca przygotuje koncepcję wielowariantową przebiegu obwodnicy, dokumentację środowiskową, materiały do uzyskania decyzji środowiskowej, koncepcję programową, analizę rynku nieruchomości. Ten etap finansowany jest wspólnie przez województwo małopolskie oraz samorządy miasto Gorlice, gminę Gorlice i gminę Sękowa, mówi Rafał Kukla, burmistrz miasta Gorlice.
2: Na chwilę obecną, po tych wszystkich protestach i odwołaniach, które od kilku lat trwały w stosunku do decyzji środowiskowej, jaką wydaliśmy na budowę zachodniego obejścia, wróciliśmy jak gdyby prawie do początku, ale przekonaliśmy Zarząd Dróg Wojewódzkich, Marszałka Województwa Małopolskiego wspólnie z Zarządem Dróg Wojewódzkich oraz gminą Gorlice i Sękowa do podjęcia na nowo tematu wytrasowania czy też poszerzenia tej koncepcji wykonania i włączenia do drogi krajowej, drogi wojewódzkiej obejścia w taki sposób, ażeby zadośćuczynić tym argumentom podnoszonym ze strony przeciwników, które wpłynęły właśnie na unieważnienie tej decyzji środowiskowej w tej części.
1: Wartość podpisanej umowy to ponad 2,4 miliona złotych. To już kolejne podejście do tej inwestycji. W poprzednich latach koncepcja została zakwestionowana przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie, a następnie przez Naczelny Sąd Administracyjny. Sprawa wróciła do ponownego rozpatrzenia, co wymusiło przygotowanie nowych analiz i dokumentacji.
3: To dzieje się blisko ciebie.
1: Muzyka, kolorowy przemarsz, koncerty gwiazd i niezapomniana atmosfera. Przed nami 26. Krośnieńskie Juwenalia, 14. Podkarpackie Juwenalia, które odbędą się dziś i jutro. Głównym momentem obchodów będzie tradycyjny przemarsz studentów ulicami miasta. Dziś o godzinie 14.30 uczestnicy wyruszą z dziedzińca przy ulicy Kazimierza Wielkiego, by w kolorowym i pełnym energii korowodzie dotrzeć na krośnieński rynek. O szczegółach mówi dr Krzysztof Frączek, prorektor do spraw studiów Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Krośnie.
4: Zaplanowane są występy. Najpierw od godziny 16 swoje umiejętności zaprezentują lokalni wykonawcy. Wystąpią m.in. Nazar Klinik, Ola Muszyńska, Delane, Maga oraz Eter. Od godziny 21 Gwiazdy Wieczoru, Roni Ferrari i Nocny Kochanek. Formuła juwenaliów jest nieco inna. Studenci zaproponowali, aby zmienić nieco terminy juwenaliów. Dotychczas odbywały się one czwartek, piątek. W tym roku będą piątek, sobota. Ten drugi dzień zazwyczaj odbywał się na naszych obiektach. Była to impreza zamknięta na obiektach w kampusie przy ulicy Dmochowskiego. W tym roku spotykamy się z mieszkańcami na rynku, na krośnieńskiej potańcówce, która rozpocznie się o godzinie 19.
1: 26. Krośnieńskie Juwenalia to wyjątkowy czas integracji, radości i tworzenia niezapomnianych wspomnień.
0: Reklama. Hurtownia budowlana Raźbut zaprasza na dni otwarte 29 maja. Przyjdź i porozmawiaj, spotkaj się z producentami chemii budowlanej, narzędzi ręcznych, elektronarzędzi. Każdy znajdzie coś dla siebie, do domu i do pracy. W tym dniu będziesz mógł się spotkać i porozmawiać ze specjalistami z takich firm jak Kleip, Stalco, Fox Decorator, Diolet, Mapei, Makrak, Boramax, Rauplak, Gecko, Soudal, Ega. Dodatkowo tylko w tym dniu przygotowaliśmy mega ceny ceny najniższe z ostatnich 30 dni. Klej do styropianu. Opakowanie 25 kg firmy Kleip. Jedyne 21,29 zł. Oraz proszek do prania Megapaka 9,2 kg. Jedyne 39,89 zł. Przyjdź, porozmawiaj. Zjedz pyszną kiełbaskę, watę cukrową. Spędź z nami miło czas. Raźbud Klecie 70 naprzeciwko Szkoły Rolniczej. Widzimy się 29 maja.
5: Tylko w piątek w Lidlu z kuponem Lidl Plus. Krem do smarowania Nutella 350 gramów. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji.
6: Lidl. To się opłaca.
7: Masz aplikację Moja Mrówka? Jeśli jeszcze nie, czas to zmienić. W PSB Mrówka Jasło i PSB Mrówka Pilzno każdy czwartek to start nowej, wyjątkowej oferty. Co tydzień nowe, wybrane produkty kupisz taniej właśnie z aplikacją Moja Mrówka. Od czwartku do soboty czekają na Ciebie obniżone ceny na artykuły do domu, ogrodu, remontu i budowy. Co tydzień coś innego, co tydzień nowe okazje i jeszcze więcej oszczędności. Wystarczy pobrać aplikację Moja Mrówka i korzystać z promocji przygotowanych specjalnie dla Ciebie. Nie przegap najlepszych ofert tygodnia. PSB Mrówka Jasło, ulica Floriańska 121 i PSB Mrówka Pilzno, ulica Witosa 2A. Tu zakupy naprawdę się opłacają.
8: Hurtownia materiałów budowlanych Raźbud oferuje sprzedaż hurtową oraz detaliczną materiałów budowlanych, kostki brukowej, pustaków, styropianu, kruszyw oraz stali. Uwaga! Mega ceny na systemy elewacyjne firmy Kleip. Najniższe ceny w ciągu ostatnich 30 dni. Tynk elewacyjny, silikonowy, wiadro 25 kg, 168,90 zł. Przyjdź, zapytaj, doradzimy, wycenimy, to nic nie kosztuje. Super cena na pelet oraz polski węgiel i ekogroszek. Cena od 1190 zł. Przy zamówieniu minimum 1 tony. Dostawa gratis. Szczegóły u sprzedawców. U nas kupisz i zakujesz węże hydrauliczne do maszyn rolniczych, budowlanych oraz samochodów ciężarowych. Zapraszamy również do naszego skupu złomu i metali kolorowych. Płacimy uczciwie. Raźbud Klecie 70 naprzeciwko Szkoły Rolniczej oraz Jodłowa 911. Czekamy na Ciebie.
9: Reklama.
10: Trendy Radio. Największe hity lat 80., 90. i współczesnych.
11: Modern Talking. Atlantis is calling.
12: Znowu niemiecki duet i znowu dance-popowe granie, moi drodzy.
11: Tak, wchłania się no na naszej antenie. W Niemczech, no, rodziło się.
12: Ale wiesz, no, You Are a Woman na przykład.
11: Muzyka eurodance'owa. No pewnie. No znam.
12: You're my heart, you're my soul.
11: Tak. Wiesz, ja chyba najbardziej you lubię You're my heart, you're my soul.
12: Ja też. Ale Sherry Sherry Lady też, na równi.
11: No też.
12: Wszystkie te utwory, też, które no. wymieniliśmy, pewnie znacie, moi drodzy, a to za sprawą oczywiście takiego znakomitego programu, w którym gościmy od czasu do
11: tak
12: czasu.
11: Jest. Tak, to ty skromnisiu.
12: To tam gościsz gdzie? A ty w ogóle przyjmujesz jakieś gości? Bo jesteś, słyszałem, anty.
11: Ja jestem anty.
12: Anty całkowite.
11: Marcin, to ty jesteś anty.
12: Tak?
11: Najlepiej zwalić na mnie.
12: Zgadza
11: ale
12: się.
11: Ale dobra, biorę to na klatę, niech ci będzie, jak ma być ci lżej.
12: No nie wiem, czy ty na klatę dużo weźmiesz.
11: No nie wezmę.
12: No pokaż.
11: Nie pokażę.

0: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienia w regionie.
1: ATB.
2: ATB?
1: I let you go.
2: No, myślałem, że podniesiesz 5 kilo, ale nie poszło.
1: Co ty? Podniosę 2.
2: 2?
1: No.
2: Jejku, ludzie, słyszycie to?
1: Ludzie.
2: Gdzie ja jestem?
1: A ty ile? A ty podniesiesz w dużo, Marcin.
2: Podniosę,
1: setę?
2: No, setę.
1: No kurde.
2: Prawie.
1: To ty nie chcesz pójść na jakiegoś, wiesz, trenera
2: zastanowić.
1: Personalnego?
2: Kiedyś ćwiczyłem, jak byłem w 8 klasie. To było dawno.
1: Marcin, kiedy to było?
2: No, oj.
1: Kiedy ostatni raz trzymałeś hantelkę w ręce, powiedz mi?
2: Producent i DJ, słuchajcie, tworzy muzykę elektroniczną, ATB pojawia się na naszej antenie.
1: Tak, André Tannerberger już teraz przejmuje antenę.

0: Trend Radio. Dobry wybór.
1: Automatic Lover.
2: I Real McCoy.
1: No to niemiecki taki wyjątkowy projekt eurodance'owy. Pojawia się, jak słyszycie, takie kawałki eurodance'owe dzisiaj proponujemy, że nóżka sama chodzi.
2: No pewnie.
1: Kierownica też sama chodzi, jak pisze Ewa. Pani Ewo, pozdrawiamy gorąco. Jeśli jest pani zawodowym kierowcą, to tym bardziej pozdrawiamy.
2: O, i wszystkich oczywiście kierowców.

0: refleksja.
1: Co na wakacjach? Jak myślała pewnie, są wakacje, jest ciepło, co za kawałek wymyślisz?
0: No Aleksi coś, nie? Give me love.
1: No, pasowało, jak najbardziej. Ale ona chyba trochę się tak tych rozkochała w tych hitach wakacyjnych, pewnie za sprawą oczywiście pierwszego utworu, który brzmiał Summer is Crazy.
0: Dobrze wylansuje się ten pierwszy kawałek, no to te kolejne też muszą być w podobnej
1: tonacji. Ja już pytałem, moja droga, wielokrotnie, które wakacje twoje były najlepsze. Odpowiadałaś przeróżnie.
0: No tak, co roku mam inne zdanie. Wiesz, wydaje mi się, że Marcin, że to z 2021 roku.
1: Dlaczego?
0: Było dużo słońca, dużo plaży, odpoczynku.
1: I ten wyjątkowy.
0: No i poznałam Andrę. Do dzisiaj o nim myślę.
1: Tak?
0: No.
1: No, to przestań myśleć, tylko się weź za robotę.
0: A dobra, to już nie bądź taki...
1: Bajanie, miłosne, gadki i w kółko to samo. No, ludzie.
0: Marcin, trochę zaszalej. Już nie bądź taki sztywniak.

0: Dzięki, dzięki, dzięki. Sąsiadów pozdrowiliśmy? Pozdrowiliśmy chyba, nie?
1: Pozdrowiliśmy sąsiadów.
0: Piątek, weekendu, początek. Pozdrawiamy wszystkich, którzy na weekend planują coś wyjątkowego robić. Co planujesz na weekend? Oprócz zamiatania, sprzątania, wynoszenia śmieci. No właśnie, śmieci odbierają we wtorek, więc pamiętaj o tym.
1: Marcin, dobrze, że mi przypomniałeś. To może... No dobrze, dobrze.
0: No, musisz to wszystko popakować. Te graty,
1: nie,
0: wszystkie.
1: Muszę do sołtysa zadzwonić, bo nie mam już żółtych worków.
0: Panie sołtysie, słyszy pan?
1: No, muszę przyjść.
0: No, takie przyziemne całkowicie sprawy u nas też na antenie.
1: Tylko poczekaj, to ja muszę, Marcin, już teraz wyjść.
0: Już idź.

0: ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Większość kraju z ostrzeżeniem przed zagrożeniem pożarowym w lasach. Sejm uchwalił ustawę o statusie osoby najbliższej. Ryk amerykańskich silników w Katowicach. W czerwcu festiwal American Cars Mania. Marcin Krzemiński, witam i zapraszam. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał alerty w związku z dużym zagrożeniem pożarowym w lasach. Ostrzeżenia obejmują obszar niemal całego kraju z wyłączeniem regionów północnych. Zaapelowano także, by nie używać ognia w lesie i jego sąsiedztwie i nie wyrzucać niedopałków. Prognozy pogody z niepokojem obserwują służby na Mazowszu. Od wczoraj zmagają się z pożarem lasu w Międzylesiu w powiecie wołomińskim. Odwołane są tam lekcje w miejscowej szkole, a w budynku zebrał się sztab kryzysowy.
2: Taką mamy teraz pogodę, taką ogromną suszę, że aż strach, bo myślę, że to się może po prostu powtarzać. Jeszcze są jakieś hipotezy o podpalenie?
3: Słyszałem, no to, że podpalenie, tak? Ale to nie wiadomo. No.
4: Na dalszym terenie tutaj nocowa około strażaków jest non-stop rotacja między nimi.
1: Mówi wójt gminy Poświętne Sylwester Niśniak. Wcześniej mówili mieszkańcy miejscowości Żądza, którą wczoraj ewakuowano. Akcja gaśnicza w powiecie wołomińskim prowadzona jest na 300 hektarach, a las pali się na około 100. W akcji gaśniczej od rana bierze udział policyjny Black Hawk, również 4 samoloty typu Dromader. Na miejscu jest ponad 800 osób, to strażacy i żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej.
5: Na tą chwilę to jest dość. Jeżeli będzie taka potrzeba, to te oddziały będą zwiększane. Nie mamy już w tej chwili tak dużego ognia, mówię, dogaszamy powiedzmy to, natomiast obserwujemy, bo mamy prognozy, że wiatr może się zwiększyć, wtedy po prostu mogą się pojawić kolejne problemy.
1: Mówi wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Wiesław Szczepański. Gaszenie pożaru może potrwać nawet kilka dni. Sejm uchwalił ustawę o statusie osoby najbliższej. Nowe prawo poparła koalicja rządząca. Posłowie PiS i Konfederacji złożyli wnioski o odrzucenie projektów w całości. Marne są szanse, by ustawę podpisał prezydent, bo zdaniem jego urzędników nowe prawo wprowadza de facto legalizację związków partnerskich. Ustawa zakłada, że dwie osoby pełnoletnie, także tej samej płci, będą mogły zawrzeć umowę u notariusza i decydować między innymi, czy chcą, czy nie odrębności majątkowej, ale także chodzi o prawo do mieszkania, dostępu do informacji medycznej, zwolnienia od podatku od spadków i darowizn. Ryk amerykańskich silników będzie można usłyszeć w Katowicach. Pod koniec czerwca na lotnisku Muchowiec odbędzie się American Cars Mania. Organizatorzy spodziewają się blisko 2000 amerykańskich klasyków na czterech kółkach.
6: Jeśli chodzi o najpiękniejsze samochody, to Charger.
7: Ja bardzo lubię Cadillaca Eldorado na przykład.
6: A ja z 59 skrzydlaka, którym jeździł Elvis.
7: Na przykład, ale też Mustangi stare. To jest esencja Ameryki. Natomiast nie tylko te skrzydlaki przejeżdżają, ale też starsze samochody z lat 30.
1: Mówili organizatorzy Mariusz Wypychowski i Adam Rostalski. Oprócz amerykańskich samochodów będą też m.in. Texas Day z Rodeo, festiwal steków i koncerty.

0: Halko, halko, to czas na prognozę pogody. 20 stopni w regionie Podkarpacia i Małopolski to aura na dzisiaj w nocy. Nie tak przyjemnie, bo tylko 9, ale już jutro, no niestety, zmiana temperatur na chłodniejsze. 17 stopni odnotujemy na termometrach w Krośnie, w Jaśle, w Tarnowie, w Rzeszowie, w Lesku, w Dębicy i w Gorlicach. Synoptycy przewidują również burze z deszczem i wiatr w porywach nawet do 50 km na godzinę. Niedziela podobnie, 18 stopni, lepiej zabrać ze sobą parasol.
1: Reklama. Szukasz mieszkania w Jaśle? Nie kupuj, póki nie sprawdzisz zielonego zakątka. Przy ulicy Grunwaldzkiej budujemy nowoczesne osiedle. Mieszkania jedno- i dwulokalowe w zabudowie szeregowej oraz kameralny budynek wielorodzinny. Wybierz parter z prywatnym ogródkiem lub piętro z balkonem. Rezerwacja to tylko 1% wartości. Odbierz klucze do swojej przyszłości. Odwiedź nasze biuro w Jaśle przy Rynku 17 lub wejdź na zielonyzakatekjaslo.pl.
2: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
3: My, pracownicy Agaty, gościmy dziś znanego psychologa mebli.
4: Meble kuchenne Kubik, z uwagi na to, że wpasowują się nawet w najtrudniejsze wnętrza, są uważane za układne, bezkonfliktowe i spolegliwe.
3: To dobre cechy charakteru.
4: Raczej konstrukcji wewnętrznej.
5: A teraz, kupując w Agacie meble kuchenne Kubik pod wymiar, otrzymasz wow! Zwrot VAT! Tak! Zwrot VAT na kartę podarunkową. Zyskaj aż do 2000 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Lato, słońce, moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny. Już od 17 zł. Więcej na co dzień. I na wyjątkowe okazje. Teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
8: Znowu lecicie?
9: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
8: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
9: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
10: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
1: Reklama.
11: Granie na żądanie.
12: Zamawiaj ulubione hity, spraw niespodziankę bliskim i znajomym. 7148 trendy. I treść pozdrowień. Kosz złotówka plus VAT.
0: Witam, witam i o zdrowie pytam. Jak tam dziubasy się czujecie? Mam nadzieję, że wszystko u was w porządku. No z tego, co widzę za oknem, no jest nawet ładnie. Ale jak szłam rano do pracy, myślę sobie, o nie, zimno powraca, lukam dzisiaj na pogodę, patrzę. No i niestety, moi drodzy, ale jeszcze na te cieplejsze temperatury będziemy musieli sobie poczekać, ponieważ idzie ochłodzenie. Jeżeli chodzi o deszcz, no również musimy przygotować się, że weekend, no może nie być taki słoneczny, ale wiadomo, jak to z tą pogodą jest, różnie bywa. Ale jedno jest pewne. Zapraszam na program. Już teraz startujemy. 7148 trendy. I to, co macie do przekazania, zostańcie.

0: Trendy. Podkarpacie i Małopolska.
1: Dla pięknej Ewelinki z Krosna, która jest bardzo zajęta wystawianiem ocen swoim uczniom, by znalazła trochę czasu dla swojego wielbiciela. Proszę o piosenkę Pociąg po torach. Oj, pięknie zagramy, pani Ewelinko. No mam nadzieję, że znajdzie pani chwilę czasu na randkę. No musi się pani zgodzić. Z tego, co czytam, to komuś bardzo na pani zależy. Ale wiadomo jak jest, no nauczyciele teraz będą mieć, no, prawdziwy chaos, jeżeli chodzi o wystawianie ocen. Bardzo dużo czasu trzeba na to poświęcić. Klasyfikacja, jeszcze uczniowie, którzy chodzą i proszę pani, chcę lepszą ocenę. No, zaczyna się ten sezon właśnie. Lecimy.

0: Reklama.
1: Hej, nadal myślisz, że na zmianę życia jest za późno? A co jeśli nowy zawód możesz zdobyć całkowicie za darmo? Żak Wiaśle zaprasza na kierunki: masażysta, kosmetyka, terapeuta, opiekun medyczny i wiele więcej. Darmowa legitymacja, lepsze warunki pracy dla osób do 26 roku życia. Jasło, ulica Floriańska 17. Żak, ucz się krótko, pracuj konkretnie.
0: Reklama.
2: Granie na żądanie. Antena jest twoja.
1: Pozdrowienia dla Agi, która obecnie robi z dwóch od całej załogi. No czasem bywa i tak. Armin van Buuren, In and Out of Love. Może sobie odpocznij. Piękny hicior już teraz na naszej antenie. A Gula, no właśnie, odpoczynek też jest bardzo ważny. Pamiętajcie, żeby dbać o siebie fizycznie, psychicznie. No z tego, co czytałam.

0: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie. Wszechczasów dla Ciebie.
1: Serdeczne urodzinowe życzenia dla Witolda od kochających dzieci Ali i Marka Magic Band. Zagramy, no pewnie, że tak, a panu Witkowi życzymy dużo, dużo zdrowia, radości, uśmiechu, spełnienia marzeń. I dobrze, że jest piątulo, bo można zaplanować super imprezę urodzinową albo grilla.

Orkiestra Szarpany dla wspaniałej pary tancerzy Renaty i Michała. Niedługo się widzimy. Oj, no to pewnie, że tak. Chyba nie możecie się już doczekać, nie? Ja też tak mam, że jak jestem umówiona na wieczór na przykład z moją przyjaciółką Karolką, z którą na całe szczęście już jutro się zobaczę i trzymam za nią mocno, mocno kciuki, no to właśnie też człowiek siedzi cały dzień jak na szpilkach. Coś w tym jest, ale to dobrze, musimy budzić w sobie swoje wewnętrzne dziecko, szczególnie, że no zbliża się Dzień Dziecka, także dziubasy, no pozytywnie podchodzimy do tematu.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Policjanci pod nadzorem prokuratury ustalają okoliczności wypadku, w którym śmierć poniósł 32-letni motocyklista. Do zdarzenia doszło w środę po godzinie 19 w miejscowości Wola Niżna na drodze wojewódzkiej numer 897. Pracujący na miejscu policjanci krośnieńskiej drogówki wstępnie ustalili, że kierujący motocyklem, jadąc w kierunku Moszczańca, najprawdopodobniej podczas wykonywania manewru wyprzedzania zderzył się z kierującym Iveco, który poruszał się w tym samym kierunku. 32-letni mieszkaniec powiatu krośnieńskiego na skutek doznanych obrażeń poniósł śmierć na miejscu. Kierujący Iveco był trzeźwy. Zarówno on, jak i podróżująca z nim pasażerka nie odnieśli obrażeń. Na miejscu wypadku funkcjonariusze z udziałem prokuratora zabezpieczyli ślady oraz wykonali czynności, które pomogą w ustaleniu wszelkich okoliczności zdarzenia. Ciało zostało zabezpieczone do badań sekcyjnych. Od połowy kwietnia obowiązują nowe zasady w orzecznictwie lekarskim w ZUS. Poza lekarzami specjalistami także fizjoterapeuci i pielęgniarki mogą pracować dla ZUS. Lekarze orzecznicy, tak jak do tej pory, będą wydawali orzeczenia dla potrzeb ustalania uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń należących do właściwości ZUS. W ramach kontroli orzecznictwa o czasowej niezdolności do pracy, a także dla celów realizacji zadań zleconych ZUS na podstawie innych ustaw oraz dla celów świadczeń podlegających koordynacji wspólnotowej i dwustronnej, bilateralnej, mówi Wojciech Dyląg, rzecznik prasowy ZUS w regionie podkarpackim.
2: Przed zmianami zadania te realizowali wyłącznie lekarze specjaliści zatrudniani na podstawie umów o pracę w ZUS-ie od 13 kwietnia poza lekarzami orzecznikami. W określonych ustawowo rodzajach spraw orzeczenia będą mogły wydawać także osoby, które wykonują samodzielnie zawody medyczne i posiadają tytuł specjalisty w dziedzinie fizjoterapii albo pielęgniarstwa. Zmieniły się także kwalifikacje zawodowe, jakimi muszą legitymować się lekarze orzekający w ZUS-ie. Poza lekarzami specjalistami na stanowiskach orzeczników mogą pracować również lekarze odbywający szkolenie specjalistyczne w określonej dziedzinie medycyny oraz lekarze z 5-letnim stażem pracy w zawodzie, którzy nie mają tytułu specjalisty i nie odbywają szkolenia specjalizacyjnego.
1: Pozostałe zmiany dotyczące w szczególności organizacji postępowania orzeczniczego oraz nowego trybu wydawania orzeczeń wejdą w życie 1 stycznia 2027 roku.
3: Więcej informacji na trendradio.pl.
1: Skansen archeologiczny Karpacka Troja w Czcinicy zaprasza do udziału w wystawie pod tytułem Brąz, Miedź, Cyna. Wystawa poświęcona jest jednemu z najważniejszych przełomów technologicznych w dziejach ludzkości, odkryciu oraz opanowaniu umiejętności wytwarzania brązu. Ekspozycja ukazuje drogę od naturalnej miedzi, wykorzystywanej już w pradziejach po świadome tworzenie stopów metali, które pozwoliły człowiekowi produkować trwalsze, bardziej funkcjonalne i estetyczne przedmioty. O szczegółach mówi Magdalena Ślawska-Dubiel z Karpackiej Troi w Czcinicy.
4: Zapraszamy Państwa serdecznie na wystawę czasową, która zorganizowana jest w naszym skansenie. Wystawa nosi tytuł Brąz, Miedź, Cyna i poświęcona jest jednemu z najważniejszych przełomów technologicznych w dziejach ludzkości, czyli odkryciu oraz opanowaniu umiejętności wytwarzania brązu. Będą Państwo mieli szansę zobaczyć, myślę, że jedne z najważniejszych zabytków wykonanych właśnie z brązu i to z naszych terenów tutaj. Wystawa jest czynna do końca października na piętrze w naszym skansenie.
1: Ekspozycja obejmuje obiekty wypożyczone z Muzeum Historycznego w Sanoku, Muzeum Okręgowego w Rzeszowie, Muzeum Podkarpackiego oraz Muzeum Regionalnego w Jaśle.
0: Reklama. Hurtownia Budowlana Raźbut zaprasza na dni otwarte 29 maja. Przyjdź i porozmawiaj. Spotkaj się z producentami chemii budowlanej, narzędzi ręcznych, elektronarzędzi. Każdy znajdzie coś dla siebie, do domu i do pracy. W tym dniu będziesz mógł się spotkać i porozmawiać ze specjalistami z takich firm jak Kleip, Stalco, Fox Decorator, Diolet, Mapei, Makrak, Boramax, Rauplak, Gecko, Soudal, Ega. Dodatkowo w tym dniu przygotowaliśmy mega ceny najniższe. najniższe z ostatnich 30 dni. Klej do styropianu. Opakowanie 25 kg firmy Kleip. Jedyne 21,29 zł. Oraz proszek do prania Megapaka 9,2 kg. Jedyne 39,89 zł. Przyjdź, porozmawiaj. Zjedz pyszną kiełbaskę, watę cukrową. Spędź z nami miło czas. Raźbut Klecie 70 naprzeciwko Szkoły Rolniczej. Widzimy się 29 maja.
5: To morlińska z szynki, na którą mam smaka, a ta tutaj to morlińska z piersią kurczaka. Obie zachwycają i smakiem porywają, są wybitne jakości, więc po prostu urzekają.
6: Wbijaj do sklepu po morlińskie kiełbasy.
7: Lato, słońce, moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny, już od 17 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Teraz w Twoim sklepie. Kik, więcej niż się spodziewasz.
0: Reklama.
8: Granie na żądanie.
9: Zamawiaj ulubione hity, sprawnie spodziankę bliskim i znajomym. 7148 trendy. I treść pozdrowień. Koszt złotówka plus VAT.
10: Gorące i serdeczne pozdrowienia dla cudownej Oli. Piosenkę oczywiście Andrę, ale Aleksandra. Zagramy Olunia specjalnie dla ciebie. No i fajnie, że ten hicior powraca na antenę. Dawno nie słyszałam.

0: Trendy Radio. Dobry wybór.
1: Kochanej Edytki od Wojtka, miłego dnia i całego weekendu. Milano, o tobie, kochana. Pozdrawiam waszą dwójkę bardzo, bardzo serdecznie. No cieszę się, że ta wasza miłość tak pięknie się tli. I dziękuję za super frekwencję. Start!

0: Reklama. Sąsiedzie, w MPM mamy nowość od Joli i Zbyszka z Małopolski. Nowa odmiana kapusty. Większy plon, niższa cena i od razu konkret. Tylko do środy kapustę kupisz w MPM za połowę ceny. 3 zł za sztukę. Tak, porządna kapusta w świetnej cenie. 3 zł za sztukę tylko do środy. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 6 zł za sztukę.
1: Zrób zakupy i zgarnij swoją pluszową mrówkę. Od 4 do 30 maja 2026 roku w sklepach PSB Mrówka Jasło oraz PSB Mrówka Pilzno trwa wyjątkowa promocja dla klientów. Jak to działa? Pobierz bezpłatną aplikację Moja Mrówka, zrób minimum 5 razy zakupy za co najmniej 150 zł każde i zeskanuj paragony w aplikacji. To wszystko! Za spełnione warunki otrzymasz darmową maskotkę mrówkę. Zakupy, a do tego mrówka dla Ciebie. Zapraszamy do PSB Mrówka Jasło przy ulicy Floriańskiej 121 oraz PSB Mrówka Pilzno przy ulicy Witosa 2A. Nie zwlekaj, liczba maskotek ograniczona. Szczegóły akcji znajdziesz w aplikacji Moja Mrówka oraz punktach obsługi klienta. PSB Mrówka Jasło i PSB Mrówka Pilzno. Tu warto wracać.
0: Reklama.
2: Pozdrawiam śliczną Karolinkę o przeuroczych oczkach. Proszę o piosenkę Mandacik. Wiecie co? Te Karoliny coś chyba mają w tych oczach, bo znam dwie i mają tak cudowne oczy, jeszcze się okaże, że mówimy o tej samej. Mandacik pewnie dla wszystkich pięknych kobiet.

0: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie wszechczasów dla Ciebie w Jaśle.
1: Łzy, endorfiny, granat dla kochanego męża Łukasza, który jest teraz w pracy. Kocham Cię, kochanie, żona Justyna z synkiem Gabrysiem. Oj, pozdrawiam Was bardzo, bardzo serdecznie, całą familię oczywiście. No i lecimy, endorfiny, granat już teraz na naszej antenie.

0: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie. Wszechczasów dla Ciebie.
1: Dla kochanego Piotrusia od sąsiadek z pracy, które bacznie Cię obserwują. Dziękujemy za podgłośnienie radia. Stemikowe koleżanki, proszę o piosenkę Kareta Złota. Piotrku, no dziewuchy Cię tu bacznie obserwują, z tego co same też napisały. Ale to dobrze, kto się czubi, ten się lubi. Kareta Złota, dziewuchy, co? No... Mam nadzieję, że chodzi o ten utwór zespołu Hitsanok. Jeżeli nie, to proszę mnie poprawić, ale wydaje mi się, że ten jest no taki najbardziej znany. Play!

0: Bye, bye, bye. Do usłyszenia życzę oczywiście udanego dzionka i standardowo słyszymy się później. Heja!
1: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
2: W weekend na stacjach paliw taniej spadają ceny maksymalne. Polski prezydent chce odebrać prezydentowi Ukrainy najwyższe polskie odznaczenie. Wciąż nie wiadomo, jak doszło do katastrofy dromadera podczas gaszenia Puszczy Solskiej. Marcin Krzemiński. Kolejna obniżka maksymalnych cen paliw. W weekend i w poniedziałek litr benzyny 95 nie może kosztować więcej niż 6 zł 5 groszy. To taniej niż dziś o 11 groszy, wynika z obwieszczenia resortu energii. 10 groszy mniej za litr może maksymalnie kosztować benzyna 98, bo 6,63. Najmniej potanieje olej napędowy o 3 grosze do 6 zł 34 groszy. Odebrać order Orła Białego prezydentowi Ukrainy Wołodymirowi Zełenskiemu. To proponuje prezydent Karol Nawrocki po tym, jak Zełenski nadał imię bohaterów UPA jednej z jednostek wojskowych. Ukraińska powstańcza armia jest odpowiedzialna za eksterminację ludności polskiej na Wołyniu w trakcie II wojny światowej. Premier apeluje, żeby tonować nastroje. Decyzja prezydenta Zełenskiego, jak mówi Donald Tusk, jest niepokojąca dla naszych relacji, ale tym zajmie się rząd. Ważne, by to robić rozważnie, podkreśla premier.
3: Ludzie, no nie każdy, kto będzie podpalał ogień pod relacje polsko-ukraińskie, czy to jest Ukrainiec, czy to jest Polak, czy to jest prezydent Ukrainy, czy prezydent Polski, robi fatalny błąd.
2: Do polskiego MSZ-u został wezwany już ambasador Ukrainy, któremu przekazano, że Polska jest rozczarowana decyzją prezydenta Zełenskiego i jednoznacznie negatywnie ją ocenia. 8 czerwca odbędzie się posiedzenie kapituły orderu Orła Białego. Wtedy to właśnie kapituła miałaby się zająć odebraniem orderu prezydentowi Ukrainy. Pierwsza zaliczka w ramach programu SAFE 6 miliardów euro jest już w Polsce. Od wczoraj podpisywane są przez stronę rządową z polskimi firmami umowy finansowane z tego programu. Ogółem środki przysługujące Polsce z unijnego programu dozbrajania SAFE to ponad 180 miliardów złotych. Polska, będąca największym beneficjentem programu, wnioskowała o dofinansowanie 139 projektów. Wciąż nie są znane przyczyny katastrofy dromadera, w którym w czasie pożaru Puszczy Solskiej zginął 65-letni pilot. Prokuratura Okręgowa w Zamościu nie wyklucza żadnego scenariusza. Powodem mogła być pogoda, awaria techniczna, czy też sam przebieg akcji, mówi rzecznik prokuratury Rafał Kawalec.
4: Celem tego postępowania jest ustalenie wszystkich okoliczności wypadku, w tym przebiegu zdarzenia, ustalenie jego przyczyn i rozważenie, czy w związku z tym istnieją podstawy do przypisania komuś odpowiedzialności karnej. Aktualnie w sprawie zabezpieczona jest różnego rodzaju dokumentacja. Przesłuchani są świadkowie i prowadzone są inne czynności zmierzające do ustalenia stanu faktycznego.
2: Katastrofę samolotu bada też Państwowa Komisja Badań Wypadków Lotniczych. Nie miał w organizmie zabronionych substancji. Kierowca podejrzany o spowodowanie w kwietniu wypadku, w którym zginął poseł Łukasz Litewka. Tak wynika z opinii toksykologicznej, którą otrzymała prokuratura. Wiadomo też, że kierujący w chwili wypadku nie używał telefonu. Pociągi przewiozły w kwietniu w Polsce blisko 39 milionów podróżnych. To o 10% więcej niż w kwietniu ubiegłego roku. Wynika z danych Urzędu Transportu Kolejowego. No ale jest to mniej niż w rekordowym marcu tego roku, bo porównując miesiąc do miesiąca, pasażerów było mniej o prawie 1,5 miliona, czyli blisko 4%.
5: Dzisiejszego wieczora może popadać. Termometry w nocy z piątku na sobotę na Podkarpaciu i w Małopolsce pokażą średnio 10 stopni. Jutro w trakcie dnia szaro i momentami też deszczowo. 18 pokażą termometry w Krośnie, Jaśle czy Sanoku, maksymalnie 20 w Tarnowie i Dębicy, a 19 w Gorlicach.
1: Reklama. Hurtownia budowlana Raźbut zaprasza na dni otwarte 29 maja. Przyjdź i porozmawiaj. Spotkaj się z producentami chemii budowlanej, narzędzi ręcznych, elektronarzędzi. Każdy znajdzie coś dla siebie, do domu i do pracy. W tym dniu będziesz mógł się spotkać i porozmawiać ze specjalistami z takich firm jak Kleip, Stalco, Fox Decorator, Diolet, Mapei, Makrak, Boramax, Rauplak, Gecko, Soudal, Ega. Dodatkowo tylko w tym dniu przygotowaliśmy mega ceny, najniższe z ostatnich 30 dni. Klej do styropianu, opakowanie 25 kg firmy Kleip, jedyne 21,29 zł. Oraz proszek do prania mega paka 9,2 kg, jedyne 39,89 zł. Przyjdź, porozmawiaj, zjedz pyszną kiełbaskę, watę cukrową, spędź z nami miło czas. Raźbut Klecie 70 naprzeciwko Szkoły Rolniczej. Widzimy się 29 maja.
6: Chcecie wygrywać więcej?
7: Tak!
6: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
7: Ale to kręci!
6: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
8: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś polskie ogórki zielone, cena przed obniżką 1,99 zł, a teraz 99 groszy za kilogram. Borówki amerykańskie, cena przed obniżką 23,99, teraz 13,99, a z kuponem Lidl Plus jeszcze taniej, 11,99 za opakowanie aż 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl, to się opłaca.
10: W moich sklepach Groszek, ABC i Eurosklep mega okazje na weekend. Ser żółty w plastrach Mlekpol 150 gramów w ofercie 1 plus 1 za grosz z aplikacją Moje Sklepy. A chipsy Crunch Chips 130 gramów za 5,95. Oferta trwa od 28 do 30 maja w wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy. Wybieram Moje Sklepy.
1: Reklama.
11: Druga zmiana ze zdwojoną siłą. Popołudniowy program Trendy Radia. Słuchaj od poniedziałku do piątku tuż po 13.
12: Jesteśmy po 13. Druga zmiana, piątkowa druga zmiana w Trendy Radio. Co ty tutaj robisz? Tak możemy się zapytać samych siebie w robocie. Na przykład elektryczne gitary przed nami, za moment zajrzymy do kalendarza.

słuchajcie, piątek, 29 dzień maja, do lata 22 dni i dzisiaj mamy Europejski Dzień Sąsiada. No, sąsiad, porządny chłop. Jak pożyczy wiertarkę na przykład, bo jak kupi nowy samochód, to zdecydowanie nieporządny.

0: Reklama. To jest ten moment. Krzeszowickie pomidory malinowe, te co zawsze, po prostu najlepsze z MPM. Są teraz do środy za pół ceny. Tak, to 7,50 zł za kilogram. Soczyste, pachnące, idealne na kanapki i do sałatki. Pomidory malinowe w MPM teraz 7,50 za kilo, tylko do środy. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 15 zł za kilogram. Reklama.
1: Trendy Radio. Twoja fala dobrej energii.

Słuchajcie, no jest piątek i wiecie co? Przed nami weekend, ale mam jeszcze jedną dobrą wiadomość. W przyszłym tygodniu długi weekend. Boże Ciało w czwartek, a to oznacza, że jeden dzień urlopu pozwoli nam otworzyć 4 dni laby. Gorzej jak pracujemy i w sobotę, i w niedzielę. W przyszłym tygodniu długi weekend, a my teraz wracamy do grania.

0: zawsze trendy, hity. Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
2: Gmina Ropa podpisała umowę na budowę boiska sportowego, które powstanie w centrum miejscowości Ropa. W ramach inwestycji powstanie boisko wielofunkcyjne o wymiarach 44 na 24 metry z nawierzchnią poliuretanową. Zakres prac obejmuje również wykonanie ogrodzenia, oświetlenia, wyposażenia sportowego, stojaków rowerowych oraz utwardzonego dojścia z kostki brukowej. Dodatkowo wybudowany zostanie budynek sanitarny. Na realizację zadania gmina Ropa uzyskała dofinansowanie z województwa małopolskiego w wysokości 833 tysięcy złotych. Całkowity koszt zadania wynosi 1 zł 553 tysiące. Planowany termin zakończenia prac to październik bieżącego roku. Nadchodzi kolejna 12. edycja ogólnopolskiego rajdu rowerowego, który poprowadzi cyklistów przez urokliwe zakątki gminy Jedlicze. Wydarzenie odbędzie się 21 czerwca. Start zaplanowano w Jaszczwi przy dworze Stojowskich o godzinie 13. Dla pierwszych 115 uczestników, którzy potwierdzą swój udział w rajdzie, w dniu startu organizatorzy przygotowali pamiątkowe medale. Zgłoszenia przyjmowane są do 12 czerwca pod numerem telefonu 692 608 801. Głównym organizatorem wydarzenia jest Jedlickie Stowarzyszenie Sportowo-Turystyczne Wojtek MTB. Mała scena wielkich serc zachęca do udziału w zbliżających się przedstawieniach. 4 czerwca o godzinie 17 w Domu Ludowym w Lubatowej odbędzie się spektakl pod tytułem Dzieci naszego ojca. To opowieść inspirowana prawdziwą historią z XIX wieku, która niegdyś wstrząsnęła małą, senną miejscowością. Natomiast 17 czerwca w Brzozowskim Domu Kultury na scenie pojawi się klasyka polskiej komedii Gwałtu co się dzieje Aleksandra Fredry. 18 czerwca o godzinie 18 w Regionalnym Centrum Kultur Pogranicza w Krośnie odbędzie się uroczysty wieczór pięciolecia małej sceny wielkich serc. W programie będą fragmenty spektakli, wspomnienia i prezentacje multimedialne, sceny grane na żywo, muzyka i taniec. Darmowe wejściówki, cegiełki są do odebrania w kasie RCKP. Po wydarzeniu odbędzie się dobrowolna zbiórka na rzecz krośnieńskiego hospicjum świętego Jana z Dukli. Szczegóły są dostępne na plakatach na naszej stronie internetowej trendyradio.pl. Lato zbliża się wielkimi krokami, dni są coraz dłuższe, cieplejsze i słoneczne. To idealny moment, aby zadbać o swoją formę oraz samopoczucie. Trening stymuluje metabolizm, dzięki czemu organizm sprawniej zarządza energią i szybciej spala kalorie, nawet wtedy, gdy odpoczywamy, mówi Karolina Wolańska, trenerka personalna.
3: Pierwszą najważniejszą rzeczą to jest podjęcie decyzji, czyli decydujemy się na zmiany w swoim życiu, wyznaczamy sobie cel i skrupulatnie do niego dążymy. Trzeba sobie uświadomić najważniejszą rzecz, że decyzja to nie jest emocja, czyli po prostu decydujemy się, że coś zmieniamy w swoim życiu i realizujemy ten cel, prawda? No i tutaj nie ma wymówek, czyli jesteśmy zdyscyplinowani i każdego dnia dążymy do tego swojego celu.
2: Budowanie tkanki mięśniowej odciąża również stawy i kręgosłup, co jest kluczowe, jeśli spędzamy wiele godzin w pozycji siedzącej.
1: Reklama.
4: Szukasz stabilnej pracy w branży, która zawsze ma moc? Firma Elmatus z Kołaczyc, lider w budowie i modernizacji sieci elektroenergetycznych, zatrudni doświadczonych elektromonterów linii napowietrznych i kablowych oraz inżynierów elektryków. Oferujemy bardzo dobre zarobki, umowę o pracę na czas nieokreślony i pewne zatrudnienie w dynamicznym zespole. Postaw na fachowość i rozwój. Zadzwoń już teraz pod numer 502 452 238. Powtarzam, 502 452 238. Elmatus. Z nami mierzysz wysoko.
5: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
6: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
7: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytu. kontaktów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
8: Lato, słońce, moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny. Już od 17 zł. Więcej na co dzień. I na wyjątkowe okazje. Teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
9: Szukasz mieszkania w Jaśle? Nie kupuj, póki nie sprawdzisz zielonego zakątka. Przy ulicy Grunwaldzkiej budujemy nowoczesne osiedle. Mieszkania jedno- i dwulokalowe w zabudowie szeregowej oraz kameralny budynek wielorodzinny. Wybierz parter z prywatnym ogródkiem lub piętro z balkonem. Rezerwacja to tylko 1% wartości. Odbierz klucze do swojej przyszłości. Odwiedź nasze biuro w Jaśle przy Rynku 17 lub wejdź na zielonyzakatekjaslo.pl.
1: Reklama.

0: mountain.
1: Zajrzyjmy do świata motoryzacji. Uwaga, Włosi pokazali pierwsze w pełni elektryczne Ferrari. W dodatku niebieskie, no i to pięciodrzwiowe auto ma być. Ktoś się może zapytać, co z Ferrari jest w tym Ferrari? Cena.

0: Trendy Radio. Dobry wybór.
1: Trendy Informator.
2: W sobotę w Galerii Rękodzieła Artystycznego w Zarszynie odbędzie się wernisaż wystawy historycznej Polepsze życie za wielką wodą. To opowieść o emigracji mieszkańców Zarszyna i okolic na przełomie XIX i XX wieku aż do czasów I wojny światowej. Wystawa przybliża losy ludzi, którzy w poszukiwaniu lepszego życia wyruszali za ocean, pozostawiając rodzinne strony, tradycje i wspomnienia. Na ekspozycji będzie można zobaczyć ciekawe materiały historyczne, fotografie oraz poznać historię naszych przodków, których marzenia i odwaga stały się częścią lokalnej historii. Początek wernisażu o godzinie 17. Już w niedzielę Park Zdrojowy w Rymanowie Zdroju zmieni się w prawdziwe królestwo najmłodszych. Wydarzenie pod hasłem Dzień Dziecka w podkarpackiej stolicy dzieci rozpocznie się o godzinie 13. Dla fanów motoryzacji przygotowano jazdę samochodem rajdowym oraz pokazy motocykli. Ponadto piana party, pokazy służb mundurowych, dmuchany plac zabaw, mini zoo, wielka kolorowanka plenerowa, malowanie twarzy. Na uczestników czekać będzie również bogata strefa gastronomiczna z grillem, lodami, watą cukrową i darmowymi napojami.
1: Trendy Informator. Reklama.
3: Szukasz szkoły, która rozwinie Twoje zainteresowania i zapewni Ci solidny zawód? Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego imienia Jana Pawła II w Brzostku zaprasza. Kształcimy na kierunkach technik weterynarii i technik architektury krajobrazu z aranżacją wnętrz. Ponadto kształcimy w technikach na kierunkach mechanizacja rolnictwa i agrotroniki, żywienie i usługi gastronomiczne oraz w szkołach branżowych pierwszego stopnia kierunki mechanik oraz kucharz. Oferujemy m.in. darmowe kursy prawa jazdy kategorii B, praktyki zagraniczne oraz doskonale wyposażone pracownie. Szczegółów szukaj na zsbrzostek.pl.
4: Miałeś stłuczkę i nie wiesz, co zrobić? Wstąp do Globcars i powiesz im swój samochód, a cały proces likwidacji szkody i naprawy przebiegnie, jakby jej nigdy nie było. Wszelkie formalności załatwisz na miejscu, otrzymując fachową poradę, jasną informację na każdym etapie likwidacji szkody i naprawy pojazdu. Samochód przywrócony do stanu sprzed zdarzenia. Zadbaj o swoje i innych bezpieczeństwo, wybierając Globcars.
1: Globcars, Krosna, ulica Podkarpacka, 32. Reklama.

0: Kochani, jaki jest nasz skarb narodowy? Zastanawiam się, czy zgadniecie. 3, 2, 1. Rosół. Rozpoczęły się starania, które mają na celu wpisanie rosołu, polskiego rosołu, na listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego. No to prawdziwy skarb, trzeba się z tym zgodzić. I jakby nie patrzeć, lekarstwo doskonałe. No cokolwiek mi się w życiu nie działo, to moja babcia zawsze mówiła: zjedz rosołu, to ci przejdzie.
1: Słuchasz Trend Radio. You think I worry about hell when I'm living in heaven? Life is a roll of dice and I keep hitting that seven. Como dice mi abuela, hay un tiempo para todo y ahora es el tiempo, es el dueño de este momento.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Nadal trwa akcja gaszenia ogromnego pożaru na Mazowszu. Potem o zamieszkach, które przerwały juwenalia w Gliwicach. I dobre wieści dla kierowców dotyczące cen paliw w przyszłym tygodniu. Marcin Krzemiński. Trwa kolejna godzina akcji gaszenia wielkiego pożaru lasu w powiecie wołomińskim na Mazowszu. Prowadzona jest na 300 hektarach, a las pali się na około 100. Sztab akcji w miejscowości Międzyleś odwiedził premier. Donald Tusk ocenił, że jest jeszcze za wcześnie, by powiedzieć, że sytuacja jest w pełni opanowana, ale jest lepiej niż było wczoraj wieczorem. Odebrałem raport, który pokazuje, jak dużą pracę wykonano przez całą noc, podkreślał Tusk.
2: Dużo zależy od tego wiatru, który znowu się powoli zrywa, ale to ludzie są tutaj przygotowani.
1: Szef rządu dodał, że nie ma na razie ryzyka zarządzania kolejnej ewakuacji ludzi. Przekazał też, że chęć wsparcia polskich strażaków zgłosili Słowacy. Donald Tusk podkreślał też, że ci sami strażacy, którzy dziś gaszą duży pożar lasu na Mazowszu, wcześniej walczyli z ogniem w Puszczy Solskiej. Policja prowadzi dochodzenie w sprawie zamieszek, które przerwały wczoraj igry, czyli juwenalia Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Doszło do nich, gdy tłum nie mógł wejść na teren imprezy. Grupa osób przewróciła barierki i wtargnęła na teren. Tłum miał zachowywać się agresywnie i rzucać butelkami. Nadkomisarz Marzena Szwed potwierdza użycie gazu łzawiącego, a okoliczności zdarzenia są wyjaśniane. Zatrzymano 17-latka.
3: Dopuścił się czynnej napaści na interweniującego policjanta.
1: Służby nie potwierdzają informacji, by ktoś został poszkodowany. Pieniądze z programu SAFE muszą wzmocnić europejską obronę też przed takimi atakami jak dziś w Rumunii, komentuje Komisja Europejska. Dziś rosyjski dron uderzył w blok mieszkalny w Rumunii. Ranne są dwie osoby. Zagrożenie atakami hybrydowymi ze strony Rosji jest realne. Musimy też wzmocnić nasze systemy antydronowe, mówi rzecznik Komisji Thomas Renier. Oczywiście chodzi o obronę naszej wschodniej flanki, ale też Unii Europejskiej jako całości. Dlatego Komisja wzmacnia swoje wysiłki, żeby kraje członkowskie i przemysł obronny mógł inwestować i SAFE gra w tym kluczową rolę. Dzisiaj Polska jako pierwszy kraj dostała przelew zaliczki z programu pożyczkowego SAFE od Komisji Europejskiej. To ponad 6,5 miliarda euro. Nawet poniżej 6 zł za litr. Do takiej wysokości mogą spaść w przyszłym tygodniu ceny paliw, twierdzą analitycy rynku. To dzięki niższym cenom ropy oraz przedłużeniu pakietu CPN. Dzięki niemu też niższe będą ceny maksymalne paliw w weekend i poniedziałek. Za litr benzyny 95 zapłacimy nie więcej niż 6 zł 5 groszy, a oleju napędowego 6,34. 14 czerwca wchodzi w życie wakacyjna korekta rozkładu jazdy pociągów PKP PLK. Największą nowością będzie powrót kolei do Łomży. Po ponad 30-letniej przerwie składy pojadą z Łomży do Białegostoku i Olsztyna. Kolejną nowością będzie przywrócenie ruchu pociągów na trasie Jelenia Góra - Szklarska Poręba. Będą kursować regularnie przez całe wakacje.
4: Dziś umiarkowane zachmurzenie na Podkarpaciu i w Małopolsce. Termometry pokazują około 21 stopni. W nocy z piątku na sobotę średnio 10 kresek nad zerem. A jutro w trakcie dnia no już szaro i momentami też deszczowo. Od 18 stopni w Sanoku, Krośnie i Jaśle do 20 w Tarnowie i Dębicy.
5: Reklama. Hurtownia budowlana Raźbut zaprasza na dni otwarte 29 maja. Przyjdź i porozmawiaj, spotkaj się z producentami chemii budowlanej, narzędzi ręcznych, elektronarzędzi. Każdy znajdzie coś dla siebie, do domu i do pracy. W tym dniu będziesz mógł się spotkać i porozmawiać ze specjalistami z takich firm jak Kleip, Stalco, Fox Decorator, Diolet, Mapei, Makrak, Boramax, Rauplak, Gecko, Soudal, Ega. Dodatkowo tylko w tym dniu przygotowaliśmy mega ceny najniższe z ostatnich 30 dni. Klej do styropianu, opakowanie 25 kg firmy Kleip, jedyne 21,29 zł oraz proszek do prania Mega Paka 9,2 kg, jedyne 39,89 zł. Przyjdź, porozmawiaj, zjedz pyszną kiełbaskę, watę cukrową, spędź z nami miło czas. Raźbut Klecie 70 naprzeciwko Szkoły Rolniczej. Widzimy się 29 maja.
6: Znowu lecicie?
7: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
6: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
7: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
8: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
9: Castorama.
10: Teoria
9: i praktyka.
10: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
9: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
11: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś wszystkie słodycze marki Kinder. 2 plus 1 za grosz. Nektarynki luzem. Cena przed obniżką 19,99. Tylko teraz 11,99 za kilogram.
12: Lidl. To się opłaca.
0: Reklama. Pozytywna dawka najlepszej muzycznej energii. Trendy Radio.
4: To już po 14:00, 22 dni do lata. Formy się chyba nie uda zrobić, no ale do lata, no wiadomo, 22 dni to już jest taki dystans, że nawet piechotą byśmy doszli. O tym teraz zespół Bime.

0: Płyta tygodnia.
1: Druga zmiana w Trendy Radio to czas na płytę tygodnia i najstarsza polska wokalistka. Dlaczego najstarsza? Bo sama Edyta Górniak wspominała kiedyś w wywiadzie, że ona na ziemi to jest od 4000 lat. No dobra, dobra, może nie najstarsza, bo Maryla Rodowicz to była pewnie już wtedy w średnim wieku. Edyta Górniak, nie proszę o więcej. Nie.

0: Tak, to dla ciebie gra. Trendy Radio.
1: Reklama.
2: Hej, nadal myślisz, że na zmianę życia jest za późno? A co jeśli nowy zawód możesz zdobyć całkowicie za darmo? Żak Wiaśle zaprasza na kierunki. Masażysta, kosmetyka, terapeuta, opiekun medyczny i kierunki. Masażysta, kosmetyka, terapeuta, opiekun medyczny i wiele więcej.
0: Darmowa legitymacja, lepsze warunki.

0: kg. 168 zł 90 groszy. Przyjdź, zapytaj, doradzimy, wycenimy. To nic nie kosztuje. Super cena na pelet oraz polski węgiel i ekogroszek. Cena od 1190 zł. Przy zamówieniu minimum 1 tony. Dostawa gratis. Szczegóły u sprzedawców. U nas kupisz i zakujesz węże hydrauliczne do maszyn rolniczych, budowlanych oraz samochodów ciężarowych. Zapraszamy również do naszego skupu złomu i metali kolorowych. Płacimy uczciwie. Raźbut, Klecie 70 naprzeciwko Szkoły Rolniczej oraz Jodłowa 911. Czekamy na Ciebie. Masz aplikację Moja Mrówka? Jeśli jeszcze nie, czas to zmienić. W PSB Mrówka Jasło i PSB Mrówka Pilzno każdy czwartek to start nowej, wyjątkowej oferty. Co tydzień nowe, wybrane produkty kupisz taniej właśnie z aplikacją Moja Mrówka. Od czwartku do soboty czekają na Ciebie obniżone ceny na artykuły do domu, ogrodu, remontu i budowy. Co tydzień coś innego, co tydzień nowe okazje i jeszcze więcej oszczędności. Wystarczy pobrać aplikację Moja Mrówka i korzystać z promocji przygotowanych specjalnie dla Ciebie. Nie przegap najlepszych ofert tygodnia. PSB Mrówka Jasło, ulica Floriańska 121 i PSB Mrówka Pilzno, ulica Witosa 2A. Tu zakupy naprawdę się opłacają. Reklama.
1: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2 FM.

Ja za chwilę będzie czerwiec, wakacje, te sprawy i co będzie hitem kurortów nie tylko nad morzem, ale i w górach, hitem sprzedażowym. Słuchajcie, w tym roku już nie gęsi, nie kapibary, nie labubu, w tym roku hitem są pluszowe świnki morskie. Tylko z drugiej strony widziałem ceny na straganach tych pluszowych świnek. No cena to prawdziwe świństwo.

0: Trendy Radio. Przepis na dobry dzień. Ekspresem po drogach Twojego regionu.
1: Najpierw jedziemy przez ulicę Sanoka, tu musimy troszkę zwolnić na ulicach Dmowskiego, Rymanowskiej, Krakowskiej, Królowej Bony oraz ulicy Przemyskiej, troszkę wolniej na Jagiellońskiej i ulicy Kościuszki. W Krośnie zwiększmy ostrożność na ulicach Bieszczadzkiej, Podkarpackiej, Czajkowskiego, Podwalu, ulicy Tkackiej oraz Legionów, Niepodległości, Korczyńskiej i ulicy Bursaki. Uważajmy również bardziej na Krakowskiej, Rzeszowskiej oraz Burzaka i Lotniku. Zobaczmy, co dzieje się w Jaśle. Tłoczno robi się na ulicach Piłsudskiego oraz ulicy Lwowskiej w stronę Ronda Solidarności. Przystajemy w obrębie Centrum oraz na ulicach Mickiewicza, 3 Maja i Metzgera. W Gorlicach najbardziej zatłoczona jest ulica Parkowa w stronę Skrzyżowania, także na ulicy Kościuszki. Dość często przystajemy oraz na Legionów Mickiewicza, Bieckiej i wyjeździe w stronę Klęczan.
0: Śpiesz się powoli. Z Trendy Radiem. Zdążysz.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Już wkrótce ruszy rozbudowa placu postojowego przy Brzozowskim Szpitalu. Inwestycja opiera się na współpracy powiatu i gminy. Powiat przekaże około 1500 ton kruszywa, które posłuży do utwardzenia terenu. Gmina Brzozów wykupiła od mieszkańców potrzebne tereny, mówi Szymon Stapiński, burmistrz Brzozowa.
2: Szpital Brzozowski dostał olbrzymie środki na rozbudowę Brzozowskiego Szpitala Onkologicznego, ponad 300 milionów złotych i te prace, z tego co wiem, mają ruszyć już w tym roku. Natomiast z uwagi na to będzie wyłączony parking przy szpitalu. No i tutaj gmina Brzozów podjęła pewne działania związane z wykupem nieruchomości i udało nam się wykupić blisko 1,5 hektara terenów obok szpitala brzozowskiego. No i zaczęliśmy tutaj rozważać wspólnie z powiatem, ze starostą, że będzie potrzebny przecież ten parking, gdzie ci mieszkańcy muszą, że tak powiem, zaparkować, ale przede wszystkim pacjenci szpitala onkologicznego.
1: Zagospodarowanych zostanie około 80 arów, co ma znacząco odciążyć zatłoczone drogi dojazdowe do placówki. Gmina Ropa pozyskała dofinansowanie w wysokości 50 tysięcy złotych z budżetu województwa małopolskiego na budowę pump trucka. Środki zostały przyznane w ramach programu Małopolska Infrastruktura Rekreacyjno-Sportowa MIRS 2026. Planowana długość toru wyniesie 60 metrów, a szerokość warstwy jezdnej 150 cm. W ramach inwestycji zaprojektowano 4 profilowane zakręty. Obiekt będzie przeznaczony do rekreacyjnej jazdy dla dzieci oraz osób początkujących i możliwi korzystanie z toru na rowerach, deskorolkach, rolkach oraz hulajnogach. Szacunkowy koszt zadania wynosi 117 tysięcy złotych, jednak wartość ta może ulec zmianie po przeprowadzeniu postępowania przetargowego. Zakończenie realizacji inwestycji planowane jest do końca 2026 roku.
3: Posłuchaj, jak brzmi Twój region.
1: Miłośnicy dwóch kółek mogą już szykować formę. Nadchodzi kolejny etap sportowych zmagań w malowniczych rejonach Podkarpacia. Już w czerwcu odbędzie się rajd rowerowy w gminie Besko, będący trzecią z 4 odsłon cyklu o medal do Rzecza Wisłoka. Każdy rowerzysta, który ukończy trasę, otrzyma pamiątkowy medal uczestnika. Na zakończenie rajdu zaplanowano wspólne ognisko. Rajd odbędzie się 20 czerwca. Start o godzinie 13 z placu nad Wisłokiem. Udział w rajdzie jest bezpłatny. Zakończyła się przebudowa drogi gminnej w Klęczanach. W ramach prac wykonano nową jezdnię bitumiczną o szerokości 4,7 metra oraz wybudowano drogę dla pieszych, co znacząco poprawi bezpieczeństwo i komfort mieszkańców. Wartość zadania wyniosła ponad 172 tysiące złotych i została w całości sfinansowana ze środków własnych gminy.
4: Reklama. Już 31 maja świętujemy Dzień Dziecka w Jaśle. Od 13 do 21 przystanek Kwiatowa zamieni się w wielką rodzinną strefę zabawy i kulinarnych pyszności. Szykujcie apetyty na bogatą ofertę gastro. Soczyste burgery z food trucków, chrupiące zapiekanki, zakręcone ziemniaki i uwielbiane przez wszystkich gofry oraz lody włoskie. Dla najmłodszych szykujemy gigantyczne dmuchańce, tory przeszkód z motywami z bajek oraz kolorowe warkoczyki i tatuaże. Nie przegap najlepszej imprezy w mieście. Dzień Dziecka, 31 maja. Do zobaczenia na przystanku Kwiatowa w Jaśle.
5: Game over.
6: O nie! Dla ludzi ery Blika to jeszcze nie koniec gry. Bo gra o 100 tysięcy w Blikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na blikomania.pl i graj o nagrody.
7: Blik. W Action czekają na Ciebie ekstremalnie niskie ceny. W tym tygodniu kabel do ładowania Sologic 1,5 metra 4,25. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 6,99 przed obniżką. Takie okazje poprawiają humor. Action niskie ceny, duży uśmiech.
8: Chcecie wygrywać więcej?
9: Tak!
8: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
9: Ale to kręci!
8: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
10: Castorama!
11: Teoria
10: i praktyka.
11: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
10: Ale w praktyce teraz jest taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Przyjedź do Castoramy już teraz i skorzystaj.
12: Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Sąsiedzie, w MPM mamy nowość od Joli i Zbyszka z Małopolski. Nowa odmiana kapusty. Większy plon, niższa cena i od razu konkret. Tylko do środy kapustę kupisz w MPM za połowę ceny. 3 zł za sztukę. Tak, porządna kapusta w świetnej cenie. 3 zł za sztukę tylko do środy. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 6 zł za sztukę.
0: Reklama.

0: Trendy Radio. Wybijamy trendy, brzmienie wszechczasów dla Ciebie.
1: Piątek, moi drodzy, weekend się zbliża i może na rower, co? Widzę takie wyliczenia, widzę takie statystyki, że Polacy kupują coraz więcej właśnie rowerów. No i eksperci tutaj debatują, dlaczego tak? Skąd się wzięła ta moda, moi drodzy? Ja ekspertem nie jestem, ale odpowiedź mam. Sezon komunijny plus ceny paliw na stacjach.

Gminny Ośrodek Kultury i Czytelnictwa w Skołyszynie zaprasza wszystkie dzieci na obchody Dnia Dziecka. Na scenie zaprezentują się mali artyści, przedszkolaki z okolicznych miejscowości Bączala, Herklowej, Jabłonicy, Kunowej, Lisowa, Przysiek oraz samego Skołyszyna. Najmłodsi będą mogli do woli korzystać z dmuchanych zjeżdżalni oraz wziąć udział w warsztatach i pokazach cyrkowych. Fanów nowoczesnych rozgrywek z pewnością przyciągnie strefa z goglami VR oraz turniej laserowego paintballa i bubble football. Na miejscu dostępna będzie także strefa majsterkowania dla małych konstruktorów, gry planszowe oraz przejażdżki kolejką. Wydarzenie odbędzie się 31 maja w Parku Turystyki i Kultury w Skołyszynie w godzinach od 15 do 19. Park w Posadzie Zarszyńskiej stanie się areną wyjątkowych zmagań. 30 maja odbędzie się tam Olimpiada Dziecięcych Drużyn Pożarniczych. Wydarzenie wystartuje oficjalnie o godzinie 13.30. Pół godziny później młodzi adepci pożarnictwa rozpoczną zmagania w trzech wymagających konkurencjach – musztrze, sztafecie i bojówce. W olimpiadzie weźmie udział 15 drużyn. Ponadto dodatkowe atrakcje, takie jak malowanie twarzy, zaplątanie kolorowych warkoczyków, gra terenowa na obszarze całego parku, obficie zaopatrzony bufet z przekąskami.

0: Tak, to dla ciebie gra Trendy Radio.
1: Piątek, piąteczek w końcu nadszedł, a co, moi drodzy, czeka nas w najbliższych dniach? W poniedziałek Dzień Dziecka, czyli wiadomo, dużo jakichś wypadów, atrakcji związanych z Dniem Dziecka już w najbliższy weekend. Dzieckiem jest każdy, ale trochę inaczej się patrzy na to święto, jak jesteśmy już dorośli. Więc jakie to jest święto, gdy jesteśmy już rodzicem? No przede wszystkim to drogie.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Iga Świątek górą w pojedynku z Magdą Linet w Paryżu. Potem Rumunia, po tym jak na jej terytorium spadł rosyjski dron. Zajrzymy też na autostradę A4, gdzie rusza ważny i nieco uciążliwy remont. Marcin Krzemiński. Iga Świątek awansowała do czwartej rundy Rolanda Garrosa. Nasza tenisistka w polskim meczu pokonała Magdę Linet, choć zwycięstwo nie przyszło jej łatwo, o czym z Paryża Przemysław Pozowski.
2: Ten mecz nie był w jej wykonaniu równy. Problemem był pierwszy serwis, niespełna 60% trafionych pierwszych podań. No i sporo piłek, które Magda Linet wygrywała właśnie po tym słabiutkim drugim podaniu. Zresztą, co ciekawe, też Magda miała więcej winnerów, bo 17 w tym spotkaniu. Nie jest to więc jakiś super prognostyk przed meczem czwartej rundy z Martą Kostiuk, bo właśnie z Ukrainką zagra Iga Świątek, a Ukrainka w tym sezonie wygrała wszystkie mecze na mączce, a w sumie 20 spotkań, tylko 4 przegrała.
1: A jutro awans do czwartej rundy French Open zagra Maja Chwalińska. Unia Europejska, NATO i kraje naszego kontynentu wyrażają solidarność i deklarują wsparcie dla Rumunii, na której terytorium spadł rosyjski dron. Bezzałogowiec uderzył w budynek mieszkalny w mieście Gałacz we wschodniej Rumunii. Ranne zostały 2 osoby. Tomasz Rochowski.
3: To rażące naruszenie suwerenności Rumunii i europejskiej przestrzeni powietrznej, podkreśla szefowa dyplomacji 27 Kaja Kallas. Sekretarz generalny NATO podkreśla, że lekkomyślne działania Rosji stanowią zagrożenie dla nas wszystkich. Mark Rutte wyraził całkowitą solidarność z Bukaresztem i zadeklarował, że sojusz jest gotowy bronić każdego centymetra jego terytorium. Taką gotowość wyrazili też Amerykanie, Brytyjczycy czy Niemcy. Chcę to wyraźnie zaznaczyć. Sytuacja jest pod kontrolą. Nie mamy do czynienia z atakiem na Rumunię, ale skutkami konfliktu, który toczy się za naszą granicą. Mówił jeden z rumuńskich generałów. Prezydent tego kraju przekazał, że armia nie mogła zestrzelić drona bez narażania cywilów.
1: Solidarność z Rumunią wyraził także prezydent Karol Nawrocki, który stwierdził, że rosyjski atak to kolejna odsłona wojny hybrydowej. Noc z burzami na zachodzie kraju. Ostrzeżenie pogodowe pierwszego stopnia dotyczy województwa lubuskiego, większości Dolnego Śląska i kilku zachodnich powiatów Wielkopolski. Oprócz burz możliwe są tam ulewy i silny wiatr. Będą kontynuowane, ale ze wzmocnionym policyjnym zabezpieczeniem. Igry, czyli Juwenalia Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Decyzję podjęły władze miasta, uczelnia, organizator i służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo. Przypomnę, że wczoraj podczas imprezy doszło do zamieszek i w efekcie przerwania koncertu policja zatrzymała jedną osobę, 17-latka, który rzucając szklanymi butelkami dopuścił się czynnej napaści na interweniującego policjanta. Nie ma informacji, by w wyniku zamieszek ktoś odniósł obrażenia. Uwaga, kierowcy, ruszył remont autostrady A4 pomiędzy węzłami Przemyśl i Korczowa. Na początek prace będą prowadzone na prawym pasie trasy. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad poinformowała o wprowadzeniu czasowej organizacji ruchu, w tym objazdów dla samochodów ciężarowych. Remont zakończy się w październiku.
4: Dzisiejszego wieczora może popadać. Termometry w nocy z piątku na sobotę na Podkarpaciu i w Małopolsce pokażą średnio 10 stopni. Jutro w trakcie dnia szaro i momentami też deszczowo. 18 pokażą termometry w Krośnie, Jaśle czy Sanoku. Maksymalnie 20 w Tarnowie i Dębicy, a 19 w Gorlicach.
5: Reklama. To jest ten moment. Krzeszowickie pomidory malinowe, te co zawsze, po prostu najlepsze z MPM, są teraz do środy za pół ceny. Tak, tylko 7,50 zł za kilogram. Soczyste, pachnące, idealne na kanapki i do sałatki. Pomidory malinowe w MPM teraz 7,50 za kilo, tylko do środy. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 15 zł za kilogram.
6: W moich sklepach Groszek, ABC i Eurosklep mega okazje na weekend. Ser żółty w plastrach Mlekpol 150 gramów w ofercie 1 plus 1 za grosz z aplikacją Moje Sklepy. A chipsy Crunch Chips 130 gramów za 5,95. Oferta trwa od 28 do 30 maja w wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy. Wybieram Moje Sklepy.
5: Reklama.

0: Trendy Małopolska i Podkarpacie.
1: Druga zmiana w Trendy Radio będzie całuśnie Venga Boys i Kiss na 101,9 oraz 95,2 FM. Za moment wyjedziemy też na drogi Podkarpacia i Małopolski.

0: Trendy z tobą i dla ciebie.
1: Trendy Informator.
2: Nadchodzi najbardziej wyczekiwane wydarzenie roku dla wszystkich najmłodszych mieszkańców Krosna i okolic. 31 maja stadion w Turaszówce zamieni się w baśniową krainę pełną radości, uśmiechu i niezapomnianych wrażeń. Wszystko to z okazji zbliżającego się Dnia Dziecka. Główną atrakcją tegorocznego święta będzie interaktywne miasteczko Pana Kleksa z animatorami. Na uczestników czeka wyjątkowe spotkanie z postaciami znanymi z kultowej akademii. Imprezę uświetnią swoją obecnością goście specjalni – ptak Mateusz z Akademii Pana Kleksa. Wydarzenie odbędzie się w godzinach od 11 do 20. Gminny Ośrodek Kultury w Besku zaprasza do udziału w kolejnej edycji wydarzenia A Gama Nowe Brzmienie. W programie artystycznym przewidziano występy kwartetu klarnetowego Nest Quartet, solistki Amelii Knurek, Mileny Bogaczyk. Ponadto na scenie zaprezentują się mażoretki Roses z Rymanowa czy gospodarze mażoretki Sunshine z Beska. Na uczestników wydarzenia czekać będzie również widowisko taneczno-muzyczne Czas na Braz. Spotkanie zaplanowano na 31 maja o godzinie 16 w Parku Dworskim przy Gminnym Ośrodku Kultury w Besku.
1: Trendy Informator. Reklama.
3: Miałeś stłuczkę i nie wiesz, co zrobić? Wstąp do Globcars i powierz im swój samochód, a cały proces likwidacji szkody i naprawy przebiegnie, jakby jej nigdy nie było. Wszelkie formalności załatwisz na miejscu, otrzymując fachową poradę, jasną informację na każdym etapie likwidacji szkody i naprawy pojazdu. Samochód przywrócony do stanu sprzed zdarzenia. Zadbaj o swoje i innych bezpieczeństwo, wybierając Globcars.
4: Globcars, Krosno, ulica Podkarpacka, 32.
5: Już 31 maja świętujemy Dzień Dziecka w Jaśle. Od 13 do 21 przystanek Kwiatowa zamieni się w wielką rodzinną strefę zabawy i kulinarnych pyszności. Szykujcie apetyty na bogatą ofertę gastro. Soczyste burgery z food trucków, chrupiące zapiekanki, zakręcone ziemniaki i uwielbiane przez wszystkich gofry oraz lody włoskie. Dla najmłodszych szykujemy gigantyczne dmuchańce, tory przeszkód z motywami z bajek oraz kolorowe warkoczyki i tatuaże. Nie przegap najlepszej imprezy w mieście. Dzień Dziecka, 31 maja. Do zobaczenia na przystanku Kwiatowa w Jaśle.
1: Reklama.

0: Tak, to dla ciebie gra Trendy Radio. Ekspresem po drogach twojego regionu.
1: Ponownie wjedziemy na drogi regionu. Najpierw raport policyjny.
2: Przed godziną 14 policjanci z Mielca otrzymali zgłoszenie o zdarzeniu, do jakiego doszło w Radomyślu Wielkim. Ze wstępnych ustaleń wynika, że w zderzeniu dwóch pojazdów jedna osoba została poszkodowana. Dębiccy policjanci pracowali na miejscu kolizji drogowej, do jakiej doszło przed godziną 13 w miejscowości Bobrowa. Jak ustalili, kierujący Oplem nie dostosował prędkości i uderzył w słup. Kierującemu nic się nie stało.
1: Dziękujemy, mówiła Ewelina Wrona ze zespołu prasowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie, a my przejeżdżamy do Gorlic, gdzie zwolnimy na ulicach Bieckiej, ulicy Parkowej, ulicy Kościuszki na Zawodziu, a także na Mickiewicza Legionów, troszkę wolniej na Węgierskiej i Sienkiewicza. Wyjazd w stronę Jasła nadal zakorkowany, trzeba się uzbroić w cierpliwość. Jeszcze natomiast wolno jedziemy ulicą Lwowską w stronę Ronda Solidarności, noga z gazu również na innych dojazdach do tego miejsca. Poza tym korki robią się na ulicach Kościuszki, Kazimierza Wielkiego Rynku, ulicy Mickiewicza, Jagiełły, Szajnochy, Kołątaja. Zwalniamy na ulicy 3 Maja, Metzgera i Piłsudskiego. W Krośnie jak zawsze uważajmy bardziej na ulicach Korczyńskiej, Niepodległości, Legionów i ulicy Bursaki. Spowolnienia zdarzają się na obwodnicy, m.in. na ulicach Czajkowskiego i Bieszczadzkiej w stronę miejsca Piastowego. Pamiętajmy, że od najbliższej niedzieli zmiana organizacji ruchu na ulicy Czajkowskiego. Przejazd do ronda będzie już otwarty, natomiast będzie wprowadzony ruch jednokierunkowy w dół od sądu w kierunku właśnie ronda. Opuszczamy Krosno, jedziemy jeszcze przez ulicę Sanoka. Tu noga z gazu na ulicach Dmowskiego, Rymanowskiej, Krakowskiej, ulicy Bony. Zwalniamy też na Kościuszki i Jagiellońskiej.
0: Z nami bezpiecznie do celu.

0: Serwis informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Sanoccy policjanci zatrzymali mężczyznę podejrzanego o posiadanie środków odurzających. W mieszkaniu 41-latka funkcjonariusze zabezpieczyli blisko 118 gramów narkotyków. Zatrzymany usłyszał już zarzut posiadania znacznej ilości środków odurzających. Grozi mu kara nawet do 10 lat pozbawienia wolności, mówi aspirant sztabowy Anna Oleniacz, rzecznik prasowy Komendy Powiatowej Policji w Sanoku.
2: Policjanci z Wydziału Kryminalnego Sanockiej Jednostki uzyskali informację, że 41-letni mieszkaniec powiatu sanockiego może posiadać znaczne ilości środków odurzających. Z zebranych informacji wynikało, że niedozwolone substancje mogą być przechowywane w miejscu jego zamieszkania. Chcąc zapobiec ukryciu lub sprzedaży narkotyków, funkcjonariusze pojechali pod ustalony adres. Podczas przeszukania zajmowanego przez niego lokalu znaleźli substancje zabronione oraz przedmioty umożliwiające porcjowanie ich i pakowanie. Wstępne badania potwierdziły, że jest to marihuana, amfetamina oraz mefedron w łącznej ilości blisko 118 gramów. W związku z tym 41-latek został zatrzymany i osadzony w policyjnej izbie zatrzymań.
1: Mężczyzna usłyszał już zarzut posiadania znacznej ilości środków odurzających. Za to przestępstwo polskie prawo przewiduje karę pozbawienia wolności od roku do 10 lat. Jednak o tym zdecyduje sąd.
3: Najświeższe informacje z Małopolski i Podkarpacia.
1: Przed nami kolejna edycja trenera osiedlowego. Zgodnie z sugestiami mieszkańców, Jasła zostanie wzbogacony o nowe formy zajęć dla dzieci i młodzieży. Uczestnicy programu będą mogli ćwiczyć nie tylko ciało, lecz również szare komórki. W programie pojawią się zajęcia kreatywne, kulturalne i popularno-naukowe. Zapisy rozpoczną się w drugiej połowie czerwca, mówi Mateusz Smyka, kierownik referatu aktywności społecznej Urzędu Miasta w Jaśle.
4: Postanowiliśmy zgodnie z sugestiami mieszkańców zapytać ich w ramach badania ankietowego, czy po 20 latach realizacji tego programu chcieliby coś zmienić, i odpowiadając na potrzeby mieszkańców, dokonaliśmy w tym roku zmian w programie. On będzie realizowany w nowej, takiej rozszerzonej formule. Zajęcia do tej pory tylko sportowe zostaną w tym roku rozszerzone również o zajęcia obejmujące w cudzysłowie trening szarych komórek, czyli rozmaite zajęcia popularno-naukowe, edukacyjne, kulturalne, ale także profilaktyczne. Program jest adresowany, tak jak co roku, do dzieci i młodzieży. Jest realizowany w oparciu o jednostki pomocnicze miasta Jasła, jakim są osiedla miejskie.
1: Trener osiedlowy rozpocznie się 1 lipca. Zapisy będą prowadzone od 29 czerwca bezpośrednio u trenerów. Zarząd Województwa Małopolskiego przyznał dotacje dla podmiotów realizujących zadania z zakresu ratownictwa wodnego na terenie regionu. Łącznie na ten cel przeznaczono 400 tysięcy złotych, które zostaną wykorzystane na utrzymanie gotowości ratowniczej, prowadzenie działań ratowniczych na obszarach wodnych, utrzymanie i serwis sprzętu, a także szkolenia i podnoszenie kwalifikacji ratowników. Wśród beneficjentów znalazło się Gorlickie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, które otrzymało wsparcie w wysokości 45 tysięcy złotych na utrzymanie gotowości ratowniczej na terenie powiatu gorlickiego.
0: Reklama.
5: Szukasz stabilnej pracy w branży, która zawsze ma moc? Firma Elmatus z Kołaczyc, lider w budowie i modernizacji sieci elektroenergetycznych, zatrudni doświadczonych elektromonterów linii napowietrznych i kablowych oraz inżynierów elektryków. Oferujemy bardzo dobre zarobki, umowę o pracę na czas nieokreślony i pewne zatrudnienie w dynamicznym zespole. Postaw na fachowość i rozwój. Zadzwoń już teraz pod numer 502 452 238. Powtarzam, 502 452 238. Elmatus. Z nami mierzysz wysoko.
6: To morlińska z szynki, na którą mam smaka, a ta tutaj to morlińska z piersią kurczaka. Obie zachwycają i smakiem porywają, są wybitne jakości, więc po prostu urzekają.
7: Wbijaj do sklepu po morlińskie kiełbasy.
8: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
9: Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. nawet do 1400 km zasięgu. Renault Captur Eco G z fabryczną instalacją LPG w cenie klasycznej wersji benzynowej. Już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Dostępny również w wersji Full Hybrid i tech samoładująca się hybryda. Szczegóły w salonach i na renault.pl. Renault.
10: Szukasz mieszkania w Jaśle? Nie kupuj, póki nie sprawdzisz zielonego zakątka. Przy ulicy Grunwaldzkiej budujemy nowoczesne osiedle. Mieszkania jedno- i dwulokalowe w zabudowie szeregowej oraz kameralny budynek wielorodzinny. Wybierz parter z prywatnym ogródkiem lub piętro z balkonem. Rezerwacja to tylko 1% wartości. Odbierz klucze do swojej przyszłości. Odwiedź nasze biuro w Jaśle przy Rynku 17 lub wejdź na zielonyzakatekjaslo.pl.
0: Reklama.

0: Trendy Radio.
1: Wybijamy trendy, brzmienie.
0: Wszechczasów dla ciebie.
2: Popołudnie w Trendy Radio. Moi drodzy, w najbliższą niedzielę Tarnów zostanie opanowany przez motocykle. Będzie ryk silników, parada ulicami miasta, sportowe emocje i konkursy. To co prawda miało się odbyć już 17 maja, ale zostało przeniesione na najbliższą niedzielę. Oficjalnie rozpoczyna się sezon motocyklowy. Na placu przy Alei Matki Bożej Fatimskiej w Tarnowie o godzinie 11 w najbliższą niedzielę rozpocznie się ta impreza. Będą pokazy futbolu amerykańskiego, prezentacje stuntu motocyklowego, czyli akrobacje, krótko mówiąc, oraz konkursy z nagrodami. Będzie też parada ulicami miasta. To w najbliższą niedzielę w Tarnowie.
1: Trendy Radio 101,9 i 95,2 FM.

0: 31 maja w skansenie archeologicznym w Trzcinicy festiwal funduszowy Maj Europejskie Korzenie w Karpackiej Troi. Od rana, od godziny 9, goście mogą zwiedzać wystawę stałą, park archeologiczny, grodzisko Wały Królewskie oraz wejść na wieżę widokową. W wiosce z epoki brązu zaplanowano m.in. prezentacje krzemieniarskie i warsztaty ceramiczne. Z kolei w osadzie wczesnośredniowiecznej uczestnicy zobaczą pojedynki wojów, pokazy kowalstwa, odlewania z brązu, tkactwa czy sokolnictwa, a także spróbują pisania głagolicą w skryptorium. Od południa na placu festiwalowym dostępne będą również warsztaty łucznicze. Dla najmłodszych przygotowano strefę kreatywną. Wczesnym popołudniem od 13 przestrzeń skansenu wypełnią widowiskowe pokazy sokolnicze, walki na białą broń oraz prezentacja łucznictwa konnego. O godzinie 19.30 na scenie wystąpi zespół Widymo, a po nim o 20.30 zagra Orkiestra Świętego Mikołaja. Cały festiwal zakończy się po godzinie 21.30 spektakularnym widowiskiem multimedialnym poświęconym transformacji grodziska oraz widowiskowym pokazem laserowym. Oficjalne otwarcie spotkania zaplanowano na 16.00. W sobotę w Brzozowie odbędzie się Gminny Dzień Dziecka. W programie m.in. występy artystyczne dzieci i młodzieży, koncerty i pokazy taneczne, animacje oraz zabawy dla najmłodszych, żywe maskotki Bing i Luigi, malowanie twarzy i kolorowe atrakcje, dmuchańce i strefa zabaw, wielki finał z proszkami Holi, a start o godzinie 14 w amfiteatrze w Brzozowie.
1: Trendy, informator. Reklama. Sąsiedzie, w MPM mamy nowość od Joli i Zbyszka z Małopolski. Nowa odmiana kapusty. Większy plon, niższa cena i od razu konkret. Tylko do środy kapustę kupisz w MPM za połowę ceny. 3 zł za sztukę. Tak, porządna kapusta w świetnej cenie. 3 zł za sztukę tylko do środy. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 6 zł za sztukę.
2: Miałeś stłuczkę i nie wiesz, co zrobić? Wstąp do Globcars i powierz im swój samochód, a cały proces likwidacji szkody i naprawy przebiegnie, jakby jej nigdy nie było. Wszelkie formalności załatwisz na miejscu, otrzymując fachową poradę, jasną informację na każdym etapie likwidacji szkody i naprawy pojazdu. Samochód przywrócony do stanu sprzed zdarzenia. Zadbaj o swoje i innych bezpieczeństwo, wybierając Globcars.
1: Globcars, Krosna, ulica Podkarpacka, 32. Reklama.

0: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie wszechczasów dla Ciebie w Krośnie.
1: UK Charts w Trendy Radio, rok 2000. Świat się nie zakończył, choć wielu myślało, że tak będzie. Pojawiały się kolejne hity i 29 maja roku 2000 na szczycie Sonic It Feels So Good.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: To kluczowe godziny, mówi minister Kierwiński o walce z pożarem na Mazowszu. Pracownik Polskiej Grupy Zbrojeniowej zatrzymany w sprawie szpiegostwa. Proboszcz z konkursu, tak jest w archidiecezji lubelskiej. Marcin Krzemiński. Strażacy opanowali większość zarzewi ognia w lasach w okolicach Wołomina pod Warszawą. Szef MSWiA Marcin Kierwiński mówi, że decydujące mają być najbliższe godziny.
2: Sytuacja jest znacznie lepsza, natomiast czekamy na te 4 najbliższe godziny. To wiatr będzie tutaj tym wielkim aktorem, który będzie decydował, czy będziemy mogli dzisiaj powiedzieć, że sytuacja jest opanowana.
1: W akcji uczestniczy około 800 strażaków zawodowych i ochotników. Pomagają im policjanci i 100 żołnierzy WOT. Tymczasem Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega, zagrożenie pożarami występuje w lasach w niemal całej Polsce. Na to wszystko przez panującą suszę. Deszczu pada jak na lekarstwo i jak na tę porę roku jest bardzo ciepło. Majowe upały biją kolejne rekordy w zachodniej i południowej Europie. W okolicach zachodniego wybrzeża Francji odnotowano wczoraj prawie 38 stopni. Isabel Rodriguez, 46-letnia mieszkanka francuskiego Villeurbanne, mieszka w małym mieszkaniu komunalnym, którego wnętrze w ciągu dnia nagrzewa się nawet do 35 stopni. Aby zachować możliwe do życia warunki, spędza dnie przy całkowicie zasłoniętych oknach.
3: Jeszcze 2 tygodnie temu chodziliśmy w kurtkach i nagle to do nas dotarło. Gorąco jest już od tygodnia, więc mój organizm miał trochę czasu, żeby się przyzwyczaić.
1: W Hiszpanii z powodu gorąca zmarło już co najmniej 36 osób, z kolei w Wielkiej Brytanii utonęło 11, które szukały ochłody przed wysokimi temperaturami. Pracownik Polskiej Grupy Zbrojeniowej zatrzymany pod zarzutem szpiegostwa na rzecz obcego państwa, o czym poinformował na portalu X szef resortu obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. Jest też decyzja o tymczasowym 3-miesięcznym areszcie. Podjął ją dziś Sąd Okręgowy w Poznaniu. Materiał dowodowy zgromadziła Służba Kontrwywiadu Wojskowego przy wsparciu ABW. Służby nie chcą jednak zdradzać szczegółów sprawy ze względu na dobro postępowania. Konsul Rosji w Konstancy persona non grata w Rumunii musi opuścić terytorium państwa. Zamknięty zostanie też konsulat generalny w Konstancy. To reakcja Bukaresztu na wtargnięcie rosyjskiego drona w przestrzeń powietrzną Rumunii. W wyniku tego incydentu ranne zostały 2 osoby. Archidiecezja lubelska wybiera proboszczów za pomocą konkursu. To nowatorski w skali kraju pomysł. Kandydaci muszą mieć minimum 15 lat posługi, przedstawić życiorys i własną wizję na prowadzenie parafii. Zgłosiło się ponad 50 kapłanów, m.in. do parafii w Lublinie, Puławach czy w Chełmie. Teraz czas na rozmowy, mówi ksiądz dr Adam Jaszcz, kanclerz Kurii Metropolitalnej w Lublinie.
4: Księża mają różne umiejętności, trzeba zadbać o młodzież, innej parafii o seniorów, jeszcze w innej nie ma ministrantów przy ołtarzu.
1: Trzymamy kciuki za kandydatów, a parafianom oczywiście życzymy zadowolenia z duchowych przewodników wybranych za pomocą konkursu.
5: Nocy z piątku na sobotę to średnio 10 stopni nad zerem na Podkarpaciu i w Małopolsce. Jutro w trakcie dnia maksymalnie 20. W Tarnowie i Dębice 19, w Gorlicach i 18 w Sanoku, Krośnie i Jaśle. Sobota szara i z opadami deszczu.
6: Reklama.
7: Już 31 maja świętujemy Dzień Dziecka w Jaśle. Od 13 do 21 przystanek Kwiatowa zamieni się w wielką rodzinną strefę zabawy i kulinarnych pyszności. Szykujcie apetyty na bogatą ofertę gastro. Soczyste burgery z food trucków, chrupiące zapiekanki, zakręcone ziemniaki i uwielbiane przez wszystkich gofry oraz lody włoskie. Dla najmłodszych szykujemy gigantyczne dmuchańce, tory przeszkód z motywami z bajek oraz kolorowe warkoczyki i tatuaże. Nie przegap najlepszej imprezy w mieście. Dzień Dziecka, 31 maja. Do zobaczenia na przystanku Kwiatowa w Jaśle.
8: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
9: Skoda.
6: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Reklama. A teraz kolejna godzina hitów.
5: Druga zmiana w Trendy Radio, przed nami Moty i Talk in the Morning. Za moment zajrzymy do naszej płyty tygodnia, a tam największy polski eurowizyjny hit w historii.

0: Trend Radio 101.9 i 95 i 2 FM. Reklama. Miałeś stłuczkę i nie wiesz, co zrobić? Wstąp do Globcars i powiesz im swój samochód, a cały proces likwidacji szkody i naprawy przebiegnie, jakby jej nigdy nie było. Wszelkie formalności załatwisz na miejscu, otrzymując fachową poradę, jasną informację na każdym etapie likwidacji szkody i naprawy pojazdu. Samochód przywrócony do stanu sprzed zdarzenia. Zadbaj o swoje i innych bezpieczeństwo, wybierając Globcars.
1: Globcars, Krosna, ulica Podkarpacka, 30.
2: To jest ten moment. Krzeszowickie pomidory malinowe, te co zawsze, po prostu najlepsze z MPM, są teraz do środy za pół ceny. Tak, tylko 7,50 zł za kilogram. Soczyste, pachnące, idealne na kanapki i do sałatki. Pomidory malinowe w MPM teraz 7,50 za kilo, tylko do środy. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 15 zł za kilogram.
3: Zrób zakupy i zgarnij swoją pluszową mrówkę. Od 4 do 30 maja 2026 roku w sklepach PSB Mrówka Jasło oraz PSB Mrówka Pilzno trwa wyjątkowa promocja dla klientów. Jak to działa? Pobierz bezpłatną aplikację Moja Mrówka, zrób minimum 5 razy zakupy za co najmniej 150 zł każde i zeskanuj paragony w aplikacji. To wszystko. Za spełnione warunki otrzymasz darmową maskotkę mrówkę. Zakupy, a do tego mrówka dla Ciebie. Zapraszamy do PSB Mrówka Jasło przy ulicy Floriańskiej 121 oraz PSB Mrówka Pilzno przy ulicy Witosa 2A. Nie zwlekaj, liczba maskotek ograniczona. Szczegóły akcji znajdziesz w aplikacji Moja Mrówka oraz w punktach obsługi klienta. PSB Mrówka Jasło i PSB Mrówka Pilzno. Tu warto wracać.
4: Reklama.
1: Płyta tygodnia.

0: informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: W związku z prowadzonymi robotami drogowymi nastąpi czasowe zamknięcie dla ruchu drogi powiatowej odcinku Ropa-Brunary. Zamknięcie obowiązywać będzie w dniach 2, 3 i 9 czerwca w godzinach od 8 do 17 w miejscowości Ropa. W czasie prowadzenia prac na miejscu obecni będą pracownicy wykonawcy, którzy będą kierować ruchem na wyznaczony objazd. W sobotę w Galerii Rękodzieła Artystycznego w Zarszynie odbędzie się wernisaż wystawy historycznej Pole Przeżycie za Wielką Wodą. To opowieść o emigracji mieszkańców Zarszyna i okolic na przełomie XIX i XX wieku aż do czasów I wojny światowej. Wystawa przybliża losy ludzi, którzy w poszukiwaniu lepszego życia wyruszyli za ocean, pozostawiając rodzinne strony, tradycje i wspomnienia. Na ekspozycji będzie można zobaczyć ciekawe materiały historyczne, fotografie oraz poznać historię przodków, których marzenia i odwaga stały się częścią lokalnej historii. Początek wernisażu o godzinie 17. Gmina Besko realizuje projekt pod nazwą Budowa szlaku przyrodniczo-krajobrazowego nad Wisłokiem. W ramach inwestycji powstanie ścieżka, zostanie wykonana na długości prawie pół kilometra. Powstaną także ławki parkowe, kosze na śmieci, stojaki na rowery, tablice informacyjne, betonowe słupki uliczne. Operacja skierowana jest do mieszkańców gminy Besko oraz turystów. Celem operacji jest poprawa dostępu do małej architektury publicznej poprzez budowę szlaku przyrodniczo-krajobrazowego. Efektem realizacji operacji będzie udostępnienie mieszkańcom i turystom atrakcyjnego obszaru rekreacyjno-przyrodniczego, prezentującego walory krajobrazowe Doliny Wisłoka. Całkowity koszt inwestycji to prawie 400 tysięcy złotych.
2: Więcej informacji na trendradio.pl.
1: W gminach Solina i Baligród przeprowadzono intensywne działania mające na celu ograniczenie konfliktów między ludźmi a drapieżnikami. W dniach 21 do 27 maja pracownicy Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie odłowili 8 niedźwiedzi brunatnych. Obecność tych zwierząt w pobliżu bieszczadzkich domostw i szlaków turystycznych od miesięcy budzi duże emocje. Obroże GPS zostały założone 4 samcom i 3 samicom w celu śledzenia ich tras i analizy zachowań blisko ludzi. Chip identyfikacyjny został wszczepiony jednemu młodemu osobnikowi, który był zbyt mały na bezpieczne noszenie obroży. 2 młode samice z Wołkowy, które regularnie podchodziły pod zabudowania, wywieziono w głębokie kompleksy leśne. Na wniosek wójta gminy Bukowsko monitorowaniem zostanie objęty także osobnik odpowiedzialny za śmiertelny wypadek w Płonnej, mówi Łukasz Lis, rzecznik prasowy Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie.
3: Ten projekt odpowiada na głosy i potrzeby mieszkańców zaniepokojonych bliską obecnością niedźwiedzi, podchodzących niedźwiedzi, chodzących na podwórku, wchodzących na taras do garażu i samorządów, które zobligowane ustawowo do zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom nie mogą tego robić, bo nie mają mechanizmu środków pieniężnych, więc tak naprawdę ten projekt ma pomagać tym samorządom, tym organom, które są zobligowane do zapewnienia bezpieczeństwa, a tego niestety nie mogą realizować.
1: Dzięki danym z obroży telemetrycznych specjaliści będą mogli szybciej reagować na sytuacje kryzysowe oraz lepiej planować działania prewencyjne w regionie.
4: Reklama. Hej, nadal myślisz, że na zmianę życia jest za późno? A co jeśli nowy zawód możesz zdobyć całkowicie za darmo? Żak Wiaśle zaprasza na kierunki: masażysta, kosmetyka, terapeuta, opiekun medyczny i wiele więcej. Darmowa legitymacja, lepsze warunki pracy dla osób do 26 roku życia. Jasło, ulica Floriańska 17. Żak, ucz się krótko, pracuj konkretnie.
5: Uwielbiam rysowanie.
6: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Vitray. 2 programy premium lub perfect masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na vitray.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
7: W moich sklepach Groszek, ABC i Eurosklep mega okazje na weekend. Ser żółty w plastrach Mlekpol 150 gramów w ofercie 1+1 za grosz z aplikacją Moje Sklepy. A chipsy Crunch Chips 130 gramów za 5,95. Oferta trwa od 28 do 30 maja w wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy. Wybieram Moje Sklepy.
0: Reklama.

Kochani, przeczytałem właśnie tak dużą ciekawostkę z czapy, że się aż z wami podzielę. Dotyczy chmur. Jedna chmura może ważyć nawet 550 ton. Teraz to ja się w ogóle nie dziwię Obelixowi, że bał się, iż mu niebo na głowę spadnie. Sam się zaczynam tego bać.

Reklama. Sąsiedzie, w MPM mamy nowość od Joli i Zbyszka z Małopolski. Nowa odmiana kapusty. Większy plon, niższa cena i od razu konkret. Tylko do środy kapustę kupisz w MPM za połowę ceny. 3 zł za sztukę. Tak, porządna kapusta w świetnej cenie. 3 zł za sztukę tylko do środy. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 6 zł za sztukę. Reklama.

0: Trendy Radio. Trendy Informator.
1: W sobotę w Galerii Rękodzieła Artystycznego w Zarszynie odbędzie się wernisaż wystawy historycznej Polepsze życie za wielką wodą. To opowieść o emigracji mieszkańców Zarszyna i okolic na przełomie XIX i XX wieku aż do czasów I wojny światowej. Wystawa przybliża losy ludzi, którzy w poszukiwaniu lepszego życia wyruszali za ocean, pozostawiając rodzinne strony, tradycje i wspomnienia. Na ekspozycji będzie można zobaczyć ciekawe materiały historyczne, fotografie oraz poznać historię naszych przodków, których marzenia i odwaga stały się częścią lokalnej historii. Początek wernisażu o godzinie 17. Już w niedzielę Park Zdrojowy w Rymanowie Zdroju zmieni się w prawdziwe królestwo najmłodszych. Wydarzenie pod hasłem Dzień Dziecka w podkarpackiej stolicy dzieci rozpocznie się o godzinie 13. Dla fanów motoryzacji przygotowano jazdę samochodem rajdowym oraz pokazy motocykli. Ponadto piana party, pokazy służb mundurowych, dmuchany plac zabaw, mini zoo, wielka kolorowanka plenerowa, malowanie twarzy. Na uczestników czekać będzie również bogata strefa gastronomiczna z grillem, lodami, watą cukrową i darmowymi napojami.
0: Trendy Informator.
2: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienia w regionie.

Kilka minut do 17. Przed nami oczywiście wiadomości z kraju i ze świata, czyli ekspres informacyjny w Trendy Radio. Po nich wy przejmujecie stery, granie na żądanie. Filip Waćkowski, dzięki za dziś. Do poniedziałku, do usłyszenia. Hej!

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Dobre wieści z Mazowsza. Pożar w powiecie wołomińskim pod kontrolą. Dobre wieści też dla naszych portfeli dotyczące inflacji. Za chwilę też Iga Świątek po meczu z Magdą Linet. Marcin Krzemiński. Dobre wieści płyną z lasów na pograniczu powiatów wołomińskiego i miejskiego, gdzie strażacy od wczoraj walczą z wielkopowierzchniowym pożarem. Udało się zlikwidować wszystkie otwarte zarzewia ognia. Sytuację na miejscu śledzi Jakub Medek.
2: Niepokój strażaków wciąż budzi aura, szczególnie wiatr, który po południu znów przybrał na sile. W sumie, jak wlicza brygadier Karol Kroć z Mazowieckiej Komendy PSP, ogień objął od wczoraj około 300 hektarów, głównie sosnowego lasu.
3: Miejmy nadzieję, że ta pogoda się poprawi, ale z całą mocą chcę podkreślić, że praktycznie w tej chwili ten pożar już jest pod kontrolą.
2: Strażak podkreśla, że nawet przy sprzyjających warunkach dogaszanie i zabezpieczenie pożarzyska potrwa jeszcze wiele godzin i będzie absorbować wielkie ilości ludzi i sprzętu.
3: Cały czas pracuje tutaj na miejscu ponad 800 strażaków, ponad 200 pojazdów różnego typu, samochodów, kładów, przyczepy.
2: Sam pożar leśnicy zauważyli wczoraj po południu. W pierwszej, szczególnie gwałtownej fazie zagrażał jednej z okolicznych miejscowości, z której służby ewakuowały kilka osób.
1: Majowa inflacja zaskoczyła ekonomistów pozytywnie, bo zamiast rosnąć, jak przewidywali, spadła. Według szybkiego szacunku Głównego Urzędu Statystycznego w maju ceny rosły w tempie 3,1% w porównaniu rok do roku. Tymczasem ekonomiści spodziewali się, że w maju inflacja podskoczy do 3,7%. Od 22 czerwca będzie można składać wnioski o dofinansowanie do zbierania deszczówki przy domach jednorodzinnych. Maksymalne wsparcie będzie mogło wynieść 8 tysięcy złotych, poinformował resort klimatu i środowiska. Budżet programu to 173 miliony złotych. 10 miesięcy nieodpłatnych prac na cele społeczne i 5 tysięcy złotych zadośćuczynienia. To kara, jaką sąd Warszawa-Śródmieście wymierzył dziś Robertowi Bąkiewiczowi. Uznał go winnym spowodowania lekkiego uszczerbku na zdrowiu aktywistki Angeliki Domańskiej podczas strajku kobiet w 2020 roku. Bąkiewicz nie przyznał się do winy, wyrok jest nieprawomocny. Prokuratura postawiła zarzut przywłaszczenia miliona złotych 51-letniemu mieszkańcowi powiatu Zgorzeleckiego. Według śledczych miał on znaleźć worek pieniędzy, który 18 maja zgubili podczas transportu konwojenci. Mężczyzna nie przyznaje się do zarzutów, grozi mu rok więzienia. Iga Świątek wygrała z Magdą Linet 6-4, 6-4 i awansowała do czwartej rundy Rolanda Garrosa. Pokonanie rodaczki zajęło jej niespełna półtorej godziny, a po meczu była zadowolona z dwóch elementów gry.
4: Jestem zadowolona głównie z tego, jaką szkodę mój forehand robił i z drugiego serwisu. Czasami trochę jestem zadowolona z dwóch decyzji dosłownie, ale to jakieś drobiazgi.
1: A o ćwierćfinał French Open Świątek powalczy w niedzielę z Ukrainką Martą Kostiuk.
5: A ty, Aniu, jaki dystans wytrzymałabyś w tenisa?
6: Oj, Marcinie, wiesz co?
5: No nie wiem,
6: dajesz, powiedz mi. Kiedyś chodziłam na lekcję tenisa.
5: Tak?
6: W Krośnie.
5: Widać. Bicki zostały.
6: Są, patrz.
5: Wow!
6: Widzisz? Lepiej uważać.
5: No nie wiedziałam, że to tak aż wygląda. No myślałam,
6: wiesz,
5: że dużo mniejsze.
6: To się wydaje, że to jest bardzo przyjemne, ale naprawdę wysiłek fizyczny daje popalić.
5: Także
6: trzymamy kciuki za naszą Igę, oczywiście.
5: Bardzo trzymamy kciuki, ale teraz my, słuchajcie, będziemy trzymać kciuki za prognozę pogody, która
6: tak, lekkie ochłodzenie.
5: 9 stopni zobaczymy tej nocy i zachmurzenie małe. 13 w porywach do 25 to jest prędkość wiatru, natomiast jutro...
6: Burze z deszczem, no stosunkowo ciepło, bo 17 stopni, nie niedziela 18, ale w temacie deszczu niewiele się zmieni. Do tego wiatr w porywach do 40 km na godzinę. A jeżeli chodzi o poniedziałek, 22 stopnie, także tu już rozpogodzenie, noce też cieplejsze, bo na termometrach zobaczymy 10 stopni.
5: A więc, moi drodzy, prosta reguła. Jeśli macie coś do zrobienia na weekendzie, róbcie to na ten weekend, bo najlepsze temperatury są właśnie
6: chyba, że będzie padało
5: poniżej...
6: i będzie błoto, Marcin.
5: No, ale właśnie, ale troszkę poniżej 20, bo wtedy, jeśli się spocisz, to jak to wszystko się rekompensuje.
6: I tak
5: powyżej 20
6: temperatura,
5: gorąco. No,
6: jak
5: tak
6: robimy, robimy,
5: i
6: to też nam
5: narzekali.
6: Jest,
5: moi drodzy,
6: gorąco.
5: Piątek mamy, czujemy
6: Czuję.
5: Ale
6: pachnie jak świeże bułeczki z piekarni na trawie.
5: Zgadza się.
0: Reklama.
7: Szukasz mieszkania w Jaśle? Nie kupuj, póki nie sprawdzisz zielonego zakątka. Przy ulicy Grunwaldzkiej budujemy nowoczesne osiedle. Mieszkania jedno- i dwulokalowe w zabudowie szeregowej oraz kameralny budynek wielorodzinny. Wybierz parter z prywatnym ogródkiem lub piętro z balkonem. Rezerwacja to tylko 1% wartości. Odbierz klucze do swojej przyszłości. Odwiedź nasze biuro w Jaśle przy Rynku 17 lub wejdź na zielonyzakatekjaslo.pl.
8: Dzieciaki zaskakują Cię swoją wyobraźnię.

0: Dzień dziecka to Allegro.
1: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
2: Skoda.
3: Reklama. A teraz kolejna godzina hitów.
4: Granie na żądanie.
5: Wyślij SMS pod numer 7148.
4: O treści trendy, kropka i treść pozdrowień.
5: Granie na żądanie od poniedziałku do piątku
4: po 17.
3: Słuchasz Trend Radio.
6: Aniu, masz w końcu piątek wymarzony. Myślę, że już w końcu. Co za taki
7: piątek.
6: Mały okrzyk? Co za taki mały okrzyk?
7: Ale
6: teraz tak wiesz, jakbyś no już była na wokalu. Proszę bardzo, 3, 2, 1, 0, start.
7: Czekaj Marcin, bo
6: a się zaklepła. Pięknie, ciąg dalej.
7: I love you baby, tak.
6: A może teraz What is love, no?
7: Oj, tu Marcin Rogala musi wjechać. Oj, Marcinie, nie zabiorę ci tego, to jest twoja zwrota.
6: On na picie był bardzo długo, słuchaj, nawet tańczył czasami na kolumnie.
7: Ja wiem.
6: Wyobrażasz sobie, on, na facet, on ciężarowiec w zasadzie.
7: No tak, no.
6: Sto ponad kilowy na kolumnie takiej bidnej.
7: Ale wiesz, jak ale ona tak, daje taki ale, dobry bas tak, z głośnika.
6: Te kolumny w latach 90. mówimy o głośnikach, o kolumnach głośnikowych. W latach 90. były takie solidne, to nie tak jak dziś, że staniesz, od razu pryśnie. Z każdej strony plastik i jest po zawodach, tylko to wszystko się trzymało.
7: No, było. Ale dokładnie. Wiesz, wydaje mi się, że specjalnie czasem teraz robią sprzęt takiej słabszej jakości, żeby co chwilę go wymieniać. No, nie masz takiego wrażenia, Marcin?
6: Mam takie wrażenie i oczywiście no kupując to sprawdzajcie, tak jak dawniej. Trzeba popukać, no.
7: No tak, a jak coś stanie, to do ryżu. A
6: do ryżu?
7: No.
6: No to wszystko jasne.
7: No
6: moi drodzy, co to dzisiaj mamy? Mamy piątek, to mamy wielkie hity w ramach oczywiście dzisiejszego zestawienia gorących takich już wakacyjnych
7: brzmień
6: wiosennych to na pewno. I na początek Pogwizdani. Znasz taki zespół?
7: Znam, no pewnie.
6: W taką ciszę. Wszystkie?
7: Oj. Poczekaj, nie pamiętam.
6: No twoje myśli usłyszę. Rozumiesz?
7: Wiem, rzeczywiście. Marcin,
6: jak
7: już
6: to wszystko działa?
7: Odleciałam, no. Pięknie. O, panowie tutaj widzę przygotowani też.
6: Ale zobacz, wszystko jest. Perkusja, wszystko.
7: Mhm. To się nazywa talent, Marcinie, nie?

Pięknie zagraliśmy na antenie Trendy Radia. Oczywiście czas wyjątkowy, bo piątkowy to baciary w taką ciszę. Tak gramy my, tak gra Trendy Radio. I to kolejna serdeczna i gorąca dedykacja. Pozdrawiam Izę. Pozdrowienia przesyła Mateusz. Napisał tego SMS-a z kluczowej i oczywiście ma mocno i gorąco ściska. Feel the fire. Poczuj ten ogień, a chyba w latach 90. czuliśmy wszędzie ogień, tam gdzie pojawiał się Eurodance. Szczególnie na parkiecie, prawda? Master Boy.

Piątek na antenie Trend Radio, oczywiście gorące i serdeczne pozdrowienia. Tak na weekend, moi drodzy, serdeczna dedykacja dla Piotra i Marzenki. To jest, słuchajcie, to jest małżeństwo, które jutro będzie obchodziło swoją rocznicę. Napisała tutaj Irena, że szykują imprezę, no właśnie, taką trochę grillowatą. No i myślę, że my też będziemy na tej imprezie. Słuchajcie, no, wszystkiego dobrego wam życzymy. Koleżanka oczywiście też kawałek dla was zamówiła teraz. Weselny pyton. Ma pojawić się Sławomir. Ale oprócz tych pozdrowień mamy też pozdrowienia dla Władzia P od kolegów PS. Kiedy ten kawałek? Bo czekamy. Piosenka Weselny pyton Sławomira. No to chłopaki, doczekaliście się już teraz. Gramy 20 po 17. To prywatka z Trendy.

0: Reklama. Szukasz stabilnej pracy w branży, która zawsze ma moc? Firma Elmatus z Kołaczyc, lider w budowie i modernizacji sieci elektroenergetycznych, zatrudni doświadczonych elektromonterów linii napowietrznych i kablowych oraz inżynierów elektryków. Oferujemy bardzo dobre zarobki, umowę o pracę na czas nieokreślony i pewne zatrudnienie w dynamicznym zespole. Postaw na fachowość i rozwój. Zadzwoń już teraz pod numer 502 452 238. Powtarzam, 502 452 238. Elmatus. Z nami mierzysz wysoko.
1: Masz aplikację Moja Mrówka? Jeśli jeszcze nie, czas to zmienić. W PSB Mrówka Jasło i PSB Mrówka Pilzno każdy czwartek to start nowej, wyjątkowej oferty. Co tydzień nowe, wybrane produkty kupisz taniej właśnie z aplikacją Moja Mrówka. Od czwartku do soboty czekają na Ciebie obniżone ceny na artykuły do domu, ogrodu, remontu i budowy. Co tydzień coś innego, co tydzień nowe okazje i jeszcze więcej oszczędności. Wystarczy pobrać aplikację Moja Mrówka i korzystać z promocji przygotowanych specjalnie dla Ciebie. Nie przegap najlepszych ofert tygodnia. PSB Mrówka Jasło, ulica Floriańska 121 i PSB Mrówka Pilzno, ulica Witosa 2A. Tu zakupy naprawdę się opłacają.
2: Miałeś stłuczkę i nie wiesz, co zrobić? Wstąp do Globcars i powierz im swój samochód, a cały proces likwidacji szkody i naprawy przebiegnie, jakby jej nigdy nie było. Wszelkie formalności załatwisz na miejscu, otrzymując fachową poradę, jasną informację na każdym etapie likwidacji szkody i naprawy pojazdu. Samochód przywrócony do stanu sprzed zdarzenia. Zadbaj o swoje i innych bezpieczeństwo, wybierając Globcars.
1: Globcars, Krosno, ulica Podkarpacka 32.
0: Reklama.
3: Granie na żądanie.
4: Wyślij SMS pod numer 7148.
3: O treści trendy, kropka i treść pozdrowień.
4: Granie na żądanie od poniedziałku do piątku
3: po 17.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Gmina Ropa podpisała umowę na budowę boiska sportowego, które powstanie w centrum miejscowości Ropa. W ramach inwestycji powstanie boisko wielofunkcyjne o wymiarach 44 na 24 metry z nawierzchnią poliuretanową. Zakres prac obejmuje również wykonanie ogrodzenia, oświetlenia, wyposażenia sportowego, stojaków rowerowych oraz utwardzonego dojścia z kostki brukowej. Dodatkowo wybudowany zostanie budynek sanitarny. Na realizację zadania gmina Ropa uzyskała dofinansowanie z województwa małopolskiego w wysokości 833 tysięcy złotych. Całkowity koszt zadania wynosi 1 zł 553 tysiące. Planowany termin zakończenia prac to październik bieżącego roku. Mała scena Wielkich Serc zachęca do udziału w zbliżających się przedstawieniach. 4 czerwca o godzinie 17 w Domu Ludowym w Lubatowej odbędzie się spektakl pod tytułem Dzieci naszego ojca. To opowieść inspirowana prawdziwą historią z XIX wieku, która niegdyś wstrząsnęła małą, senną miejscowością. Natomiast 17 czerwca w Brzozowskim Domu Kultury na scenie pojawi się klasyka polskiej komedii Gwałtu, co się dzieje, Aleksandra Fredry. 18 czerwca o godzinie 18 w Regionalnym Centrum Kultur Pogranicza w Krośnie odbędzie się uroczysty wieczór 5-lecia małej sceny Wielkich Serc. W programie będą fragmenty spektakli, wspomnienia i prezentacje multimedialne, sceny grane na żywo, muzyka i taniec. Darmowe wejściówki, cegiełki są do odebrania w kasie RCKP. Po wydarzeniu odbędzie się dobrowolna zbiórka na rzecz krośnieńskiego hospicjum świętego Jana z Dukli. Szczegóły są dostępne na plakatach na naszej stronie internetowej trendyradio.pl.
2: Twoje informacje lokalne w Trendy Radio.
1: Lato zbliża się wielkimi krokami, dni są coraz dłuższe, cieplejsze i słoneczne. To idealny moment, aby zadbać o swoją formę oraz samopoczucie. Trening stymuluje metabolizm, dzięki czemu organizm sprawniej zarządza energią i szybciej spala kalorie. Nawet wtedy, gdy odpoczywamy, mówi Karolina Wolańska, trenerka personalna.
3: Pierwszą najważniejszą rzeczą to jest podjęcie decyzji, czyli zdecydujemy się na zmiany w swoim życiu, wyznaczamy sobie cel i skrupulatnie do niego dążymy. Trzeba sobie uświadomić najważniejszą rzecz, że decyzja to nie jest emocja, czyli po prostu decydujemy się, że coś zmieniamy w swoim życiu i realizujemy ten cel, prawda? No i tutaj nie ma wymówek, czyli jesteśmy zdyscyplinowani i każdego dnia dążymy do tego swojego celu.
1: Budowanie tkanki mięśniowej odciąża również stawy i kręgosłup, co jest kluczowe, jeśli spędzamy wiele godzin w pozycji siedzącej. Już w najbliższą niedzielę Park Zdrojowy w Rymanowie Zdroju zmieni się w prawdziwe królestwo najmłodszych. Wydarzenie pod hasłem Dzień Dziecka w podkarpackiej stolicy dzieci rozpocznie się o godzinie 13. Dla fanów motoryzacji przygotowano jazdę samochodem rajdowym oraz pokazy motocykli. Ponadto piana party, pokazy służb mundurowych, dmuchany plac zabaw, mini zoo, wielka kolorowanka plenerowa, malowanie twarzy. Na uczestników czekać będzie również bogata strefa gastronomiczna z grillem, lodami, watą cukrową i darmowymi napojami.
0: Reklama.
4: Szukasz szkoły, która rozwinie Twoje zainteresowania i zapewni Ci solidny zawód? Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego imienia Jana Pawła II w Brzostku zaprasza. Kształcimy na kierunkach technik weterynarii i technik architektury krajobrazu z aranżacją wnętrz. Ponadto kształcimy w technikach na kierunkach mechanizacja rolnictwa i agrotroniki, żywienie i usługi gastronomiczne oraz w szkołach branżowych pierwszego stopnia kierunki mechanik oraz kucharz. Oferujemy m.in. darmowe kursy prawa jazdy kategorii B, praktyki zagraniczne oraz doskonale wyposażone pracownie. Szczegółów szukaj na zsbrzostek.pl.
5: To jest ten moment. Krzeszowickie pomidory malinowe, te co zawsze, po prostu najlepsze z MPM, są teraz do środy za pół ceny. Tak, tylko 7,50 zł za kilogram. Soczyste, pachnące, idealne na kanapki i do sałatki. Pomidory malinowe w MPM teraz 7,50 za kilo, tylko do środy. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 15 zł za kilogram.
6: Tu Trendy Radio. Twoje radio w Małopolsce i na Podkarpaciu.
7: Twoje radio w Małopolsce i na Podkarpaciu. Oddajemy do dyspozycji antenę, a w niej blok z miejscem na Twoją reklamę. Spraw, by dzięki nam Twoja firma stała się rozpoznawalna i zwiększała zyski. Do każdego klienta podchodzimy indywidualnie i profesjonalnie. Zadzwoń 795 216 523.
8: 795 216 523.
7: Lub napisz na reklama@trendyradio.pl i dowiedz się więcej. Twoja reklama na antenie Trendy Radia. To Twój sukces w biznesie. Twój sukces w biznesie.
9: Reklama.
10: Udany wieczór tylko z Trendy Radiem.

Rąbaj na antenie Trendy Radia, zanim stanie świt. A u was co działo się, zanim stał świt? No niektórzy są bardzo poranni, jak na przykład Sabina, która pozdrawiając bardzo gorąco swojego chłopaka, który śpi okiem do 12. No właśnie, chciała zadedykować ten numer od Rąbaja. Zanim stanie świt. No właśnie, którzy czuwaniu, są na tak zwanym czuwaniu, czyli po prostu jeśli mają coś rano zrobić, to nie śpią, bo cały czas myślą, że zaśpią. Mimo iż wszystkie możliwe dzwonki są włączone. No cóż, let's go na antenie Trend Radia. Pozdrowienia dla wspaniałej Irenki z Nowego Glinika. Pozdrowienia prosto z Zarzecza od Ludzka Something. Jeden z większych hitów, moi drodzy, właśnie grupy Let's Go. Pamiętacie rok 2000 i ten przebój stał się mega popularny. Wszystkie rozgłośnie radiowe przyjęły go na listy. No i tam uzyskiwał naprawdę bardzo wysokie noty.

0: Nie wiem jak ty, moja droga, ale ten kawałek dla mnie po prostu bomba, szczególnie no jest, w tej extended jest. Wersji. Pozdrawiamy wszystkich sympatyków.
1: Mają to do siebie, że słychać tu pewne dźwięki, których no w tych oryginalnych nie słychać. No mimo, że ten też się zalicza do takowych, nie?
0: Piątek, piątuniek, moi drodzy, na antenie Trendy Radia. Oczywiście informujemy o tym, co można robić na weekendzie. Można zapalić grilla, można też zrobić sobie wycieczkę pieszą, nowymi szlakami na przykład,
1: no
0: krajobrazowymi.
1: Pewnie. Chociaż
0: nie?
1: No, niektóre ścieżki jeszcze się budują, jak na przykład w Besku nad Besku. Wisłokiem.
0: Tak.
1: W Tarnowie przy ulicy Kwiatkowskiego. Także, moi drodzy, no jest... No może
0: jest
1: teraz,
0: gdzie chodzić i jest
1: no teraz
0: co zwiedzać.
1: Jeszcze nie, ale będzie na pewno.
0: No właśnie, a jeśli chodzi o Bieszczady, to tam uważajmy, bo no właśnie, można napotkać się miśka i to już jest udokumentowane przez wiele osób, nie?
1: Tak jest. Moja koleżanka też niedawno widziała w Wetlinie. Madziu, pozdrawiam cię bardzo serdecznie. Wrzucę, muszę wrzucić, bo mam Marcin filmik.
0: Tak?
1: Mam.
0: To czemu nie wrzucasz?
1: Madzi Nowak, dokładnie. Właśnie. Wrzucę.
0: Za kwadrans, godzina 18 u nas na antenie Trendy Radia nadszedł czas, by, no właśnie, trochę pozdrawiać, trochę dedykować, ale też podsumowywać wczorajsze wydanie programu Trendlista, który gościło oczywiście 20 lokat. Mieliśmy też dwie propozycje i kawałek, który wypada, też zostanie, no cóż, że tak powiem, przypomniany,
1: Oliver,
0: bo to ważne,
1: Heldens,
0: prawda?
1: Iran. No, niestety po raz ostatni, ale dalej bardzo lubimy tego DJ-a, także się na pewno jeszcze pojawi.
2: Słuchasz Trend Radio.
1: A jeżeli chodzi o propozycje, Maciej Musiałowski powraca z najnowszym singlem Flora. Maćka Musiałowskiego na pewno znacie, ponieważ jest świetnym aktorem. Nie mylimy z Maćkiem Musiałem.
0: O właśnie, ja już miałam
1: już
0: w tym kierunku
1: pójść. Widziałam po
0: dokładnie,
1: tobie, Marcin.
0: Tak.
1: Tak. Maciej Musiałowski przyjaźni się też z Julią Wieniawą. Obydwoje tworzą, są świetnymi artystami. I moi drodzy, no proszę, Maciej znowu w tym świecie muzyki się odnajduje. Dobrze wiemy, że jak najlepiej. Jeżeli chodzi o propozycję drugą, Norma Jean Martin and Qua Big Dreamers. I tu, Marcinie, będziemy mogli usłyszeć w tle piosenkę Nelly Furtado. Także
0: którą?
1: Inspiracja jest spora. Którą to musisz sam usłyszeć?
0: No właśnie.
1: Nie mogę tak wszystkiego mówić. No
0: ja, szczerze mówiąc, nie wiem, czy to jest prawidłowość, ale moja droga, zauważyłem, że coraz to więcej nadchodzi do naszej trend listy takich hitów,
1: tamtych,
0: które są,
1: lat, nie?
0: No właśnie, trochę coverami, trochę... Trochę nawet ta ścieżka melodyjna jest podobna, po prostu.
1: Oj, tak,
0: też chyba TikTok wyznacza te trendy.
1: Wydaje
0: to
1: mi się, że
0: muszę
1: w
0: podkreślić.
1: Dużej mierze tak. TikTok teraz jest numerem jeden, jeżeli chodzi o wszelakie social media. Pierwsza piątka, Kashmir Ultra Love, nadal w pierwszej piątce.
0: Ale on się utrzymuje cały czas.
1: Utrzymuje, bo to jest naprawdę świetny imprezowy kawałek, chociaż dzisiaj w dwulokatowym spadku, na czwartym Wemko, Migo i Armin Van Buuren. No tu muszę przyznać, że Armin zaskoczył nas świetnym albumem. Jego najnowszy singiel Like a Child też cieszy się bardzo dużą popularnością. Na pewno jeszcze będziemy do niego wracać. Na trzecim modelki Lubię Cię jak lato. Dziewczyny też sobie świetnie obecnie radzą na rynku muzycznym. No i sami słyszycie, bo nawet w propozycjach, super w programie i to nie jest pierwszy raz, kiedy dziewczyny no były na tak wysokich lokatach. Dwa Blair Moore i Sorry, ale waszym numerem jeden jest nadal Thomas Gray i Rumors.
0: Piękny numer, moi drodzy. Mam nadzieję, że dzisiaj też będzie na miejscu pierwszym, ale czego
1: to
0: jeszcze
1: zobaczymy.
0: Nie zdradzamy, aby oczywiście śledźcie nasze media społecznościowe, bo pierwsza piątka pojawi się na pewno za chwilę właśnie na naszym fanpage'u. Pozdrawiamy gorąco, a teraz, no cóż, nie pozostaje nic innego, jak zagrać ten wyjątkowy hit.
1: Kashmir Ultra Love.
0: Aj, chyba przywykłem już do niego.
1: No nie?

0: O tym, że dzisiaj jest Dzień Działacza Kultury, to mówiliśmy. Dzień Sąsiada też mówiliśmy. Tak więc, moi drodzy, sąsiadom ma gorąco i serdecznie składamy wszystkiego,
1: tak, bardzo,
0: co
1: bardzo
0: najlepsze.
1: Gorąco.
0: Pozdrowienia i dedykacje, słuchajcie, też dla was, ale też dla wszystkich działaczy kultury. No bo to ciężka działka, nie?
1: Bardzo, bardzo. Wiesz, Marcin, szczególnie w tym okresie letnim, nie?
0: Kiedyś pracowałem w kulturze, słuchaj.
1: Wiem.
0: No właśnie, to były takie czasy, że trzeba było zrobić coś z niczego.
1: A teraz,
0: na pewno jest chyba trochę lepiej.
1: Wydaje mi się, że tak. No Marcin, w dobie wszystkiego, gdzie wszystko mamy tak naprawdę pod ręką.
0: To jest zdecydowany plus na to, żeby
1: łatwiej
0: po prostu cokolwiek zorganizować,
1: jak
0: cokolwiek zrobić.
1: Pamiętasz, jak było zorganizować?
0: No, a to się samemu zrobiło z desek.
1: No właśnie, a teraz luksus.
0: Dokładnie. Działaczy kultury bardzo gorąco i serdecznie pozdrawiamy wszystkich dyrektorów gminnych ośrodków kultury,
1: JDK-ów,
0: MDK-ów, bo wasza robota jest, słuchajcie, naprawdę bardzo ważna. Mało tego,
1: w tym czasie, bo to wy zapewniacie rozrywkę.
0: Oczywiście, że tak.
1: Teraz, nie?
0: No i wszystkich inspektorów do spraw kultury i wszystkich, którzy zajmują się szeroko rozumianą kulturą.
1: Dokładnie.
0: Która jest nam naprawdę potrzebna jak powietrze,
1: i
0: prawda?
1: I dużo cierpliwości, tak jest.
0: Za chwilę trendy lista? Za niespełna godzinę?
1: Za godzinkę, tak.
0: Z groszami.
1: Zostańcie.

0: Weekend Radio. Przepis na dobry piątek.
1: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
2: Z ogniem i czasem walczą strażacy gaszący pożar pod Warszawą. Mamy komentarze do decyzji prezydenta o odebraniu orderu Załęskiemu. Weekend za złotówkę w pociągach w Małopolsce to z okazji Dnia Dziecka. Agnieszka Trojanowska-Bis. Kluczowy będzie wiatr w najbliższych godzinach, przyznają strażacy, którzy gaszą pożar lasu pod Warszawą w powiecie wołomińskim. Na razie jeszcze mocno nie wieje, ale prognozy przewidują, że sytuacja może się z każdą godziną pogarszać. Premier Donald Tusk, który był na miejscu, powiedział, że służbom w radzeniu sobie z żywiołem pomaga nowoczesny sprzęt.
3: Sprzęt, który pozwala dzięki nowoczesnym technologiom na bardzo dokładny monitoring. Zrzuty wody mogą być precyzyjne.
2: Na miejscu pracuje ponad 1000 osób, w tym strażacy i strażacy ochotnicy. W szkole w Międzylesiu trwa dla nich wielkie gotowanie, mówi szkolna pedagog Alicja Kowalska.
4: Żurek, była pomidorowa, ale nie poszła, żurek idzie najlepiej. Kanapki, batony energetyczne, coś co wspomaga, że tak powiem, panów, żeby mieli więcej siły.
2: Pożar w okolicy Międzylesia wybuchł wczoraj po południu. Na razie nie wiadomo, co było jego przyczyną. Jak słyszymy, w grę może wchodzić zarówno susza, jak i celowe podpalenie. Prezydent Karol Nawrocki chce odebrać Wołodymirowi Załańskiemu order Orła Białego, który przyznał prezydent Andrzej Duda. To po decyzji ukraińskiego prezydenta o nadaniu jednej z jednostek ukraińskich sił specjalnych imienia bohaterów UPA. Polscy politycy od lewa do prawa krytykują decyzję Załańskiego. Różnią się jednak w ocenie, jaka powinna być reakcja polskich władz. Jedni chcą ostrej i konfrontacyjnej, drudzy wyważonej i nastawionej na kompromis.
5: To jest gest potrzebny, to jest gest mocny, ale musimy reagować w sposób zdecydowany na falsyfikowanie historii i uderzanie w polską pamięć historyczną niezwykle bolesną.
2: Mówi były wiceminister spraw zagranicznych poseł Szymon Szynkowski-Welsenk z PiS. Z kolei minister funduszy Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz patrzy na to przez pryzmat aktualnych polskich interesów.
6: Zełenski absolutnie nie powinien był tego zrobić, bo to jest w Polsce odbierane jako antopolskie i zasadnie odbierane, ale eskalowanie z kolei tego w tak dramatyczny sposób przez naszego prezydenta w sytuacji, kiedy właśnie dzisiaj zlądowały ruskie drony w Rumunii, to też nie jest dobre.
2: Decyzji prezydenta na razie nie chce oceniać szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski.
7: Mamy precedensy. Jaruzelski odbierał Breżniewowi, więc Nawrocki może odebrać Zełenskiemu. Zresztą jestem rozczarowany tym, że prezydent Zełenski nie uwzględnił naszej wrażliwości historycznej.
2: Prezydent może podjąć decyzję o pozbawieniu orderu na wniosek kapituły orderów oraz z własnej inicjatywy po zasięgnięciu opinii kapituły. Prezydent USA Donald Trump chce już zamknąć temat konfliktu z Iranem. Na dziś zwołał spotkanie w Situation Room w Białym Domu, aby podjąć tam ostateczną decyzję w sprawie oczekiwanego porozumienia. We wpisie na platformie Truth Social Trump zapowiedział m.in., że irańskie zapasy wzbogaconego uranu zostaną wydobyte przez USA i będą zniszczone w koordynacji z Teheranem. Pociągi i autobusy regionalne za jedyną złotówkę to promocja w ten weekend dla dzieci i młodzieży w Małopolsce. O promocji na Dzień Dziecka mówi Magdalena Opyt z Małopolskiego Urzędu Marszałkowskiego.
8: W pociągach województwa małopolskiego, kolejach małopolskich, w pociągach podregio i kolejach śląskich, a także w autobusach małopolskich linii dowozowych.
2: Po Małopolsce taniej będzie można też podróżować za tydzień w długi weekend od 4 do 7 czerwca. Ta promocja dotyczy już nie tylko dzieci, ale całych rodzin.
1: Sportowe w Trendy Radio.
9: Błażej Kulesza, a czas na informacje sportowe. Zapraszam. Takiego meczu na francuskich kortach nie było nigdy. Iga Świątek górą w polskim spotkaniu na French Open w dwóch setach rozprawiła się z Magdą Linet, wygrywając 2 razy po 6-4. Pokonanie poznanianki zajęło jej niespełna 1,5 godziny, a po meczu Świątek była zadowolona z kilku elementów.
10: Głównie z tego, jaką szkodę mój forehand robił i z drugiego serwisu. Czasami, no trochę jestem zadowolona z dwóch decyzji dosłownie, ale to jakieś drobiazgi.
9: O ćwierćfinał Świątek powalczy z Ukrainką Martą Kostiuk, ten mecz w niedzielę. Co ciekawe, Ukrainka trenowana przez Polkę Sandrę Zaniewską w tym roku na Mączce nie przegrała jeszcze żadnego meczu. A w innym ciekawym pojedynku rozstawiona z numerem 18 rumuńska tenisistka Sorana Cristea wygrała z Argentynką Solaną Sierrą 6-0, 6-0. Co ciekawe, Argentynka wcześniej odpoczyła sprawiła takie gwiazdy jak Emma Raducanu czy Jasmine Paolini. Polscy hokeiści zagrają w Tallinie w przyszłorocznych Mistrzostwach Świata Dywizji 1A. Turniej w Estonii odbędzie się w pierwszym tygodniu maja. Decyzja zapadła podczas trwającego w Zurichu Kongresu Międzynarodowej Federacji Hokeja na Lodzie. Stawką turnieju będzie awans do elity. Rywalami biało-czerwonych będą Włochy, Wielka Brytania, Francja, Litwa oraz Estonia. Dwa pierwsze zespoły spadły wcześniej z elity. Estończycy awansowali za to z niższej dywizji. Lider klasyfikacji generalnej samochodowych Mistrzostw Świata WRC Elfyn Evans prowadzi po pierwszym dniu rajdu Japonii 7. rundy tegorocznego cyklu. Brytyjczyk ma ponad 15 sekund przewagi nad Szwedem Oliwierem Solbergiem, od którego o 1,5 sekundy wolniejszy był 9-krotny mistrz świata Francuz Sebastian Ogier, a to właśnie on zwyciężył przed rokiem. Kierowcy w rajdzie Japonii do rywalizacji wrócą jutro, a przed nimi aż 8 OS-ów.
11: I cóż, w pogodzie, no właśnie, tak sobie, dlatego że no nie za ciepło, tylko 9 stopni zobaczymy na termometrach tej nocy. Wiatr 13 w porywach do 25, a ciśnienie na poziomie 1018 hektopaskali. Jeszcze spoglądamy na sytuację biometeorologiczną, a ta z kolei korzystna. Jutro na termometrach zobaczymy w granicach 17 stopnia Celsjusza. Uwaga, jutro mogą też pojawiać się przelotne opady deszczu i burze w zasadzie przez cały dzień. 22 w porywach do 45 to prędkość wiatru, a ciśnienie 1015 hektopaskali. Sytuacja biometeorologiczna niekorzystna. W niedzielę 18 stopni, natomiast w poniedziałek 22 stopnie i dużo słońca.
1: Reklama.
12: Morwiny są gorące.
13: To morlińska z szynki, na którą mam smaka, a ta tutaj to morlińska z piersią kurczaka. Obie zachwycają i smakiem porywają, są wybitne jakości, więc po prostu urzekają.
14: Wbijaj do sklepu po morlińskie kiełbasy.
15: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
16: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
17: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
18: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
19: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
20: W moich sklepach Groszek, ABC i Eurosklep mega okazje na weekend. Ser żółty w plastrach Mlekpol 150 gramów w ofercie 1 plus 1 za grosz z aplikacją Moje Sklepy. A chipsy Crunch Chips 130 gramów za 5,95. Oferta trwa od 28 do 30 maja w wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy. Wybieram Moje Sklepy.
21: Zrób zakupy i zgarnij swoją pluszową mrówkę. Od 4 do 30 maja 2026 roku w sklepach PSB Mrówka Jasło oraz PSB Mrówka Pilzno trwa wyjątkowa promocja dla klientów. Jak to działa? Pobierz bezpłatną aplikację Moja Mrówka, zrób minimum 5 razy zakupy za co najmniej 150 zł każde i zeskanuj paragony w aplikacji. To wszystko! Za spełnione warunki otrzymasz darmową maskotkę mrówkę. Zakupy, a do tego mrówka dla Ciebie! Zapraszamy do PSB Mrówka Jasło przy ulicy Floriańskiej 121 oraz PSB Mrówka Pilzno przy ulicy Witosa 2A. Nie zwlekaj, liczba maskotek ograniczona. Szczegóły akcji znajdziesz w aplikacji Moja Mrówka oraz w punktach obsługi klienta. PSB Mrówka Jasło i PSB Mrówka Pilzno. Tu warto wracać.
1: Reklama. A teraz kolejna godzina hitów.
11: 8 minut po godzinie 18 u nas na antenie Trend Radia największe hity, bo to piątkowe zestawienie tych przebojów, słuchajcie, w ramach prywatki z Trend Radiem. You will always be a part of me. No proszę bardzo, to grupa E-Type pojawia się na naszej antenie. I mamy też gorącą i serdeczną dedykację dla Sylwii z Sanoka. Gorące i serdeczne pozdrowienia przesyła Andrzej prosto z... Nienaszowa. I oczywiście gorące i serdeczne pozdrowienia również dla naszej kochanej, no właśnie, szwagierki Anastazji, która też bardzo lubi właśnie grupę E-Type. To też dla niej zagramy.

Wszystkiego dobrego z okazji 8 urodzin dla syna Patryka z Osobnicy życzy tato Mariusz. No i oczywiście prosi o zagranie piosenki. Ta piosenka pojawia się u nas na antenie Trendy bardzo często. Znacie ją na pewno. Watacha, Nie zabieraj mi strun. Już teraz na naszej antenie to prywatka z Trendy Radiem i wieczorne, piątkowe wydanie tego programu.

0: granie na żądanie.
1: Wyślij SMS pod numer 7148.
0: O treści trendy, kropka i treść pozdrowień.
1: Granie na żądanie od poniedziałku do piątku
0: po 17. Po 17.

i filmowa miłość. A wy przeżyliście filmową miłość? No są takie SMS-y, są takie pozdrowienia i dedykacje, które no, są o takiej treści. No właśnie, moja miłość była typowo filmowa z racji tego, że poznaliśmy się raz, że u naszej najlepszej koleżanki, ale nasze perypetie, które później działały i działają do dzisiaj, były naprawdę na scenariusz filmowy jak ulał. Pozdrowienia przesyła Karolina. Pozdrawiamy Karolka. Wiemy, że takie sytuacje jak najbardziej mają miejsce. Słuchajcie, teraz Groove Coverage, znacie doskonale ten numer i kawałek Far Away From Home w takiej wyjątkowej, wolnej wersji. A to gorąca i serdeczna dedykacja dla Lenki z Pilzna. Gorące i serdeczne pozdrowienia z Jasła od Mateusza. Bardzo prosi o zagranie tego hitu z Cover Girls.

0: Granie na żądanie. Antena jest twoja.
1: Stare dobre hity, moi drodzy, od Groove Coverage. Zawsze pojawiają się na naszej antenie. Za chwilę informacje regionalne. Gorąco i serdecznie zapraszam. Wszystko ważne, co dzieje się w regionie, nas interesuje. Oczywiście na naszej stronie internetowej również możecie zgłaszać, słuchajcie, tematy, które chcielibyście poruszyć przez nasz newsroom, czyli przez naszych dziennikarzy. Jak wchodzicie na stronę trendradio.pl, tam oczywiście jest twój news na antenie Trendy Radia. Zaproponuj temat, klikacie i bezpośrednio pojawia się formularz, do którego możecie oczywiście wpisywać swoje problemy, czy też różnego rodzaju sprawy, które chcielibyście po prostu dogłębnie zbadać. No cóż, u nas na antenie Trend Radia teraz Natasha Wright i oczywiście słynny hit Sweet Dreams, a to oczywiście gorąca i serdeczna dedykacja tak na piątek dla wszystkich spragnionych właśnie pięknych, słodkich snów. No to od was, albo dla was, Marcin Rogala gra teraz. We'll be right back.

0: ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Tarnobrzescy policjanci zatrzymali 32-letniego mężczyznę podejrzanego o kierowanie gróźb karalnych wobec właścicielki jednego ze sklepów na terenie miasta. Mężczyzna działał w warunkach recydywy. Za popełnione przestępstwo grozi mu kara do 4,5 roku pozbawienia wolności. Mówi młodszy aspirant Agnieszka Wilk, rzecznik prasowy Komendy Miejskiej Policji w Tarnobrzegu.
2: Do zdarzenia doszło 20 maja bieżącego roku. Jak ustalili funkcjonariusze, właścicielka sklepu podczas przeglądania zapisu monitoringu zauważyła mężczyznę, który kilka dni wcześniej dopuścił się kradzieży. Analizując zapis monitoringu, zauważyła, że sprawca zabrał z półki produkt spożywczy i ukrył go w odzieży. Okazało się, że to nie jedyna kradzież, jaką ma na swoim koncie. Innego dnia schował do kieszeni bluzy paczkę papierosów i także wyszedł ze sklepu, nie płacąc za towar. Kiedy kobieta zauważyła mężczyznę w rejonie sklepu, postanowiła zwrócić mu uwagę. Wówczas zaczął jej grozić pozbawieniem życia. Gdy pokrzywdzona poinformowała, że zadzwoni na policję, sprawca uciekł z miejsca.
1: Policjanci, którzy pracowali nad tą sprawą, ustalili, że 32-latek okradł jeszcze inne sklepy na terenie Tarnobrzega. W trzech sprawach prowadzone jest odrębne postępowanie. O dalszym losie podejrzanego zdecyduje sąd. Grozi mu kara do 4,5 roku pozbawienia wolności.
3: Posłuchaj, jak brzmi twój region.
1: Rozpoczęły się 26. Krośnieńskie Juwenalia, 14. Podkarpackie Juwenalia, które w tym roku odbywają się w dniach 29 i 30 maja. To największe święto studentów w regionie. Ponownie zgromadzi społeczność akademicką, mieszkańców oraz wszystkich miłośników dobrej zabawy, mówi Piotr Przytocki, prezydent miasta Krosna.
4: Tak, bardzo się cieszę, że studenci potrafili zorganizować te juwenalia przy pomocy sponsorów, władz uczelni. I myślę, że to jest wspaniały czas dla tych, którzy studiują w Krośnie, którzy będą na pewno pamiętać te chwile, bo są to chwile szczególne. Każdy, kto był studentem, wie, o czym mówię. I myślę, że dla mieszkańców jest sporo też atrakcji. Warto skorzystać z tych koncertów, prezentacji, które będą tu na rynku dzisiaj i jutro. Dobrej zabawy, dobrej pogody i wspaniałych humorów.
1: Na uczestników czeka koncertowa noc z udziałem gwiazd. Roni Ferrari, który wystąpi o godzinie 21 oraz Nocny Kochanek o godzinie 22. Publiczność rozgrzeją również lokalni artyści i zespoły. Nazar Kilnik, Ola Muszańska, Delane, Maga oraz Ether i DJ Kusy, mówi Karolina Czerska, menedżer sceny podczas 26. Krośnieńskich Juwenaliów.
5: Zaczynamy od występów naszych lokalnych zespołów. Tutaj będzie w tym roku również coś, czego wcześniej nie widziałam, czyli będzie występowała nasza studentka z Erasmusa, Nazar. Bardzo się cieszyła, że mogła wystąpić, więc mam nadzieję, że również widownia w Krośnie ją doceni. I w tym roku naszymi gwiazdami głównymi są właśnie Roni Ferrari, którego nie muszę pewnie przedstawiać, oraz również Nocny Kochanek, którego pewnie też nie muszę przedstawiać. Więc w tym roku jesteśmy przygotowani na ogromną ilość ludzi oraz na ogromne emocje. Na drugich dniach juwenalia będą przewidziane głównie różne gry zręcznościowe dla naszych studentów. Będą również przewidziane potańcówki, nasz niesamowity DJ Kusy. Będzie oczywiście również rozkręcał tą naszą imprezę. Jak już długo z nim współpracujemy, zawsze jest niesamowity.
1: Studenckie świętowanie w sobotę rozpocznie się już o godzinie 18. O oprawę muzyczną zadba DJ Kusy, gwarantując taneczną atmosferę do późnych godzin wieczornych. Gmina Ropa pozyskała dofinansowanie w wysokości 50 tysięcy złotych z budżetu województwa małopolskiego na budowę pump trucka. Środki zostały przyznane w ramach programu Małopolska Infrastruktura Rekreacyjno-Sportowa MIRS 2026. Planowana długość toru wyniesie 60 metrów, a szerokość warstwy jezdnej 150 cm. W ramach inwestycji zaprojektowano 4 profilowane zakręty. Obiekt będzie przeznaczony do rekreacyjnej jazdy dla dzieci oraz osób początkujących i możliwi korzystanie z toru na rowerach, deskorolkach, rolkach oraz hulajnogach. Szacunkowy koszt zadania wynosi 117 tysięcy złotych, jednak wartość ta może ulec zmianie po przeprowadzeniu postępowania przetargowego. Zakończenie realizacji inwestycji planowane jest do końca 2026 roku.
0: Reklama. Tylko w piątek w Lidlu z kuponem Lidl Plus. Krem do smarowania Nutella 350 gramów. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji.
6: Lidl. To się opłaca.
7: Masz aplikację Moja Mrówka? Jeśli jeszcze nie, czas to zmienić. W PSB Mrówka Jasło i PSB Mrówka Pilzno każdy czwartek to start nowej, wyjątkowej oferty. Co tydzień nowe, wybrane produkty kupisz taniej właśnie z aplikacją Moja Mrówka. Od czwartku do soboty czekają na Ciebie obniżone ceny na artykuły do domu, ogrodu, remontu i budowy. Co tydzień coś innego, co tydzień nowe okazje i jeszcze więcej oszczędności. Wystarczy pobrać aplikację Moja Mrówka i korzystać z promocji przygotowanych specjalnie dla Ciebie. Nie przegap najlepszych ofert tygodnia. PSB Mrówka Jasło, ulica Floriańska 121 i PSB Mrówka Pilzno, ulica Witosa 2A. Tu zakupy naprawdę się opłacają.
8: Miałeś stłuczkę i nie wiesz, co zrobić? Wstąp do Globcars i powiesz im swój samochód, a cały proces likwidacji szkody i naprawy przebiegnie, jakby jej nigdy nie było. Wszelkie formalności załatwisz na miejscu, otrzymując fachową poradę, jasną informację na każdym etapie likwidacji szkody i naprawy pojazdu. Samochód przywrócony do stanu sprzed zdarzenia. Zadbaj o swoje i innych bezpieczeństwo, wybierając Globcars.
7: Globcars, Krosno, ulica Podkarpacka 32.
9: Reklama.

So don't call me up. Takie przeboje, moi drodzy, u nas na antenie Trendy Radia, czyli wyjątkowe hity w ramach oczywiście waszych pozdrowień, waszych dedykacji. A u nas na antenie Trendy gorące i serdeczne pozdrowienia pojawiają się cały czas. I teraz ciepła dedykacja dla Marzeny. Pozdrowienia Robert przesyła prosto z Pilzna i oczywiście pozdrawia bardzo gorąco. Kolejne pozdrowienia. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy Trendy Radia i pana prowadzącego. Doda pamiętnik, oczywiście. Łzy. Pozdrawiam cały zespół Łzy oraz całe FFC Łzy. Justyna z Zagórza gorąco i serdecznie pozdrawia. Pani Justynko, bardzo również ściskamy, cała załoga Trendy. Mamy też gorącą i serdeczną dedykację dla Litki z Tarnowa. Gorące i miłe słowa przekazuje Adrian. No i właśnie prosi o zagranie tego przeboju.

The Weeknd na antenie Trendy Radia i oczywiście gorące i serdeczne pozdrowienia pojawiają się na 101.995 i 2 FM. No właśnie, Lonely Night. Już teraz na naszej antenie serdeczna i gorąca dedykacja. Pozdrawiam Marzenę oraz Irenę. Pozdrowienia przesyła Lucjan. No i oczywiście prosi o zagranie przeboju, który właśnie teraz prezentujemy na naszej antenie. Więc gramy specjalnie dla wszystkich kochających dobry Eurodance.

0: Wtedy Radio 101 i 9 i 95 i 2 FM.
1: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
2: Pożar lasu pod Warszawą może wpłynąć na zdrowie mieszkańców. Po ataku rosyjskiego drona Polska wyraziła solidarność z Rumunią. Stoły zastawione chłodnikiem. Wilno przyciąga w ten weekend turystów w nietypowy sposób. Agnieszka Trojanowska-Bis. Strażacy wciąż są na miejscu pożaru w lesie w powiecie wołomińskim pod Warszawą. Pojawiają się tam nowe zarzewia ognia, a lekarze przyznają, że ulatniający się dym może spowodować u mieszkańców poważne konsekwencje zdrowotne.
3: Najczęściej są to objawy pod postacią pieczenia, gardła, kaszlu, może być duszność, może być świszczące od tych już szczególnie u pacjentów, którzy mają przewlekłe choroby płuc.
2: Mówi lekarz z oddziału chorób płuc Uniwersyteckiego Szpitala w Łodzi, dr Tomasz Karauta.
3: Ból w klatce piersiowej, zaostrzenie właśnie astmy czy POHP, czyli chorób obturacyjnych, ale dym może zwiększać również liczbę hospitalizacji układu sercowo-naczyniowego.
2: W szczytowym momencie z pożarem walczyło około 800 strażaków. Ponadto w akcji biorą udział także policjanci i żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej. Polska wyraziła solidarność z Rumunią w związku z dzisiejszym atakiem rosyjskiego drona. Wysłany przez Moskwę bezzałogowiec przekroczył rano rumuńską przestrzeń powietrzną i uderzył w dach bloku mieszkalnego w mieście Gałacz, oddalonego około 20 km od granicy z Ukrainą. Według wstępnych informacji dwie osoby zostały ranne. Do incydentu doszło, mimo że rumuńskie służby wiedziały o obecności drona, mówi analityk Ośrodka Studiów Wschodnich Kamil Całus.
4: Dron był wykryty przez radary rumuńskie. Wysłano w myśliwce F-16 z bazy w Fetesz. Mimo, że one śledziły, właściwie eskortowały tego drona, to nie oddały do niego strzału, przede wszystkim w obawie przed wywołaniem jeszcze większych zniszczeń.
2: W odpowiedzi na uderzenie drona rumuńskie władze nakazały rosyjskiemu konsulowi w mieście Konstanca opuszczenie kraju. To może być jedna z najtrudniejszych rekrutacji ostatnich lat dla świeżo upieczonych maturzystów. Na uczelnię od października trafi rocznik z wyżu demograficznego, więc walka o indeksy, szczególnie na najpopularniejszych kierunkach, może być większa. O przygotowaniach do naboru na Uniwersytecie Jagiellońskim rozmawiała Katarzyna Mynarczyk.
5: Wśród nich są kierunki łączące tradycyjną naukę z technologią, m.in. humanistyka cyfrowa. Trenowanie sztucznej inteligencji bez humanistów nie jest możliwe, mówi kierownik działu rekrutacji na Uniwersytecie Jagiellońskim Kamil Gajęcki.
6: W miarę rozwoju sztucznej inteligencji zauważamy coraz bardziej, że te kompetencje właśnie takie językoznawcze, humanistyczne zaczynają również pełnić coraz większą rolę w świetle tego, że chcemy, żeby te modele językowe były coraz bardziej precyzyjne.
5: Nowa oferta ma odpowiadać na zmieniający się rynek pracy i rozwój sztucznej inteligencji. Studenci będą się uczyć m.in. analizy danych, korzystania z narzędzi AI, tworzenia treści cyfrowych. Kierunki mają też mieć bardziej praktyczny charakter z projektami i współpracą z branżą.
2: Rejestracja na UJ-cie rusza 1 czerwca. Pierwsze wyniki rekrutacji uczelnia ogłosi w lipcu. Całe miasto w kolorze różowym. W Wilnie rozpoczął się festiwal chłodnika Pink Soup Fest. Na początek Pink Break, czyli różowa przerwa na lunch, podczas której mieszkańcy i turyści zostali zaproszeni na litewską chłodzącą zupę na bazie botwiny. W powszechną akcję włączyły się litewskie restauracje i kawiarnie. Chłodnik serwowano dziś w miejscach pracy, ale także na zewnątrz, bo stoły z litewskim chłodnikiem ustawione dziś były wzdłuż niektórych wileńskich ulic, a nawet w Wileńskim Dworcu Kolejowym.
1: Info sportowe w Trendy Radio.
7: Błażej Kulesza, zapraszam na informacje sportowe. Przedstawiciele związków sportowych, którzy domagają się odwołania Radosława Piesiewicza z funkcji prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego, złożyli dziś wniosek o zwołanie nadzwyczajnego walnego zgromadzenia. Decyzję w tym zakresie podejmie zarząd Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Nie udało się w singlu, jest za to sukces w deblu. Magdalinetti i Ukrainka Julia Starodubcewa po trzysetowym boju pokonały w pierwszej rundzie French Open gospodynie francuski Elze Jacquemot i Sarę Rakotomangę 3-6, 6-4. 4 i 6 do 3. Zarówno Polka, jak i Ukrainka pożegnały się z turniejem singlowym. Obie przegrały dziś w dwóch setach. Linet z Igą Świątek, a Storo Dubcewa z Chinką Siła. Kajakarze górscy zaczęli starty w Pucharze Świata. W słoweńskiej Lublianie świetnie spisał się Michał Pasiut. W kategorii K1 był drugi. Bez sukcesów za to nasze panie, wszystkie Polki, w tym wicemistrzyni olimpijska Klaudia Zwolińska, odpadły w kwalifikacjach. Wieczysta Kraków lub Chrobry Głogów, jeden z tych klubów zagra w przyszłym sezonie w Ekstraklasie. O szczegółach Michał Waszkiewicz.
8: Sportowo to zupełnie dwa różne projekty. Wieczysta to pieniądze i głośne nazwiska. Chrobry to przede wszystkim praca, praca i jeszcze raz praca. Awans do finału baraży wywalczyli w Bólach. Wieczysta pokonała Polonię Warszawa 3-2, mówi trener Kazimierz Moskal.
9: Grać więcej niż 45 minut w osłabieniu, strzelić bramkę na 3-2 i dowieść to do końca, to naprawdę trzeba było mieć dużo samozaparcia i tej determinacji.
8: Chrobry po dogrywce wyeliminował ŁKS Łódź. Cieszy się trener Łukasz Becella.
10: Był to szalony mecz, nie ma go wątpliwości, ale myślę, że w całokształcie było widać, że byliśmy zespołem, który miał wielką chcicę, ma wielkie, można powiedzieć, marzenia.
8: Oba kluby nie tylko nigdy nie grały w Ekstraklasie, ale nawet nie mają stadionów, żeby w niej zagrać. Wieczysta, jeśli awansuje, będzie grać na obiekcie Wisły Kraków, a Chrobry Głogów Zagłębia Lubin.
7: To była relacja Michała Waszkiewicza, a finał baraży o Ekstraklasę w niedzielę o 20:45.
11: Halo, halo, to czas na info pogodowe. 9 stopni już tej nocy, termika zimna i sucha, a biometr korzystny. Jutro zdecydowanie chłodniej. 17 stopni odnotujemy na termometrach w Krośnie, w Jaśle, w Tarnowie, w Rzeszowie, w Lesku, w Dębicy i w Gorlicach. Synoptycy przewidują lokalnie opad deszczu i burze oraz wiatr w porywach do 50 km na godzinę. Niedziela równie deszczowa, no mam nadzieję, że mimo wszystko słońce zaszczyci nas swoją obecnością. W nocy nadal zimno, bo tylko 9.
12: Granie na żądanie.
13: Wyślij SMS pod numer 7148.
12: O treści trendy, kropka i treść pozdrowień.
13: Granie na żądanie od poniedziałku do piątku
12: po 17. Granie na żądanie. Antena jest twoja.

live na antenie Trendy Radia. Grupa Azo Bass prezentuje się w całej okazałości. Serdeczna i ciepła dedykacja pojawia się, bo to program interaktywny dla Magdy z Krosna. Gorące i serdeczne pozdrowienia z Polanki. Bartek przesyła oczywiście duże całusy i przekazuje gorące i serdeczne uściski. A teraz, oj, dla Weroniki, proszę bardzo, z Gorlic, gorąca i serdeczna dedykacja. Tak, od Mateusza, który napisał tego SMS-a z Pilzna, dedykując ten przebój. To Tomas, znacie na pewno, kto uczestniczył na wielu imprezach wiele lat temu, to pamięta. Już, już, już.

0: Granie na żądanie. Antena jest twoja.
1: Przed chwilą D-Bomb i cały świat należy do nas. To gorąca i serdeczna dedykacja, tak, od Marcina Rogali dla wszystkich, którzy kochają, no właśnie, weekend, który szybkim krokiem zbliża się do nas. A teraz, moi drodzy, Berlin i Take My Breath Away. Gorąca i serdeczna dedykacja dla Marzeny, pozdrowienia od Rafała. I oczywiście ten numer też się pojawia w zestawieniu. Ja dziękuję, miłego wieczoru życzę. Za chwilę trendy listy i oczywiście 20 w 120. Zostańcie z nami, to granie na żądanie.

0: Trendy Lista. Przepychaj swoje ulubione kawałki między 19.20 a 21.00. Głosuj 7148 TRL i tytuł nagrania. Tytuł nagrania. 20 hitów w 120 minut. Od poniedziałku do piątku o 19.20. O 19.20.
1: Hello, hello. Piątek, piąteczek, piątulo, 2549 notowanie programu. No, skąd ta radość? Wydaje mi się, że właśnie z tego, że rozpoczynamy weekend, a jak nie lepiej, jak prawie że witający czerwiec, no nie? A jak? Wylot Keira i Upgrade. No niestety Karolina Baran nas opuszcza, ale za to mam dwie tak gorące propozycje. Fiu, fiu, fiu. Już nie mogę się doczekać. Zostańcie.
2: Wyloty.

0: Propozycja pierwsza, która tak naprawdę od jakiegoś czasu jest już w eterze.
1: Igor Herbut, Zalia i Vito Bambino. Nareszcie jest to tegoroczna kompilacja artystów w męskim graniu orkiestry.
0: Nareszcie to skomponowany przez całą trójkę oraz Kubę Galińskiego gotowy radiowy hicior, no muszę to przyznać. Vito Bambinowy grów, romantyczny wokal Zali i ta poetyckość Igora Herbuta złożyły się na porywający serce alternatywno-popowy numer. Ponadczasowy tekst o odnajdywaniu się w dobrym tu i teraz, o poczuciu szczęścia nareszcie pozostanie z nami, wydaje mi się, że na dłużej niż tylko podczas wakacji, ale o tym wy już zadecydujecie, czy ten utwór wybierzecie. O, jakie rymy? No proszę, gramy nareszcie.
2: Propozycje. Ja się staram.

0: czy mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Trendy Radio. Przepis na dobry piątek.
2: Jak wam się podobało? No mam nadzieję, że bardzo, ale przed nami już propozycja druga. Topic kontynuuje przebojową pasę ze singlem Sorry Papi z Becky G, którą tak naprawdę słyszeliśmy wczoraj. Topic nie zatrzymuje się nawet na moment, no muszę mu to przyznać. Artysta serwuje kolejny przebojowy singiel hiszpańskojęzyczny Sorry Papi, do którego zaprosił, no właśnie, Becky G. Moi drodzy, gramy w takim razie. No mam nadzieję, że wam się spodoba. Jeżeli ktoś lubi te latynoskie brzmienia, to ten hit na pewno będzie świetną opcją. Zaraz przypomnę, jak możecie głosować.
3: Propozycje.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Sanoccy policjanci zatrzymali mężczyznę podejrzanego o posiadanie środków odurzających. W mieszkaniu 41-latka funkcjonariusze zabezpieczyli blisko 118 gramów narkotyków. Zatrzymany usłyszał już zarzut posiadania znacznej ilości środków odurzających. Grozi mu kara nawet do 10 lat pozbawienia wolności, mówi aspirant sztabowy Anna Oleniacz, rzecznik prasowy Komendy Powiatowej Policji w Sanoku.
2: Policjanci z Wydziału Kryminalnego Sanockiej Jednostki uzyskali informację, że 41-letni mieszkaniec powiatu sanockiego może posiadać znaczne ilości środków odurzających. Z zebranych informacji wynikało, że niedozwolone substancje mogą być przechowywane w miejscu jego zamieszkania. Chcąc zapobiec ukryciu lub sprzedaży narkotyków, funkcjonariusze pojechali pod ustalony adres. Podczas przeszukania zajmowanego przez niego lokalu znaleźli substancje zabronione oraz przedmioty umożliwiające porcjowanie ich i pakowanie. Wstępne badania potwierdziły, że jest to marihuana, amfetamina oraz mefedron w łącznej ilości blisko 118 gramów. W związku z tym 41-latek został zatrzymany i osadzony w policyjnej izbie zatrzymań.
1: Mężczyzna usłyszał już zarzut posiadania znacznej ilości środków odurzających. Za to przestępstwo polskie prawo przewiduje karę pozbawienia wolności od roku do 10 lat. Jednak o tym zdecyduje sąd. Zarząd Województwa Małopolskiego przyznał dotacje dla podmiotów realizujących zadania z zakresu ratownictwa wodnego na terenie regionu. Łącznie na ten cel przeznaczono 400 tysięcy złotych, które zostaną wykorzystane na utrzymanie gotowości ratowniczej, prowadzenie działań ratowniczych na obszarach wodnych, utrzymanie i serwis sprzętu, a także szkolenia i podnoszenie kwalifikacji ratowników. Wśród beneficjentów znalazło się Gorlickie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, które otrzymało wsparcie w wysokości 45 tysięcy złotych na utrzymanie gotowości ratowniczej na terenie powiatu gorlickiego.
3: Twoje informacje lokalne w Trendy Radio.
1: W Generatorze Nauki Geny w Jaśle podsumowano projekt Młodzież i Przedsiębiorczość, 8. edycja miejska. Celem projektu skierowanego do ponad 100 uczniów w wieku 12 do 16 lat uczęszczających do szkoły podstawowej nr 1, 4 i 12 w Jaśle, a także nauczycieli i rodziców uczniów, było podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności oraz budowanie postaw ciągłego rozwoju i zaangażowania na płaszczyźnie społecznej i gospodarczej wśród wszystkich odbiorców, mówi Dawid Szczepankiewicz, koordynator projektu.
4: Zobaczyliśmy, jak różne są zainteresowania uczniów, jak duże jest ich zaangażowanie, jak duży jest ich potencjał i jak różnorodne jest ich podejście do projektów biznesowych, bo przecież zobaczyliśmy zarówno firmy sprzątające, jak i masarnie, czy na przykład torgo kartowy, tak? Zobaczyliśmy przygotowane kompletnie strony internetowe, filmy promocyjne, ulotki, które były rozdawane uczestnikom tego wydarzenia podsumowania projektu, czy gotowy, funkcjonujący, działający sklep internetowy do zamawiania mięsnych wyrobów. Więc to są te rzeczy, których uczymy tych ludzi już teraz po to, żeby mogli z tym pakietem wiedzy popartej praktycznymi umiejętnościami, a więc gotowymi kompetencjami w całości i zbudowanymi postawami otwartości społecznej, zawodowej wyjść na rynek pracy i działać.
1: Jak z projektem poradzili sobie uczniowie, wypytywała nasza reporterka.
5: Stworzyliśmy wspólnie projekt restauracji Mordo Smak, nad którym pracowaliśmy w ostatnich miesiącach. Z reguły zdawało nam się, że to będzie łatwa inwestycja do przedstawienia i zaprezentowania tutaj właśnie na scenie.
6: My to sami w sumie wymyśliliśmy, nikt nas do tego nie zmuszał, żebyśmy zrobili restaurację akurat, tylko po prostu padła taka decyzja między nami, że no po prostu restauracja, bo łatwo się przedstawiają jednak niż niektóre te rzeczy, które były w Genie. Reklama była akurat długa, bo trwała dzień, godzina, coś około tego, a ogólnie sam projekt tydzień może trwał.
1: Założone cele zostały osiągnięte poprzez doprowadzenie do samookreślenia własnych potrzeb, problemów z nimi związanych i ukazanie sposobów ich rozwiązania oraz rozwoju z wykorzystaniem przedstawionych narzędzi.
7: Reklama. My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
8: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
9: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
10: Teraz!
9: teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
10: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
11: Reklama. Trendlista. Przepychaj swoje ulubione kawałki między 19.20 a 21.00. 20 hitów w 120 minut. O 19.20. O 19.20.
12: Halo, halo, leci przypominajka ode mnie. 7148TRL. I tytuł nagrania. Koszt takiego SMS-a to złotówa plus VAT. I oczywiście zapraszam na bezpłatne głosowanie, które odbywa się poprzez naszą stronę internetową trendradio.pl. Dwudziecha nowość, Norma Jean Martin and Qua, Big Dreamers. Pięknie, na 19 bryska kubańczyk, gęsty dym, pnie się o jedno oczko ku górze, a na 18 Aleksandra Stan i Fire z 19. Uwielbiam również te rumuńskie brzmienia, które przypominają nam o dobrych dyskotekach, które tak naprawdę, no, miały miejsce już, ciężko mi to powiedzieć, 16 lat. Temu powracamy do tych klimatów. Play 20.

0: weekendy z Tobą i dla Ciebie.
1: Przy piąteczku trzeba się trochę rozruszać. Sanach, etc. Na disco. Lecimy. Następnie 7 na HCR, Prita Oran i If It's Not Love z 18. Zostańcie.

0: Wczoraj sobie trochę rozmawialiśmy o tym, że obchodziliśmy Dzień Burgera. No ja niestety nie zdążyłam go zjeść, bo nie miałam już produktów w lodówce, nie chciało mi się pójść na zakupy i skończyło się zapiekanką. Tak, no ja też jestem fanką. Takie fast foodowe kolacje to jest w moim wykonaniu top of the top. No czasem człowiek powinien zjeść coś jednak lekkiego na noc, ale mówić sobie można, nie? Dlatego zakupiłam wszystkie produkty kilka godzin temu, po zakończeniu programu 90 w 60 i no kolacja u mnie dzisiaj będzie wyglądała tak, że ja świętuję dzień hamburgera w Piątulo. Moi drodzy, możecie też dawać fajne przepisy, co tam ciekawego można przyrządzić, bo ja wiem, że zaczyna się sezon na grilla, który wystartował tak naprawdę na majówkę. Pogoda się udała, także możemy dalej, no właśnie, tworzyć cudowne chwile z naszymi znajomymi, a jak wiadomo, przez żołądek do serca. Także ja czekam na wiadomości od was. 16 Sony Fodera My Lovin' z 17, 15 Beberexa New Religion z 16, a na 14 John Summit Shades of Blue dzisiaj w jednolokatowym awansie.
1: 16 w górę.

0: ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: To było najpewniej podpalenie, tak służby mówią o pożarze lasu pod Warszawą. Burzowa noc w kraju, ale nie wszędzie są wydane alerty. Jest pierwszy ozdrowieniec z zakażenia wirusem eboli. Agnieszka Trojanowska-Bis. Wiele wskazuje na to, że przyczyną trwającego od wczoraj pożaru w lasach województwa mazowieckiego było podpalenie. W ocenie strażaków ogień, który dotychczas objął 300 hektarów prywatnych i państwowych lasów, na tę chwilę jest pod kontrolą i się nie rozprzestrzenia. Szef Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Warszawie poinformował, że ogień wybuchł wczoraj po południu na terenie jednego z prywatnych lasów w powiecie wołomińskim.
2: Podczas oblotu specjalisty analityka nad terenem pożarzyska były widoczne takie pięcioarowe miejsca, gdzie był ten ogień zapruszany.
1: Obecnie pożar zabezpiecza 800 strażaków, kilkudziesięciu leśników i kilkuset policjantów i żołnierzy WOT. Z powodu akcji gaśniczej do odwołania całkowicie zamknięty jest odcinek drogi krajowej 50 na północ od Stanisławowa. A przed nami noc z burzami na zachodzie kraju. Ostrzeżenia pogodowe pierwszego stopnia w trzystopniowej skali dotyczą województwa lubuskiego, większości dolnośląskiego i kilku zachodnich powiatów Wielkopolski. Oprócz burz możliwe są tam ulewy i silny wiatr. Światowa Organizacja Zdrowia potwierdziła pierwszy przypadek wyzdrowienia pacjenta zakażonego ebolą. Panujący obecnie szczep wirusa objawia się ostrą gorączką krwotoczną, która pojawia się około 10 dni od zainfekowania. Z epidemią eboli zmagają się obecnie dwa afrykańskie państwa, Demokratyczna Republika Konga i Uganda. Mimo pierwszego ozdrowienia chorych nadal jest mnóstwo, mówi specjalistka WHO od spraw wirusowych gorączek krwotocznych.
3: Mamy 906 podejrzanych przypadków, w tym 223 zgony, które są obecnie przedmiotem dochodzeń.
1: Wśród zakażonych ebolą śmiertelność może sięgać nawet 50%. Nie ma żadnych szczepionek ani lekarstw na obecny wariant. Iga Świątek jako pierwsza z naszych tenisistek zapewniła sobie dziś awans do czwartej rundy Rolanda Garrosa kosztem innej z Polek Magdy Linet. Ale by awansować w niedzielę do ćwierćfinału, nasza rakieta numer 1 będzie musiała wznieść się na wyżyny swoich umiejętności, bo przyjdzie jej się zmierzyć z zawodniczką, która jest w wyśmienitej formie. O czym więcej teraz z Paryża, Przemysław Pozowski.
4: Iga Świątek z Magdą Linet na korcie spędziła godzinę i 25 minut. Wygrała 6-4, 6-4, a w niedzielę czeka ją naprawdę poważna przeszkoda. Marta Kostiuk, która w tym sezonie wygrała wszystkie mecze na mączce, do tego wygrała także turniej w Madrycie, ale mimo to pytana, czy czuje się faworytką, odpowiada tak. Ja mam zdecydowanie inne przeczucia przed tym meczem, bo wydaje mi się, że kiedy ostatnio grałem z Igą w Cincinnati, przegrałem ten mecz na długo, tak naprawdę przed wyjściem na kort. Tym razem czuję się inaczej, ale nadal to jest, no wiecie, tak, że ona wygrała ten turniej 4 razy. Nie wygrałem z nią nigdy nawet jednego seta, więc jeśli wygram, będę bardzo szczęśliwa i nie mogę doczekać się tego meczu.
5: Even if I win one set in the next match, I'm going to be very happy, you know. That's how I look at it and, you know, I'm excited for this match.
4: Tyle Ukrainka przed meczem z Igą Świątek. To spotkanie w niedzielę, a jutro o godzinie 11 na korcie Simon Mathieu mecz Mai Chwalińskiej z Marią Sakkari.
1: A mecz Mai Chwalińskiej, podobnie jak niedzielny Świątek, pokaże Eurosport.

0: Halko, halko, zapraszam na info pogodowe. 9 stopni już tej nocy, termika zimna i sucha, a biometr korzystny. Jutro 17 stopni odnotujemy na termometrach w Krośnie, w Jaśle, w Tarnowie, w Rzeszowie, w Lesku, w Dębicy i w Gorlicach. Synoptycy przewidują lokalnie opady deszczu i burze, również wiatr w porywach do 50 km na godzinę. Niedziela, no również deszczowa z tego co widzę. 18 stopni, w temacie nocy nic się nie zmienia, nadal chłodno, 9.
1: Reklama.
2: Lato, słońce, moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny, już od 17 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Teraz w Twoim sklepie. Kik, więcej niż się spodziewasz.
1: Reklama.
3: Trendylista. Od poniedziałku do piątku odliczamy 20 znakomitych trendy hitów. Głosuj. 71-48 TRL i tytuł nagrania. Koszt to złotówka plus VAT. 14.
1: W górę.

0: Tak, to dla Ciebie gra Trendy Radio.
1: 13 Dimension Baby Close, One in a Lifetime. Z 11, 12 Wilkinson Ultraviolet. Bez zmian pozostaje na tej lokacie. 11 należy do Monty Talk in the Morning. Dzisiaj z 13.
2: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie wszechczasów dla Ciebie.
0: 13.
2: W dół.

0: Halo, halo, dziubasy. Jeżeli nie macie planów na piątek, to wydaje mi się, że nawet całkiem spoko wam znalazłam, ponieważ obchodzimy Europejski Dzień Sąsiada. Jeszcze do niedawna Dzień Sąsiada był obchodzony w ostatni wtorek maja, ale od 2010 roku obchody zostały przeniesione tak naprawdę na dzisiaj, co tak naprawdę daje o wiele lepsze możliwości. Imprezka osiedlowa w piątek? Czemu nie? Także, moi drodzy, możecie dzisiaj bez zawahania odwiedzić waszych sąsiadów, fajnie spędzić czas, super spędzić ten wieczór. No i przede wszystkim może jakieś nowe znajomości się nawiną? No, to byłoby całkiem fajne, ponieważ no, czasem wstydzimy się, nie znamy swoich sąsiadów, a w sumie pasowałoby nawet na wszelki wypadek. Dziesiątka. Somber i Potential z czternastki, także piękny awans na dziewiątym. Armin van Buuren i Venko Migo z czwóreczki, a na ósmym Dawid Podsiadło i Sezon z dziesiątego. Lecimy.
1: 10.
2: W górę.

0: adres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: W związku z prowadzonymi robotami drogowymi nastąpi czasowe zamknięcie dla ruchu drogi powiatowej odcinku Ropa-Brunary. Zamknięcie obowiązywać będzie w dniach 2, 3 i 9 czerwca w godzinach od 8 do 17 w miejscowości Ropa. W czasie prowadzenia prac na miejscu obecni będą pracownicy wykonawcy, którzy będą kierować ruchem na wyznaczony objazd. W sobotę w Galerii Rękodzieła Artystycznego w Zarszynie odbędzie się wernisaż wystawy historycznej Pole Przeżycie za Wielką Wodą. To opowieść o emigracji mieszkańców Zarszyna i okolic na przełomie XIX i XX wieku aż do czasów I wojny światowej. Wystawa przybliża losy ludzi, którzy w poszukiwaniu lepszego życia wyruszyli za ocean, pozostawiając rodzinne strony, tradycje i wspomnienia. Na ekspozycji będzie można zobaczyć ciekawe materiały historyczne, fotografie oraz poznać historię przodków, których marzenia i odwaga stały się częścią lokalnej historii. Początek wernisażu o godzinie 17. Gmina Besko realizuje projekt pod nazwą Budowa szlaku przyrodniczo-krajobrazowego nad Wisłokiem. W ramach inwestycji powstanie ścieżka, zostanie wykonana na długości prawie pół kilometra. Powstaną także ławki parkowe, kosze na śmieci, stojaki na rowery, tablice informacyjne, betonowe słupki uliczne. Operacja skierowana jest do mieszkańców gminy Besko oraz turystów. Celem operacji jest poprawa dostępu do małej architektury publicznej poprzez budowę szlaku przyrodniczo-krajobrazowego. Efektem realizacji operacji będzie udostępnienie mieszkańcom i turystom atrakcyjnego obszaru rekreacyjno-przyrodniczego, prezentującego walory krajobrazowe Doliny Wisłoka. Całkowity koszt inwestycji to prawie 400 tysięcy złotych. Rozpoczęły się 26. Krośnieńskie Juwenalia, 14. Podkarpackie Juwenalia, które w tym roku odbywają się w dniach 29 i 30 maja. To największe święto studentów w regionie, ponownie zgromadzi społeczność akademicką, mieszkańców oraz wszystkich miłośników dobrej zabawy, mówi Piotr Przytocki, prezydent miasta Krosna.
2: Tak, bardzo się cieszę, że studenci potrafili zorganizować te Juwenalia, no, przy pomocy sponsorów, władz uczelni. I myślę, że to jest wspaniały czas dla tych, którzy studiują w Krośnie, którzy będą na pewno pamiętać te chwile, bo są to chwile szczególne. Każdy, kto był studentem, wie, o czym mówię. I myślę, że dla mieszkańców jest sporo też atrakcji. Warto skorzystać z tych koncertów, prezentacji, które będą tu na rynku dzisiaj i jutro. Dobrej zabawy, dobrej pogody i wspaniałych humorów.
1: Na uczestników czeka koncertowa noc z udziałem gwiazd Roni Ferrari, który wystąpi o godzinie 21 oraz Nocny Kochanek o godzinie 22. Publiczność rozgrzeją również lokalni artyści i zespoły Nazar Kilnik, Ola Muszańska, Delane, Maga oraz Ether i DJ Kusy, mówi Karolina Czerska, menedżer sceny podczas 26. Krośnieńskich Juwenaliów.
3: Zaczynamy od występów naszych lokalnych zespołów. Tutaj będzie w tym roku również coś, czego wcześniej nie widziałam, czyli będzie występowała nasza studentka z Erasmusa, Nazar. Bardzo się cieszyła, że mogła wystąpić, więc mam nadzieję, że również widownia w Krośnie ją doceni. I w tym roku naszymi gwiazdami głównymi są właśnie Roni Ferrari, którego nie muszę pewnie przedstawiać, oraz również Nocny Kochanek, którego pewnie też nie muszę przedstawiać. Więc w tym roku jesteśmy przygotowani na ogromną ilość ludzi oraz na ogromne emocje. Na drugich dniach Juwenalia będą przewidziane głównie różne gry zręcznościowe dla naszych studentów. Będą również przewidziane potańcówki, nasz niesamowity DJ Kusy. Będzie oczywiście również rozkręcał tą naszą imprezę. Jak już długo z nim współpracujemy, zawsze jest niesamowity.
1: Studenckie świętowanie w sobotę rozpocznie się już o godzinie 18. O oprawę muzyczną zadba DJ Kusy, gwarantując taneczną atmosferę do późnych godzin wieczornych.

0: Trendy Radio. Dobry wybór.
1: Trendlista. Od poniedziałku do piątku odliczamy 20 znakomitych trendy hitów. Głosuj teraz 71-48 w treści wpisz TRL. I tytuł nagrania. Koszt SMS-a to złotówka i 23 grosze z VAT-em.
2: I zapomniałam oczywiście pozdrowić moich sąsiadów. Macham do was. Pani Aniu, no mam nadzieję, że pani słyszy. Jak nie, to trudno. I jeszcze pozdrawiam panią Danusię. Oj, nie wiem, co nieraz bym zrobiła. Jak brakuje prądu, to pierwsze co pisze się do sąsiadów, czy jest u nich też. Czy to jakaś awaria? Także, moi drodzy, pamiętajcie, że nawet jeżeli chcielibyście coś pożyczyć na chwilę, coś jest wam potrzebne, nie macie jak się gdzieś przedostać, to sąsiedzi czasem naprawdę potrafią poratować, pamiętajcie. Siódema, Cleo i Kolory lata z szósteczki, na szóstym Alok Khalid Dive Into Me z dziewiątego, a na piątym mega wakacyjny utwór Modelki, Lubię Cię Jak Lato. Dziewuchy dzisiaj, no niestety, w dwulokatowym spadku.
0: Siedem.

0: zapraszam do głosowania. 7148 TRL. I tytuł nagrania. Koszt takiego SMS-a to złotówa plus VAT. Zapraszam również na naszą stronę internetową trendradio.pl. Tam już możecie głosować bezpłatnie. Na czwartym Sabrina Carpenter i House Tour. Dzisiaj ze siódemy, na trzecim Kashmir Ultra Love z piąteczki, a na drugim Thomas Gray i Rumors. Oj, no niestety Thomas już nie na pierwszym. Co wygrało? Zostańcie, bo już podsumowanie tuż, tuż.
1: 4.

0: Najnowsze trendy, hity, trendy radio, trendy radio.
1: Halo, halo, zapraszam na podsumowanie programu. Wylot Keira Upgrade, propozycje męskie granie orkiestra 2026 w składzie Igor Herbut, Zalia, Vito Bambino z utworem Nareszcie, Topic, Becky G i Sorry Papi. Na 20 Norma Jean Martin and Quapic Dreamers, 19 Bryska Kubańczyk, Gęsty Dym, 18 Aleksandra Stanfire, 17 Cerp Rita Ora If It's Not Love, 16 Sony Fodera My Love and 15 Bebe Rexha New Religion, 14 John Summit Shades of Blue, 13 Dimension One in a Lifetime, 12 Wilkinson Ultraviolet, 11 Multi Talk in the Morning, 10 Somber Potential, 9 Armin Van Buren Wemko Migo, 8 Dawid Podsiadło Sezon, 7 Cleo i Kolory Lata, 6 Alok Khalid Dive Into Me, 5 Modelki Lubię Cię Jak Lato, 4 Sabrina Carpenter House Tour, na 3 Kashmir Ultra Love, 2 Thomas Gray Rumors i zwycięża Blair Moore i Sorry. Oj, piąteczek będzie mega imprezowy. Dajcie na full, oczywiście, jeżeli macie taką możliwość. Play, trzymajcie się i do poniedziałku, hejka.
2: Jeden.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Trwają poszukiwania mężczyzny, który napadł na 12-latka w Krakowie. Drugą dobę strażacy walczą z pożarem lasu w powiecie wołomińskim. Konwojenci zgubili 1 000 000 złotych. Znalazca się znalazł i usłyszał zarzut. Agnieszka Trojanowska-Bis. Krakowska policja postawiona w stan gotowości po napaści na 10-letniego chłopca w centrum miasta. Trwają poszukiwania mężczyzny, który wczoraj zaatakował 12-letniego ucznia wracającego po lekcjach ze szkoły do domu. Na szczęście dziecku udało się uciec. Reakcję chłopca chwali rzecznik krakowskiej policji Piotr Szpiech.
2: Gdyż zaczął krzyczeć i uciekać, ten krzyk spłoszył sprawcę. Mamy potwierdzony wizerunek.
1: W poszukiwaniach w Krakowie bierze udział kilkudziesięciu funkcjonariuszy umundurowanych i operacyjnych w cywilu. Blisko 1000 strażaków bierze udział w akcji gaśniczej w lasach na granicy powiatu wołomińskiego i mińskiego. Na Mazowszu na miejsce wciąż docierają nowi strażacy, którzy będą zmieniać ekipy pracujące w terenie już od ponad doby. O możliwych prognozach rozwoju sytuacji mówi dowodzący akcją zastępca komendanta PSP Sławomir Sierpatowski.
3: Jeżeli uda nam się zatrzymać ten pożar w tym miejscu, w którym teraz jest, jeżeli on nam nie będzie się rozprzestrzeniał, to kwestia dogaszania to będzie kilka dni.
1: Według wstępnych szacunków ogień strawił ponad 300 hektarów lasów państwowych i prywatnych, wylicza szefowa resortu klimatu Paulina Henning-Kloska.
4: Tu na szczęście póki co skala pożaru 1/3 tego, co mieliśmy na Roztoczu. Niemniej straty oczywiście dla lasów państwowych mogą być duże.
1: Ze wstępnych ustaleń leśników wynika, że przyczyną pożaru było z dużym prawdopodobieństwem podpalenie. Na tym sorze można popijać kawę na luzie. Lekarz ze szpitala miejskiego w Gliwicach stworzył grę w sor. Gracz wciela się w lekarza dyżurnego, który diagnozuje pacjentów, zleca badania, na przykład tomografię lub USG i dalej decyduje o leczeniu. Choroby są realne, zachęca do gry lekarz Marek Bączar.
5: W naszej grze staramy się, żeby ten spektrum przypadków było bardzo szerokie, począwszy od względnie prostych i łatwych, takich jak rany, bóle głowy, zapalenia płuc, po bardziej skomplikowane, zawał mięśnia sercowego, niewydolność krążeniowa, niewydolność nerek.
1: Gra jest zaawansowana i powstała z myślą o studentach, stażystach, a nawet doświadczonych lekarzach. Jednak każdy może spróbować swoich sił, bo symulator SOR jest ogólnodostępny online. Rozmowy na szczycie. Prezydent USA Donald Trump ogłosił, że zwołuje jeszcze na dziś spotkanie w Białym Domu, aby podjąć ostateczną decyzję w sprawie porozumienia z Iranem. We wpisie w mediach społecznościowych Trump zapowiedział m.in., że irańskie zapasy wzbogaconego uranu zostaną wydobyte przez USA i będą zniszczone w koordynacji z Teheranem. Po niemal nieprawdopodobnej sytuacji zgubienia 1 000 000 złotych przez konwojentów, mężczyzna, który pieniądze znalazł, usłyszał zarzut przywłaszczenia całej kwoty. To 51-letni mieszkaniec Zgorzeleckiego. Nieszczęśliwemu znalazcy grozi teraz rok więzienia. Według śledczych miał znaleźć pieniądze, które zagubione zostały podczas transportu. Do tej pory nie odzyskano gotówki. Do zdarzenia doszło w połowie maja w Zgorzelcu na ulicy Łużyckiej. To wówczas z samochodu służącego do przewozu gotówki miał wypaść worek z pieniędzmi. Po czym, w co trudno niemal uwierzyć, konwojenci się nie zorientowali.

0: A ja zapraszam na prognozę pogody. 9 stopni już tej nocy, zachmurzenie małe, termika zimna i sucha, a biometr korzystny. W tym temacie niewiele zmieni się także jutro, jeżeli chodzi o temperatury. 17 stopni odnotujemy w Krośnie, w Jaśle, w Tarnowie, w Rzeszowie, w Lesku, w Dębicy i w Gorlicach. No z tego co widzę, zapowiada nam się dosyć deszczowy weekend i wietrzny. Miejmy to na uwadze, ale nadal życzę udanych wyjazdów i odpoczynku. Trzymajcie się, buźka, do usłyszenia.
1: Disco Hity. Najbardziej imprezowy program w Trend Radio. Największe hity muzyki lat 90. i Disco Polo. Are you ready?

Dzień dobry wieczór, moi mili, witam was bardzo gorąco i serdecznie. Z tej strony kłania się Marcin Rompej, a to znak, no ci, którzy słuchają na bieżąco, to doskonale wiedzą, że to znak, że zaczynamy kolejne wydanie Disco Hitów w Trendy Radio. No to co, na sam początek zagrajmy utwór, który swego czasu zdominował Eurowizję, która w tym roku została tak bardzo średnio przyjęta. Nie będę tutaj stawiał swojego stanowiska, więc może to przemilczymy. Natomiast zagrajmy Atomic Harmonic Turbo Polka na dzień dobry. No to co, zaczynamy Disco Hity.

0: Reklama.
1: Chcecie wygrywać więcej?
2: Tak!
1: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
2: Ale to kręci!
1: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
0: Reklama.
3: Trendy radio na dobry wieczór.

Wszystko wskazuje na to, że mamy rekordowe majowe temperatury. No słuchajcie, ja osobiście nie będę narzekał, bo uwielbiam taką pogodę. Mam nadzieję, że wy również dajcie koniecznie znać, jak właśnie te słoneczne wieczory, dni, no i te ciepłe noce spędzacie. A ja proponuję dalszą zabawę. Teraz będzie utwór od Polo Vibes, Bas w żyłach.

Zespół Max z Jankowej to wy kojarzycie, no bo chłopaki w sumie są z naszej niedalekiej okolicy. Zasłynęli dzięki występowi w programie Disco Star, a teraz połączyli siły z jedną z naszych dość częstych gościni tutaj w Disco Hitach. Justyna Lubas połączyła właśnie siły z chłopakami, z Max, z zespołem Max z Jankowej i stworzyli wspólny utwór. No to posłuchajmy. Justyna Lubas, Max z Jankowej, Panieński.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Ukraiński MSZ tłumaczy się z kontrowersyjnej nazwy jednostki. Krakowska policja poszukuje mężczyzny, który rzucił się na 12-latka. Zaskoczenie w Paryżu. Nowak Dżokowicz odpadł z French Open. Agnieszka Trojanowska-Bis. Rzecznik MSZ Ukrainy tłumaczy, że decyzja w sprawie nadania jednej z jednostek wojskowych imienia bohaterów UPA nie była wymierzona w Polaków. To odpowiedź na płynącą z Polski krytykę, jak podkreśla Kijów, na sporach historycznych między obu narodami korzysta jedynie Rosja. I przypomina, że w ostatnim okresie Ukraina i Polska włożyły wiele wysiłku w rozwiązywanie trudnych kwestii. Decyzja Załońskiego wywołała jednak w naszym kraju ostre komentarze ze wszystkich stron politycznej sceny. Różnice polegają jednak na ocenie, jaka powinna być reakcja władz polskich. Jedni chcą ostrej i konfrontacyjnej drodzy wyważonej i nastawionej na kompromis, o czym Wawrzyniec Zakrzewski.
2: PiS przytakuje Karolowi Nawrockiemu, który chce odebrać Wołodymyrowi Zełenskiemu order Orła Białego, który przyznał mu Andrzej Duda. Były wiceminister spraw zagranicznych, poseł Szymon Szynkowski w Elsęk.
3: To jest gest potrzebny, to jest gest mocny. Musimy reagować w sposób zdecydowany na falsyfikowanie historii, uderzanie w polską pamięć historyczną niezwykle bolesną. Ta zbrodnicza działalność ukraińskiej armii powstańczej nie może być gloryfikowana.
2: Obaj prezydenci popełniają duży błąd. Zauważa za to była ambasadorka Polski w Moskwie, ministra funduszy Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz z Polski 2050.
4: Zełenski absolutnie nie powinien był tego zrobić, bo to jest w Polsce odbierane jako antopolskie i zasadnie odbierane, ale eskalowanie w tak dramatyczny sposób przez naszego prezydenta w sytuacji, kiedy właśnie dzisiaj zlądowały ruskie drony w Rumunii, to też nie jest dobre.
2: Poza tym, jak dodaje polityczka, z polsko-ukraińskich sporów najbardziej cieszy się Moskwa.
1: Po napaści na nastoletniego chłopca w centrum Krakowa policja poszukuje napastnika. Mężczyzna miał zaatakować 12-latka wracającego po lekcjach ze szkoły do domu. Policja ma już nagranie z całego zajścia. Widać na nim, jak agresor szarpie chłopca. Na szczęście dziecku udało się uciec, a wcześniej zaczęło mocno krzyczeć, czym spłoszyło mężczyznę. Reakcję chłopca chwali rzecznik krakowskiej policji Piotr Szpiech i zapewnia, że policja robi wszystko, by agresora odnaleźć.
5: Mamy potwierdzony wizerunek.
1: W poszukiwaniach bierze udział kilkudziesięciu funkcjonariuszy umundurowanych i w cywilu. Dogaszenie pożaru lasu w powiatach wołomińskich i mińskim może potrwać kilka dni. W akcji uczestniczy wciąż ponad 800 strażaków. Pomaga wojsko i policja. Mieszkańcy okolicznych wsi mówią, że czegoś takiego jeszcze nigdy w życiu nie przeżyli.
6: Płomienie było widać, jak ewakuowaliśmy się i jechaliśmy w stronę Stanisławowa, to było faktycznie widać z daleka.
7: Trochę strach?
6: No na pewno, trochę.
8: Oddychać nie można tu było, tędy wszystko to szło.
7: Czarno ponoć.
8: Czarno, siwo, to kurna różnie było.
1: IMGW ostrzega, zagrożenie pożarami występuje w lasach w niemal całej Polsce. Serb Nowak Dżokowicz odpadł w trzeciej rundzie wielkoszlemowego French Open w Paryżu. Najbardziej utytułowany tenisista w historii przegrał z Brazylijczykiem João Fonseca w zaciętym spotkaniu, które trwało blisko 5 godzin, a zakończyło się wynikiem 6-4, 6-4, 3-6, 5-7, 5-7. Dżokowicz uległ 20-letniemu Brazylijczykowi, a warto zauważyć, że Serb jest niemal dwa razy starszy. Tydzień temu obchodził 39. urodziny.

Przelotne opady deszczu jutro od Dolnego Śląska przez centrum, a po południu także na wschodzie kraju, bez opadów jedynie na północno-wschodnich krańcach. Na termometrach do 18 stopni na północnym wschodzie, do 21 w centrum i 24 na zachodzie, nad morzem i na Podhalu od 14 do 17.

jest jeden z tych utworów, które lubię puszczać w takie ciepłe wieczory, a wy mam wrażenie, że lubicie takich utworów w te wieczory słuchać. No to nie będę przedłużał, tylko zagrajmy, ale zanim to zrobimy, jeszcze tak szybciuteńko przypomnę 101.9, 95.2 FM, nasze pasma radiowe, natomiast bez względu na to, gdzie się znajdujecie, możecie nas słuchać na trendradio.pl albo odpalić sobie apkę Trendy Radio, którą możecie pobrać ze sklepu Play. Gramy Mandy Coco Jumbo.

Moi mili, ostatnio troszkę więcej nowości ode mnie. Postanowiłem po prostu was zaskakiwać utworami, niekoniecznie z teledyskami. No i mam nadzieję, że wam się podobają. Patrząc na wyświetlenia, coś tam się powolutku dzieje, coś tam wracamy do życia. Także niebawem również zaczynamy koncerty. No to zagrajmy coś nowego od Rompeya. Takiego Janicka, ale to Latino.

No i co, leci ten czas, połowa dzisiejszego wydania już za nami. Cały czas Marcin Rompej za konsolą i cały czas disco hity. Do samej północy jestem razem z wami, także mam nadzieję, że bawicie się dobrze. Zadbam o to, żeby do końca wieczoru tak było. No to zagrajmy teraz Pudzian Band, moi drodzy, w disco hitach z utworem Bailando.

Króla Disco to wy znacie i lubicie? No myślę, że nie ma osoby w Polsce, która by go nie znała. Zenek oczywiście, zespół Akcent to ktoś, kto już nie jedną imprezę plenerową zagrał i nie jeden klub. No to niechaj teraz i wybrzmi w disco hitach, w trendy radio. Akcent już teraz, teraz już wiem.

i co, powoli zbliżamy się do końca dzisiejszego wydania. Teraz na troszkę takie bardziej disco-folkowe klimaty przeskoczymy, tak żebyście też mogli w takich wariantach się pobawić. No to co, gotowi? Gramy Folk Lady teraz w disco-hitach Wiławianki.

takie gorące wieczory, uwielbiam grać ten utwór i wy chyba również go lubicie po prostu słuchać, a nie tylko słuchać, bo się również do niego bawić. Ja tylko przypomnę, że powoli zbliżamy się do końca, także jeżeli jeszcze czujecie niedosyt zabawy, no to to jest dobry moment, żeby już do samego końca się bawić. Z Colly McLeod teraz w Disco Hitach, Dziewczyno Piękna.

Chyba mało który zespół miał tyle zawirowań personalnych, co to trio, a obecnie duet. No ale co, wciąż dają radę, wciąż grają świetne utwory dziewczyny, także nic, tylko trzymać za nich kciuki. A skoro już kciuki trzymamy, no to może i zaśpiewamy wspólnie razem z nimi już teraz. Top Girls, Sticky.

No i stało się, dotarliśmy do końca dzisiejszego wydania Disco Hitów Trendy Radio. Z całego serca chciałbym wam podziękować. Mówił do was Marcin Rompej. Przypominam, słyszymy się w każdy piątek po 21:00 właśnie tutaj na antenie Disco Hitów w Trendy Radio. Dzisiaj zostawiam was z utworem Weronika, kiedy jesteś blisko. Śpijcie dobrze, ale to dopiero oczywiście po tym